0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w województwie wielkopolskim. Mundurowi dostali informację o, jak podano w komunikacie, mężczyźnie przebywającym w ogólnodostępnej wiacie. Na widok policjantów mężczyzna targnął się na życie, mówi Sylwia Serafin z komendy w Lubinie.
1: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym. Nad

0: Bina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
1: 21-latek był poszukiwany przez policję od środy. To on miał zastrzelić dwóch mężczyzn i jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. Nie wiemy, czy Polska była uprzedzona o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej, przyznał przed amerykańskim kongresem dowódca US Army. W odpowiedzi usłyszał, że to policzek wymierzony Polsce. Generał przekonywał też, że rezygnacja z wysłania kolejnych żołnierzy była najlepszą opcją redukcji obecności amerykańskiej armii na starym kontynencie. Tymczasem premier Donald Tusk zapewnia, że te decyzje Waszyngtonu nie mają wpływu na bezpieczeństwo kraju. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłyston.
2: Po wysłuchaniu generała Lanif przed Komisją Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów jeden z kongresmenów Partii Republikańskiej, Don Bacon, przyznał, że decyzja Pentagonu to policzek wymierzony Polsce, ale też kongresowi. Polityk podkreślał, że nasz sztab powinien uzyskać obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. Jako były wojskowy ocenił, że decyzja zapadła zapewne w sprzeczności z opinią dowódcy sił USA stacjonujących w Europie. Tymczasem premier Donald Tusk przekonywał dziś, że rząd jest w stałym kontakcie z sojusznikami zza oceanu, a decyzja o anulowaniu wysłania brygady nie zmienia naszej sytuacji.
3: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
2: Zapewniał szef rządu, który dodał, że decyzja Amerykanów ma charakter stricte logistyczny.
1: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA jest już gotowy. Teraz prokuratura czeka na ruch sądu, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dopiero we wrześniu warszawski sąd okręgowy ma rozpatrywać zażalanie na decyzję o tymczasowym aresztowaniu posła Prawa i Sprawiedliwości. Uprawomocnienie decyzji jest konieczne do ekstradycji. Czasami wymagają tego amerykańskie sądy federalne, podkreśla minister Żurek.
4: Widzimy, jak długo czeka się na wyznaczenie rozprawy, więc będziemy starali się przyspieszyć termin tej rozprawy, ale wniosek o ekstradycję wczoraj prokuratorzy zapewnili mnie, jest gotowy.
1: Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Wyjechał tam z Węgier, gdzie wcześniej dostał azyl i tak zwany paszport genewski, który miał mu umożliwić wyjazd do USA.
4: Mam już wysłane pismo do pani minister, nowej minister Węgier, żeby nam pokazała, na jakim dokumencie Ziobro opuścił Węgry, dlaczego i żeby uchylili te dokumenty, bo naszym zdaniem zostały wyłudzone. Zobaczymy, co będzie, jeżeli Węgry unieważnią genewski dokument podróży, jeżeli taki wydały. Na jakim dokumencie wtedy Ziobro będzie przebywał w Stanach Zjednoczonych?
1: Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt po zmianie władzy na Węgrzech. Nowy premier tego kraju, Peter Madzier, zapowiedział, że po objęciu urzędu doprowadzi do ekstradycji Ziobry, któremu polska prokuratura chce postawić 26 zarzutów. Trzecia rządowa ustawa w sprawie kryptoaktywów przyjęta i bardzo możliwe, że będzie też trzecie prezydenckie weto w tej sprawie. W Sejmie rządowa większość przegłosowała regulacje dotyczące rynku kryptowalut tylko z jedną z kilkunastu poprawek zgłaszanych przez prezydenta i bez zmian, które proponowała opozycja. Szef sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przekonuje, że poprawki prezydenta i Prawa i Sprawiedliwości to tak zwane wrzutki.
5: Najpierw była wrzutka, że ustawa rządowa jest przeregulowana, że jest tego za dużo. PiS mówił, że to zbyt głęboka ingerencja w rynek, że przeszkadzamy prowadzić normalny biznes, po czym PiS nagle mówi, to w ogóle, składają projekt zakazujący w ogóle działalności tej branży. Znaczy oni od ściany do ściany, znaczy zabrnęli w ślepy zaułek.
1: Politycy PiSu przekonują, że czerwone światło dla większości prezydenckich poprawek oznacza najpewniej kolejne weto, mówi poseł Janusz Cieszyński.
6: Tu oczywiście decyzje mi pan prezydent Karol Nawrocki, ale jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta, więc jest myślę prawdopodobne, że pan prezydent się nie zdecyduje tej ustawy.
1: Przypomnijmy, Sejm zajmował się czterema projektami w sprawie rynku kryptoaktywów. Na etapie prac sejmowych komisji odrzucono zapisy przygotowane przez prezydenta, Konfederację i Polskę 2050. Teraz rządowa ustawa trafi do Senatu, a później na biurko prezydenta. Unijne miliardy z safe uwolnią środki dla służb. Rząd ma plan w sprawie pieniędzy dla mundurówki. Szef MONU podjął decyzję o poszerzeniu tzw. programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, a to posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Jest to możliwe, bo pieniądze, dzięki programowi safe, zostaną uwolnione w budżecie resortu obrony, tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Ministerstwo Obrony Narodowej będzie ze swojego budżetu na rzecz obronności pozamilitarnych przygotowań państwa polskiego współfinansować działania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Infrastruktury. Tak to będzie przebiegać i to miało miejsce już w przeszłości. Fundusz Modernizacji Policji czy Fundusz Drogowy był też z tego rodzaju środków zasilany.
1: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
8: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować na

0: naszą granicę morską.
1: Rozbudowane zostaną systemy antydronowe. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej. Wzmocnimy jeszcze nasze granice zewnętrzne.
2: Unijna pożyczka SAFE to niemal 44 miliardy euro. Rządowe plany to kolejny sposób na obejście prezydenckiego weta do tego programu, a to zatrzymywało możliwość przekazania środków europejskich na Straż Graniczną, Policję, SOP i projekty infrastrukturalne. Będziemy starali się odbudowywać relacje z naszą publicznością, deklaruje nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie. Nominację na to stanowisko odebrał dotychczasowy zastępca odwołanego Pawła Jeskanisa, Piotr Gurajec. Zmiana na stanowisku jest konsekwencją imprezy techno, która za zgodą poprzedniego szefa placówki odbyła się na dziedzińcu pałacu w miniony weekend.
3: Przejmuję tą funkcję w trudnym momencie dla muzeum, ale mam nadzieję, że jest to nowy początek i będziemy budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym.
2: Deklaruje nowy dyrektor Piotr Gurajec i zaznacza, że nie zamierza dopuścić do tego, by podobne imprezy odbywały się w sąsiedztwie zabytkowego kompleksu.
3: Nie, ja bym się nie zgodził teraz, tak jak bym się nie zgodził prawdopodobnie wcześniej. Ważąc ryzyka, wydaje mi się, że ta decyzja nie była trafiona. Bardzo wszystkich przepraszamy, jeżeli poczuli dyskomfort.
2: Tymczasem w sobotę podczas Nocy Muzeów w pałacu po raz pierwszy po remoncie będzie można obejrzeć północne skrzydło budynku. Zagrożenie życia minęło. Żużlowiec Patryk Budniak jest świadomy i ma szansę odzyskać władzę w nogach. To dobre wiadomości ze szpitala w Poznaniu. 19-latek trafił tam w niedzielę w nocy w ciężkim stanie po poważnym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Od tego czasu lekarze utrzymywali go w śpiączce farmakologicznej, mówi Zuzanna Pankros ze szpitala imienia Strusia w Poznaniu.
4: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza też palcami u nóg.
2: Po wypadku zawodnik startu Gniezno był reanimowany. Doznał poważnego urazu kręgosłupa oraz złamań obu nóg i miednicy. W szpitalu przeszedł dwie poważne operacje i cały czas był na ojomie.
4: Obecnie nadal znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej i w najbliższych dniach zostanie przeniesiony na inny oddział w naszym szpitalu. Przed nim jeszcze szereg badań, oczywiście, no i długa rehabilitacja.
2: A policja z prokuraturą badają, czy organizator zawodów dopełnił wszystkich obowiązków w kwestii zabezpieczenia zawodów. Klub zapewnia, że nie było niedopatrzeń. A klub zbiera też pieniądze na rehabilitację Patryka Budniaka. Włączył się w nią m.in. żużlowy mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Wrze w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Część aktorów reprezentujących ich Związek Zawodowy Solidarność prowadzą akcję protestacyjną. Sprzeciwiają się zwolnieniu kilkunastu pracowników tej sceny. Aktor Marcin Piejaś zaznacza, że pracę traci 1/4 zespołu, a w tym sezonie artystycznym dyrekcja zdecydowała o zdjęciu z afisza 21 przedstawień.
5: Te zbyt pochopne, naszym zdaniem, działania pana dyrektora doprowadziły do największej w historii Teatru Polskiego degradacji repertuaru w ciągu zaledwie pół roku. Kolejną bolączką pracowników jest brak zastępczej sceny, o którą upominaliśmy się już za poprzedniej dyrekcji. Nastał teatr, w którym aktorzy są na samym dole tej hierarchii.
2: W ubiegłym roku dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu został Michał Zadara. W oświadczeniu szefostwo placówki odpowiada protestującym, że decyzje personalne mają charakter wyłącznie programowo-organizacyjny i wynikają z realizacji przyjętej wizji artystycznej. Kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków wykryto na Lubelszczyźnie. Groźnego wirusa zidentyfikowano na farmie w miejscowości Halasy pod Międzyrzecem Podlaskim, gdzie hodowano 5000 kaczek rzeźnych, mówi Jarosław Szymczyk z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
6: Są określone ograniczenia w zakresie głównie przemieszczania, uboju, sprzedaży drobnej. Zgodnie z przepisami zostały zutylizowane.
2: To już 12 ognisko tej choroby na Lubelszczyźnie od początku roku. Ratownicy podnoszą kwalifikacje. W Sopocie trwają warsztaty dronowe dla służb z całej Polski. Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, doskonalą praktyczne umiejętności oraz omawiają zmiany w przepisach dotyczących ich użycia, zaznacza organizator wydarzenia Maciej Dziubuch.
7: 6 lat temu byłem w stanie obserwować ten rynek i tą technologię i mieć każdą nowinkę, każdy dron w małym paluszku. Tak teraz już nie jestem w stanie, ponieważ co chwilę pojawiają się nowe rozwiązania, nowe formy, jeszcze lepsze, jeszcze silniejsze, o większym zasięgu.
2: Podczas zajęć testowane jest sprzęt różnych producentów w trudnych warunkach w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych. Sprawdzane jest też wykorzystanie sztucznej inteligencji. A w sobotę na sobockiej plaży ratownicy przeprowadzają ćwiczenia praktyczne z obsługi dronów. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Mieszkańcy Czarnowa od dawna domagali się poprawy bezpieczeństwa na tej ruchliwej trasie. Kilka lat temu zginął tam 15-letni chłopak. Rodzice bali się o swoje dzieci, tym bardziej, że w pobliżu jest szkoła.

0: Mówi mieszkanka Czarnowa pani Maria.
1: No ja się bardzo cieszę. Moje dziecko wkrótce idzie do szkoły. To na pewno pomoże, żeby te samochody w końcu nie jechały tak szybko, nie?
2: Oczekiwaliście jakichś zmian?
1: Oczywiście, tu było dużo protestów. Ludzie tutaj właśnie walczyli, żeby coś się pojawiło.
2: Już pani patrzyła, czy jeżdżą wolniej?
1: Wczoraj jechałam.

0: Kilka lat temu zginął tam 15-letni chłopak. Rodzice bali się o swoje dzieci, tym bardziej, że w pobliżu jest szkoła, mówi mieszkanka Czarnowa pani Maria.
1: No ja się bardzo cieszę. Moje dziecko wkrótce idzie do szkoły. To na pewno pomoże, żeby te samochody w końcu nie jechały tak szybko, nie?
2: Oczekiwaliście jakichś zmian?
1: Oczywiście, tu było dużo protestów. Ludzie tutaj właśnie walczyli, żeby coś się pojawiło.
2: Już pani patrzyła, czy jeżdżą wolniej?
1: Wczoraj jechałam.

0: idzie do szkoły, to na pewno pomoże, żeby te samochody w końcu nie jechały tak szybko, nie?
1: Oczekiwaliście jakichś zmian?
0: Oczywiście, tu było dużo protestów. Ludzie tutaj właśnie walczyli, żeby coś się pojawiło.
1: Już pani patrzyła, czy jeżdżą wolniej?
0: Wczoraj jechałam.

0: Będzie mniej wypadków.
1: To pierwszy fotoradar, który stanął na tym odcinku krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Wieczorne obserwacje nieba, warsztaty weryfikowania informacji, wykłady i strefa na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. To wszystko w ramach Copernicus Festival, mówi rzecznik imprezy Diana Sałacka.
2: Zapraszamy naukowców, aby opowiadali o swoich arcyciekawych badaniach. Mamy też reprezentantów psychologii, nauk o mózgu, mamy osoby, które odkrywają same początki naszego kosmosu, czyli tak zwane mikrofalowe promieniowanie tła, ale będziemy też poznawać genezę naszego gatunku Homo sapiens.
1: Copernicus Festival potrwa od 19 do 24 maja w Krakowie. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy, na warsztaty trzeba się wcześniej zapisać. Gwiazdy lekkoatletyki wystartują w Bydgoszczy. Trwają przygotowania do memoriału Ireny Szewińskiej. To jeden z najważniejszych mitingów lekkoatletycznych w Polsce. Organizatorzy właśnie odkryli karty. Na stadionie Zawiszy pojawi się sportowa śmietanka, mówi prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolsztyński.
3: Halowe Mistrzostwa Świata odbyły się w Toruniu niedawno i ci nasi medaliści z Mistrzostw Świata wszyscy wystartują na stadionie Zawiszy. To począwszy od Natalii Bukowieckiej przez Piję Skrzyszowską, Kubę Szymańskiego.
1: A w planach jest też rywalizacja w 14 konkurencjach. Lekkoatletyczne widowisko na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy wystartuje 29.

0: Vox.
1: Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w województwie wielkopolskim. Mundurowi dostali informację o, jak podano w komunikacie, mężczyźnie przebywającym w ogólnodostępnej wiacie. Na widok policjantów mężczyzna targnął się na życie, mówi Sylwia Serafin z komendy w Lubinie.
1: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
0: 21-latek był poszukiwany przez policję od środy. To on miał zastrzelić dwóch mężczyzn i jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. Nie wiemy, czy Polska była uprzedzona o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej, przyznał przed amerykańskim kongresem dowódca US Army. W odpowiedzi usłyszał, że to policzek wymierzony Polsce. Generał przekonywał też, że rezygnacja z wysłania kolejnych żołnierzy była najlepszą opcją redukcji obecności amerykańskiej armii na starym kontynencie. Tymczasem premier Donald Tusk zapewnia, że te decyzje Waszyngtonu nie mają wpływu na bezpieczeństwo kraju. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłyston.
2: Po wysłuchaniu generała Lanif przed Komisją Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów jeden z kongresmenów Partii Republikańskiej, Don Bacon, przyznał, że decyzja Pentagonu to policzek wymierzony Polsce, ale też kongresowi. Polityk podkreślał, że nasz sztab powinien uzyskać obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. Jako były wojskowy ocenił, że decyzja zapadła zapewne w sprzeczności z opinią dowódcy sił USA stacjonujących w Europie. Tymczasem premier Donald Tusk przekonywał dziś, że rząd jest w stałym kontakcie z sojusznikami zza oceanu, a decyzja o anulowaniu wysłania brygady nie zmienia naszej sytuacji.
3: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal.

0: dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
1: Zapewniał szef rządu, który dodał, że decyzja Amerykanów ma charakter stricte logistyczny.
2: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA jest już gotowy. Teraz prokuratura czeka na ruch sądu, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dopiero we wrześniu warszawski sąd okręgowy ma rozpatrywać zażalanie na decyzję o tymczasowym aresztowaniu posła Prawa i Sprawiedliwości. Uprawomocnienie decyzji jest konieczne do ekstradycji. Czasami wymagają tego amerykańskie sądy federalne, podkreśla minister Żurek.
3: Widzimy, jak długo czeka się na wyznaczenie rozprawy, więc będziemy starali się przyspieszyć termin tej rozprawy, ale wniosek o ekstradycję wczoraj prokuratorzy zapewnili mnie, jest gotowy.
2: Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Wyjechał tam z Węgier, gdzie wcześniej dostał azyl i tak zwany paszport genewski, który miał mu umożliwić wyjazd do USA.
3: Mam już wysłane pismo do pani minister, nowej minister Węgier, żeby nam pokazała, na jakim dokumencie Ziobro opuścił Węgry, dlaczego i żeby uchylili te dokumenty, bo naszym zdaniem zostały wyłudzone. Zobaczymy, co będzie, jeżeli Węgry unieważnią genewski dokument podróży, jeżeli taki wydały. Na jakim dokumencie wtedy Ziobro będzie przebywał w Stanach Zjednoczonych?
2: Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt po zmianie władzy na Węgrzech. Nowy premier tego kraju, Peter Madzier, zapowiedział, że po objęciu urzędu doprowadzi do ekstradycji Ziobry, któremu polska prokuratura chce postawić 26 zarzutów. Trzecia rządowa ustawa w sprawie kryptoaktywów przyjęta i bardzo możliwe, że będzie też trzecie prezydenckie weto w tej sprawie. W Sejmie rządowa większość przegłosowała regulacje dotyczące rynku kryptowalut tylko z jedną z kilkunastu poprawek zgłaszanych przez prezydenta i bez zmian, które proponowała opozycja. Szef sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przekonuje, że poprawki prezydenta i Prawa i Sprawiedliwości to tak zwane wrzutki.
4: Najpierw była wrzutka, że ustawa rządowa jest przeregulowana, że jest tego za dużo. PiS mówił, że to zbyt głęboka ingerencja w rynek, że przeszkadzamy prowadzić normalny biznes, po czym PiS nagle mówi, to w ogóle, składają projekt zakazujący w ogóle działalności tej branży. Znaczy oni od ściany do ściany, znaczy zabrnęli w ślepy zaułek.
2: Politycy PiSu przekonują, że czerwone światło dla większości prezydenckich poprawek oznacza najpewniej kolejne weto, mówi poseł Janusz Cieszyński.
5: Tu oczywiście decyzje podejmie pan prezydent Karol Nawrocki, ale jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta, więc jest, myślę, prawdopodobne, że pan prezydent się nie zdecyduje tej ustawy.
2: Przypomnijmy, Sejm zajmował się czterema projektami w sprawie rynku kryptoaktywów. Na etapie prac sejmowych komisji odrzucono zapisy przygotowane przez prezydenta, Konfederację i Polskę 2050. Teraz rządowa ustawa trafi do Senatu, a później na biurko prezydenta. Unijne miliardy z sejf uwolnią środki dla służb. Rząd ma plan w sprawie pieniędzy dla mundurówki. Szef MON-u podjął decyzję o poszerzeniu tzw. programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, a to posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Jest to możliwe, bo pieniądze, dzięki programowi sejf, zostaną uwolnione w budżecie resortu obrony, tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Ministerstwo Obrony Narodowej będzie ze swojego budżetu na rzecz obronności pozamilitarnych przygotowań państwa polskiego współfinansować działania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Infrastruktury. Tak to będzie przebiegać i to miało miejsce już w przeszłości. Fundusz Modernizacji Policji czy Fundusz Drogowy był też z tego rodzaju środków zasilany.
2: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej. Wzmocnimy jeszcze nasze granice zewnętrzne.
2: Unijna pożyczka SAFE to niemal 44 miliardy euro. Rządowe plany to kolejny sposób na obejście prezydenckiego weta do tego programu, a to zatrzymywało możliwość przekazania środków europejskich na Straż Graniczną, Policję, SOP i projekty infrastrukturalne. Będziemy starali się odbudowywać relacje z naszą publicznością, deklaruje nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie. Nominację na to stanowisko odebrał dotychczasowy zastępca odwołanego Pawła Jaskanisa, Piotr Gurajec. Zmiana na stanowisku jest konsekwencją imprezy techno, która za zgodą poprzedniego szefa placówki odbyła się na dziedzińcu pałacu w miniony weekend.
8: Przejmuję tą funkcję w trudnym momencie dla muzeum, ale mam nadzieję, że jest to nowy początek i będziemy budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym.
2: Deklaruje nowy dyrektor Piotr Gurajec i zaznacza, że nie zamierza dopuścić do tego, by podobne imprezy odbywały się w sąsiedztwie zabytkowego kompleksu.
8: Nie, ja bym się nie zgodził teraz, tak jak bym się nie zgodził prawdopodobnie wcześniej. Ważąc ryzyka, wydaje mi się, że ta decyzja nie była trafiona. Bardzo wszystkich przepraszamy, jeżeli poczuli dyskomfort.

0: komforty.
1: Tymczasem w sobotę podczas Nocy Muzeów w pałacu po raz pierwszy po remoncie będzie można obejrzeć północne skrzydło budynku. Zagrożenie życia minęło. Żużlowiec Patryk Budniak jest świadomy i ma szansę odzyskać władzę w nogach. To dobre wiadomości ze szpitala w Poznaniu. 19-latek trafił tam w niedzielę w nocy w ciężkim stanie po poważnym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Od tego czasu lekarze utrzymywali go w śpiączce farmakologicznej, mówi Zuzanna Pankros ze szpitala imienia Strusia w Poznaniu.
2: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza też palcami u nóg.
1: Po wypadku zawodnik startu Gniezno był reanimowany. Doznał poważnego urazu kręgosłupa oraz złamań obu nóg i miednicy. W szpitalu przeszedł dwie poważne operacje i cały czas był na ojomie.
2: Obecnie nadal znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej i w najbliższych dniach zostanie przeniesiony na inny oddział w naszym szpitalu. Przed nim jeszcze szereg badań, oczywiście, no i długa rehabilitacja.
1: A policja z prokuraturą badają, czy organizator zawodów dopełnił wszystkich obowiązków w kwestii zabezpieczenia zawodów. Klub zapewnia, że nie było niedopatrzeń. A klub zbiera też pieniądze na rehabilitację Patryka Budniaka. Włączył się w nią m.in. żużlowy mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Wrze w Teatrze Polskim we Wrocławiu część aktorów reprezentujących ich Związek Zawodowy Solidarność prowadzą akcję protestacyjną. Sprzeciwiają się zwolnieniu kilkunastu pracowników tej sceny. Aktor Marcin Piejaś zaznacza, że pracę traci 1/4 zespołu, a w tym sezonie artystycznym dyrekcja zdecydowała o zdjęciu z afisza 21 przedstawień.
3: Te zbyt pochopne, naszym zdaniem, działania pana dyrektora doprowadziły do największej w historii Teatru Polskiego degradacji repertuaru w ciągu zaledwie pół roku. Kolejną bolączką pracowników jest brak zastępczej sceny, o którą upominaliśmy się już za poprzedniej dyrekcji. Nastał teatr, w którym aktorzy są na samym dole tej hierarchii.
1: W ubiegłym roku dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu został Michał Zadara. W oświadczeniu szefostwo placówki odpowiada protestującym, że decyzje personalne mają charakter wyłącznie programowo-organizacyjny i wynikają z realizacji przyjętej wizji artystycznej. Kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków wykryto na Lubelszczyźnie. Groźnego wirusa zidentyfikowano na farmie w miejscowości Halasy pod Międzyrzecem Podlaskim, gdzie hodowano 5000 kaczek rzeźnych, mówi Jarosław Szymczyk z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
4: Są określone ograniczenia w zakresie głównie przemieszczania, uboju, sprzedaży drobnych. Zgodnie z przepisami zostały zutylizowane.
1: To już 12 ognisko tej choroby na Lubelszczyźnie od początku roku. Ratownicy podnoszą kwalifikacje. W Sopocie trwają warsztaty dronowe dla służb z całej Polski. Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, doskonalą praktyczne umiejętności oraz omawiają zmiany w przepisach dotyczących ich użycia, zaznacza organizator wydarzenia Maciej Dziubuch.
5: 6 lat temu byłem w stanie obserwować ten rynek i tą technologię i mieć każdą nowinkę, każdy dron. W małym paluszku tak teraz już nie jestem w stanie, ponieważ co chwilę pojawiają się nowe rozwiązania, nowe formy, jeszcze lepsze, jeszcze silniejsze, o większym zasięgu.
1: Podczas zajęć testowane jest sprzęt różnych producentów w trudnych warunkach w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych. Sprawdzane jest też wykorzystanie sztucznej inteligencji. A w sobotę na sobockiej plaży ratownicy przeprowadzają ćwiczenia praktyczne z obsługi dronów. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Mieszkańcy Czarnowa od dawna domagali się poprawy bezpieczeństwa na tej ruchliwej trasie. Kilka lat temu zginął tam 15-letni chłopak. Rodzice bali się o swoje dzieci, tym bardziej, że w pobliżu jest szkoła, mówi mieszkanka Czarnowa pani Maria.
6: No ja się bardzo cieszę. Moje dziecko wkrótce idzie do szkoły. To na pewno pomoże, żeby te samochody w końcu nie jechały tak szybko, nie?
7: Oczekiwaliście jakichś zmian?
6: Oczywiście, tu było dużo protestów. Ludzie tutaj właśnie walczyli, żeby coś się pojawiło.
7: Już pani patrzyła, czy jeżdżą wolniej?
6: Wczoraj jechałam, mówię, co tak wolno tu jadą, a potem się okazało, że tu radar jest.
1: Wielu kierowców było zaskoczonych nowym fotoradarem na tej drodze.
8: Mówię, coś tu nie tak. Jest niebieska tablica, że radar, nie? Patrzę, później dalej jest kawałek skrzynki wiszącej, no to jest radar powieszony.
7: Będzie bezpieczniej?
8: Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
1: To pierwszy fotoradar, który stanął na tym odcinku krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Wieczorne obserwacje nieba, warsztaty weryfikowania informacji, wykłady i strefa na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. To wszystko w ramach Copernicus Festival, mówi rzecznik imprezy Diana Sałacka.
9: Zapraszamy naukowców, aby opowiadali o swoich arcyciekawych badaniach. Mamy też reprezentantów psychologii, nauk o mózgu. Mamy osoby, które odkrywają same początki naszego kosmosu, czyli tak zwane mikrofalowe promieniowanie tła, ale będziemy też poznawać genezę naszego gatunku Homo sapiens.
1: Copernicus Festiwal potrwa od 19 do 24 maja w Krakowie. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy,

0: Na warsztaty trzeba się wcześniej zapisać. Gwiazdy lekkoatletyki wystartują w Bydgoszczy. Trwają przygotowania do memoriału Ireny Szewińskiej. To jeden z najważniejszych mitingów lekkoatletycznych w Polsce. Organizatorzy właśnie odkryli karty. Na stadionie Zawiszy pojawi się sportowa śmietanka, mówi prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolsztyński.
1: Halowe Mistrzostwa Świata odbyły się w Toruniu niedawno i ci nasi medaliści z Mistrzostw Świata wszyscy wystartują na stadionie Zawiszy. To począwszy od Natalii Bukowieckiej przez Piję Skrzyszowską, Kubę Szymańskiego.
0: A w planach jest też rywalizacja w 14 konkurencjach. Lekkoatletyczne widowisko na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy wystartuje 29 maja.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Za dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w województwie wielkopolskim. Mundurowi dostali informację o, jak podano w komunikacie, mężczyźnie przebywającym w ogólnodostępnej wiacie. Na widok policjantów mężczyzna targnął się na życie, mówi Sylwia Serafin z komendy w Lubinie.
1: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
0: 21-latek był poszukiwany przez policję od środy. To on miał zastrzelić dwóch mężczyzn i jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. Nie wiemy, czy Polska była uprzedzona o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej, przyznał przed amerykańskim kongresem dowódca US Army. W odpowiedzi usłyszał, że to policzek wymierzony Polsce. Generał przekonywał też, że rezygnacja z wysłania kolejnych żołnierzy była najlepszą opcją redukcji obecności amerykańskiej armii na Starym Kontynencie.

0: Tymczasem premier Donald Tusk zapewnia, że te decyzje Waszyngtonu nie mają wpływu na bezpieczeństwo kraju. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłyston.
1: Po wysłuchaniu generała Lanif przed Komisją Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów jeden z kongresmenów Partii Republikańskiej, Don Bacon, przyznał, że decyzja Pentagonu to policzek wymierzony Polsce, ale też kongresowi. Polityk podkreślał, że nasz sztab powinien uzyskać obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. Jako były wojskowy ocenił, że decyzja zapadła zapewne w sprzeczności z opinią dowódcy sił USA stacjonujących w Europie. Tymczasem premier Donald Tusk przekonywał dziś, że rząd jest w stałym kontakcie z sojusznikami zza oceanu, a decyzja o anulowaniu wysłania brygady nie zmienia naszej sytuacji.
2: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
1: Zapewniał szef rządu, który dodał, że decyzja Amerykanów ma charakter stricte logistyczny.
0: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA jest już gotowy. Teraz prokuratura czeka na ruch sądu, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dopiero we wrześniu warszawski sąd okręgowy ma rozpatrywać zażalanie na decyzję o tymczasowym aresztowaniu posła Prawa i Sprawiedliwości. Uprawomocnienie decyzji jest konieczne do ekstradycji. Czasami wymagają tego amerykańskie sądy federalne, podkreśla minister Żurek.
3: Widzimy, jak długo czeka się na wyznaczenie rozprawy, więc będziemy starali się przyspieszyć termin tej rozprawy, ale wniosek o ekstradycję wczoraj prokuratorzy zapewnili mnie, jest gotowy.
0: Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Wyjechał tam z Węgier, gdzie wcześniej dostał azyl i tak zwany paszport genewski, który miał mu umożliwić wyjazd do USA.
3: Mam już wysłane pismo do pani minister, nowej minister Węgier, żeby nam pokazała, na jakim dokumencie Ziobro opuścił Węgry, dlaczego i żeby uchylili te dokumenty, bo naszym zdaniem zostały wyłudzone. Zobaczymy, co będzie, jeżeli Węgry unieważnią genewski dokument podróży, jeżeli taki wydały. Na jakim dokumencie wtedy Ziobro będzie przebywał w Stanach Zjednoczonych?
0: Zbigniew Ziobro opuścił Budapeszt po zmianie władzy na Węgrzech. Nowy premier tego kraju, Peter Madzier, zapowiedział, że po objęciu urzędu doprowadzi do ekstradycji Ziobry, któremu polska prokuratura chce postawić 26 zarzutów. Trzecia rządowa ustawa w sprawie kryptoaktywów przyjęta i bardzo możliwe, że będzie też trzecie prezydenckie weto w tej sprawie. W Sejmie rządowa większość przegłosowała regulacje dotyczące rynku kryptowalut tylko z jedną z kilkunastu poprawek zgłaszanych przez prezydenta i bez zmian, które proponowała opozycja. Szef sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przekonuje, że poprawki prezydenta i Prawa i Sprawiedliwości to tak zwane wrzutki.
4: Najpierw była wrzutka, że ustawa rządowa jest przeregulowana, że jest tego za dużo. PiS mówił, że to zbyt głęboka ingerencja w rynek, że przeszkadzamy prowadzić normalny biznes, po czym PiS nagle mówi, to w ogóle, składają projekt zakazujący w ogóle działalności tej branży. Znaczy oni od ściany do ściany, znaczy zabrnęli w ślepy zaułek.
0: Politycy PiS-u przekonują, że czerwone światło dla większości prezydenckich poprawek oznacza najpewniej kolejne weto, mówi poseł Janusz Cieszyński.
5: Tu oczywiście decyzje podejmie pan prezydent Karol Nawrocki, ale jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta, więc jest, myślę, prawdopodobne, że pan prezydent się nie zdecyduje tej ustawy.
0: Przypomnijmy, Sejm zajmował się czterema projektami w sprawie rynku kryptoaktywów. Na etapie prac sejmowych komisji odrzucono zapisy przygotowane przez prezydenta, Konfederację i Polskę 2050. Teraz rządowa ustawa trafi do Senatu, a później na biurko prezydenta. Unijne miliardy z sejf uwolnią środki dla służb. Rząd ma plan w sprawie pieniędzy dla mundurówki. Szef MON-u podjął decyzję o poszerzeniu tzw. programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, a to posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Jest to możliwe, bo pieniądze, dzięki programowi sejf, zostaną uwolnione w budżecie resortu obrony, tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Ministerstwo Obrony Narodowej będzie ze swojego budżetu na rzecz obronności pozamilitarnych przygotowań państwa polskiego współfinansować działania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Infrastruktury. Tak to będzie przebiegać i to miało miejsce już w przeszłości. Fundusz Modernizacji Policji czy Fundusz Drogowy był też z tego rodzaju środków zasilany.
0: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej. Wzmocnimy jeszcze nasze granice zewnętrzne.
0: Unijna pożyczka SAFE to niemal 44 miliardy euro. Rządowe plany to kolejny sposób na obejście prezydenckiego weta do tego programu, a to zatrzymywało możliwość przekazania środków europejskich na Straż Graniczną, Policję, SOP i projekty infrastrukturalne. Będziemy starali się odbudowywać relacje z naszą publicznością, deklaruje nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie. Nominację na to stanowisko odebrał dotychczasowy zastępca odwołanego.

0: Pawła Jeskanisa, Piotr Gurajec. Zmiana na stanowisku jest konsekwencją imprezy techno, która za zgodą poprzedniego szefa placówki odbyła się na dziedzińcu pałacu w miniony weekend.
1: Przejmuję tą funkcję w trudnym momencie dla muzeum, ale mam nadzieję, że jest to nowy początek i będziemy budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym.
0: Deklaruje nowy dyrektor Piotr Gurajec i zaznacza, że nie zamierza dopuścić do tego, by podobne imprezy odbywały się w sąsiedztwie zabytkowego kompleksu.
1: Nie, ja bym się nie zgodził teraz, tak jak bym się nie zgodził prawdopodobnie wcześniej. Ważąc ryzyka, wydaje mi się, że ta decyzja nie była trafiona. Bardzo wszystkich przepraszamy, jeżeli poczuli dyskomfort.
0: Tymczasem w sobotę podczas Nocy Muzeów w pałacu po raz pierwszy po remoncie będzie można obejrzeć północne skrzydło budynku. Zagrożenie życia minęło. Żużlowiec Patryk Budniak jest świadomy i ma szansę odzyskać władzę w nogach. To dobre wiadomości ze szpitala w Poznaniu. 19-latek trafił tam w niedzielę w nocy w ciężkim stanie po poważnym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Od tego czasu lekarze utrzymywali go w śpiączce farmakologicznej, mówi Zuzanna Pankros ze szpitala imienia Strusia w Poznaniu.
2: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontaktuje się prostymi słowami. Porusza też palcami u nóg.
0: Po wypadku zawodnik startu Gniezno był reanimowany. Doznał poważnego urazu kręgosłupa oraz złamań obu nóg i miednicy. W szpitalu przeszedł dwie poważne operacje i cały czas był na ojomie.
2: Obecnie nadal znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej i w najbliższych dniach zostanie przeniesiony na inny oddział w naszym szpitalu. Przed nim jeszcze szereg badań, oczywiście, no i długa rehabilitacja.
0: A policja z prokuraturą badają, czy organizator zawodów dopełnił wszystkich obowiązków w kwestii zabezpieczenia zawodów. Klub zapewnia, że nie było niedopatrzeń. A klub zbiera też pieniądze na rehabilitację Patryka Budniaka. Włączył się w nią m.in. żużlowy mistrz świata Bartosz Zmarzlik. W Teatrze Polskim we Wrocławiu część aktorów reprezentujących Związek Zawodowy Solidarność prowadzą akcję protestacyjną. Sprzeciwiają się zwolnieniu kilkunastu pracowników tej sceny. Aktor Marcin Piejaś zaznacza, że pracę traci 1/4 zespołu, a w tym sezonie artystycznym dyrekcja zdecydowała o zdjęciu z afisza 21 przedstawień.
3: Te zbyt pochopne, naszym zdaniem, działania pana dyrektora doprowadziły do największej w historii Teatru Polskiego degradacji repertuaru w ciągu zaledwie pół roku. Kolejną bolączką pracowników jest brak zastępczej sceny, o którą upominaliśmy się już za poprzedniej dyrekcji. Nastał teatr, w którym aktorzy są na samym dole tej hierarchii.
0: W ubiegłym roku dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu został Michał Zadara. W oświadczeniu szefostwo placówki odpowiada protestującym, że decyzje personalne mają charakter wyłącznie programowo-organizacyjny i wynikają z realizacji przyjętej wizji artystycznej. Kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków wykryto na Lubelszczyźnie. Groźnego wirusa zidentyfikowano na farmie w miejscowości Halasy pod Międzyrzecem Podlaskim, gdzie hodowano 5000 kaczek rzeźnych, mówi Jarosław Szymczyk z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
4: Są określone ograniczenia w zakresie głównie przemieszczania, uboju, sprzedaży drobnej. Zgodnie z przepisami zostały zutylizowane.
0: To już 12 ognisko tej choroby na Lubelszczyźnie od początku roku. Ratownicy podnoszą kwalifikacje. W Sopocie trwają warsztaty dronowe dla służb z całej Polski. Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, doskonalą praktyczne umiejętności oraz omawiają zmiany w przepisach dotyczących ich użycia, zaznacza organizator wydarzenia Maciej Dziubuch.
5: 6 lat temu byłem w stanie obserwować ten rynek i tą technologię i mieć każdą nowinkę, każdy dron. W małym paluszku tak teraz już nie jestem w stanie, ponieważ co chwilę pojawiają się nowe rozwiązania, nowe formy, jeszcze lepsze, jeszcze silniejsze, o większym zasięgu.
0: Podczas zajęć testowane jest sprzęt różnych producentów w trudnych warunkach w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych. Sprawdzane jest też wykorzystanie sztucznej inteligencji. A w sobotę na sobockiej plaży ratownicy przeprowadzają ćwiczenia praktyczne z obsługi dronów. Od lat chcieli skutecznego bata na piratów drogowych. Na krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Mieszkańcy Czarnowa od dawna domagali się poprawy bezpieczeństwa na tej ruchliwej trasie. Kilka lat temu zginął tam 15-letni chłopak. Rodzice bali się o swoje dzieci, tym bardziej, że w pobliżu jest szkoła, mówi mieszkanka Czarnowa pani Maria.
6: No ja się bardzo cieszę. Moje dziecko wkrótce idzie do szkoły. To na pewno pomoże, żeby te samochody w końcu nie jechały tak szybko, nie?
7: Oczekiwaliście jakichś zmian?
6: Oczywiście, tu było dużo protestów. Ludzie tutaj właśnie walczyli, żeby coś się pojawiło.
7: Już pani patrzyła, czy jeżdżą wolniej?
6: Wczoraj jechałam, mówię, co tak wolno tu jadą, a potem się okazało, że tu radar jest.
0: Wielu kierowców było zaskoczonych nowym fotoradarem na tej drodze.
8: Mówię, coś tu nie tak. Jest niebieska tablica, że radar, nie? Patrzę, później dalej jest kawałek skrzynki wiszącej, no to jest radar powieszony.
7: Będzie bezpieczniej?
8: Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować.

0: Mować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
1: To pierwszy fotoradar, który stanął na tym odcinku krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. Wieczorne obserwacje nieba, warsztaty weryfikowania informacji, wykłady i strefa na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. To wszystko w ramach Copernicus Festival, mówi rzecznik imprezy Diana Sałacka.
2: Zapraszamy naukowców, aby opowiadali o swoich arcyciekawych badaniach. Mamy też reprezentantów psychologii, nauk o mózgu. Mamy osoby, które odkrywają same początki naszego kosmosu, czyli tak zwane mikrofalowe promieniowanie tła, ale będziemy też poznawać genezę naszego gatunku Homo sapiens.
1: Copernicus Festiwal potrwa od 19 do 24 maja w Krakowie. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy, na warsztaty trzeba się wcześniej zapisać. Gwiazdy lekkoatletyki wystartują w Bydgoszczy. Trwają przygotowania do memoriału Ireny Szewińskiej. To jeden z najważniejszych mitingów lekkoatletycznych w Polsce. Organizatorzy właśnie odkryli karty. Na stadionie Zawiszy pojawi się sportowa śmietanka, mówi prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolsztyński.
3: Halowe Mistrzostwa Świata odbyły się w Toruniu niedawno i ci nasi medaliści z Mistrzostw Świata wszyscy wystartują na stadionie Zawiszy. To począwszy od Natalii Bukowieckiej przez Piję Skrzeszowską, Kubę Szymańskiego.
1: A w planach jest też rywalizacja w 14 konkurencjach. Lekkoatletyczne widowisko na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy wystartuje 29 maja.

FM. W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: Słuchacie Vox FM Poznań na 107,4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Naukowcy z Poznańskiego Instytutu Technologicznego Łukasiewicz uczestniczą w tworzeniu europejskiego portfela cyfrowego. Ma on działać jak M-Obywatel, tylko że dla Europy.
1: Szymon Mamrot, kierownik projektów informatycznych Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny.
2: Może zacznijmy od wyjaśnienia naszym słuchaczom, czym jest europejski portfel tożsamości cyfrowej.
1: Każdy w Polsce zna i pewnie używa aplikacji M-Obywatel. Ta aplikacja ma ponad 9 milionów użytkowników. Jest fajna, mamy tam dowód osobisty, prawo jazdy, różne inne dokumenty, możemy się zalogować do serwisów administracji rządowej. Wszystko fajnie, tylko ta aplikacja działa tylko w Polsce. W momencie, kiedy wyjedziemy spoza Polski, nawet do innego kraju Unii Europejskiej, ta aplikacja już przestaje działać, tak naprawdę nie jest uznawana w innym kraju. I kilka lat temu kraje Unii Europejskiej postanowiły wprowadzić przepisy, które spowodują, że tego typu rozwiązania, tego typu aplikacje mobilne będą uznawane we wszystkich

wszystkich krajów Unii Europejskiej. To była tak zwana nowelizacja rozporządzenia eIDAS, która wprowadziła tak zwany europejski portfel tożsamości cyfrowej. O co chodzi? Tak naprawdę nie chodzi o to, żeby tworzyć nowy portfel, tylko żeby kraje, które nie mają takie portfele, rzeczywiście portfele stworzyły, ale kraje takie jak Polska, które mają świetnie działający obywatel, dostosowały ten nasz polski obywatel, żeby on był akceptowalny i rozpoznawany w całej Unii Europejskiej. Krótko mówiąc, chodzi o to, żebyśmy tym naszym obywatelem mogli się posługiwać

stworzyły, ale kraje takie jak Polska, które mają świetnie działający obywatel, dostosowały ten nasz polski obywatel, żeby on był akceptowalny i rozpoznawany w całej Unii Europejskiej. Krótko mówiąc, chodzi o to, żebyśmy tym naszym obywatelem mogli się

0: w administracji publicznej w innym kraju, możemy się zalogować polskim M-Obywatelem. To są tego typu sprawy.
1: Właśnie tych usług w M-Obywatelu jest naprawdę sporo. One wszystkie będą zaimplementowane do tego, żeby mogły działać za granicą. Jakie to będą korzyści?
0: Znaczy, w przypadku Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej mówimy głównie o tym, że te dokumenty, które są w polskim portfelu M-Obywatelu, będą akceptowane i rozpoznawalne w innych krajach. Tak naprawdę cała praca polega na tym, żeby te rozwiązania były, że tak powiem, znane i rozpoznawalne pomiędzy krajami w Unii Europejskiej. Chodzi o to, żeby, tak jak mówię, żeby na przykład pokazując ten dowód w M-Obywatelu, w wypożyczalni samochodu w Hiszpanii, było to akceptowalne, tak? Jednocześnie to jest jakby ta kwestia pokazania tego, powiedzmy sobie, tej aplikacji, powiedzmy sobie, użytkownikowi fizycznie, tak, ale mówimy o tej takiej funkcjonalności związanych z logowaniem się, tak. Dzisiaj M-Obywatelem możemy się zalogować na wiele serwisów administracji, tak. Chodzi o to, żeby tym samym M-Obywatelem Polak załatwiający sprawę w innym kraju też mógł zalogować się do tego serwisu.
1: Czyli na przykład, dajmy taki przykład, jadę do Włoch, coś mi się dzieje i chcę pójść do lekarza, to tutaj ten M-Obywatel mi pomoże taką sprawę załatwić, bo mam jego polską wersję.
0: Tak, na przykład wielu z nas używa tę europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, EKUS. Tak? Dzisiaj to jest plastikowa karta, trzeba iść, o nią się ubiegać. W przyszłości EKUS, czyli ta europejska karta, będzie jako dokument w portfelu, tak? Będzie rozpoznawalna, będzie można pobrać, tak jak dzisiaj możemy pobrać dowód osobisty, prawo jazdy, będzie można pobrać ten EKUS. No i co najważniejsze, ten EKUS, tak, zawarty w tym portfelu, będzie akceptowalny na przykład w szpitalu we Francji, w Hiszpanii czy w innym kraju Unii Europejskiej.
1: Rozumiem, że projekt jest rozbudowany. To jaka rola jest tutaj Poznańskiego Instytutu Technologicznego w tych badaniach?
0: Tak, my w Poznańskim Instytucie Technologicznym od wielu lat współpracujemy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii w zakresie rozwoju serwisu biznes.gov.pl. W tym projekcie jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby ten polski M-Obywatel, czy ten europejski Polska Tożsamości Cyfrowej zintegrować z biznes.gov.pl, czyli generalnie jesteśmy nastawieni na usługi dla przedsiębiorców, chociażby po to, żeby przedsiębiorca z Polski, mający swoje dane w tym portfelu M-Obywatelu, czy który będzie miał jakby rolę Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej, mógł te dane na przykład przekazywać, załatwiając sprawy urzędowe online w innym kraju Unii Europejskiej. Generalnie założenie jest takie, że wszystkie kraje Unii Europejskiej pod koniec przyszłego roku, czyli 2026 roku, powinny uruchomić u siebie Europejskie Portfele Tożsamości Cyfrowej.
2: Z Szymonem Mamrotem z PIT Łukasiewicz rozmawiał Bartek Łojewski. Mają ponad 100 lat, bo oficjalnie powstały w 1921 roku, a nieoficjalnie już kilka lat wcześniej i są dziś jednym z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie Poznania. To także jedno z pierwszych miejsc, jakie mogą zobaczyć turyści przyjeżdżający do miasta pociągiem. A jego historia jest zdecydowanie warta poznania. Na spacer po międzynarodowych targach poznańskich wybrała się Natalia Chrystek.
3: Jestem na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Ze mną jest Maciej Kaczmarek, przewodnik po targach. Cześć.
4: Cześć, witam Was.
3: Ile zazwyczaj zajmuje taka wycieczka, takie oprowadzanie po targach?
4: No, jeżeli ktoś ma troszeczkę czasu dla mnie, to są nawet 2 godziny.
3: Wow, no ja tyle nie mam. Ale słuchaj, mam wygodne buty, mam chęci, mam szybkie nogi, więc dokąd możesz mnie zabrać? Bo może dodam, jesteśmy właśnie koło akwarium tego charakterystycznego. Podobno, jak pytasz, czy się podoba, to tak 50-50.
4: Zawsze, za każdym razem, jak się pytam mojej grupy, z którą chodzimy tutaj po targach, czy to akwarium, tak, ten nasz hol wschodni, czy się podoba, co o nim myślicie? I zawsze jest 50-50, zawsze się komuś podoba bardziej, komuś mniej, ale zawsze jest to porówno.
3: To może zabierz mnie do jakiegoś takiego miejsca wow, które się absolutnie każdemu podoba.
4: Myślę, że takim miejscem wow jest na pewno nasza iglica. Idziemy.
3: To po drodze porozmawiajmy sobie o tej iglicy, bo ona nie zawsze tu była.
4: Trochę była. W pewnym sensie była od początków tak naprawdę targów w Poznaniu, bo 1911 to była wieża górnośląska. Dosyć toporny, charakterystyczny budynek z cegły, który nam postawili Niemcy, a w połowie lat 50. stanęła właśnie tutaj iglica. Myślę, że nie każdy zdaje sobie sprawę, że iglica stoi już tutaj od ponad 70 lat. Budynek ten ma prawie 70 metrów wysokości, jest w nocy podświetlany, więc jeżeli ktoś tylko powie, że to jest taka sobie zwykła wieża i wygląda w sumie jak wieża radiowa, niech przyjdzie wieczorem, zobaczy, jak jest pięknie podświetlana.
3: Wchodzimy. O, buty skrzypią.
4: A, no.
3: Jesteśmy w środku Iglicy. To było moje marzenie, żeby zobaczyć to miejsce od środka, bo jakkolwiek byłam wiele razy na targach, to akurat nigdy nie miałam okazji zwiedzić właśnie tej historycznej

0: Iglicy to są oryginalne słupy wieży górnośląskiej, te stalowe konstrukcje w środku, tak?
1: Tak, zgadza się. Te stalowe konstrukcje można zobaczyć do dzisiaj. One w 2011 roku były zrekonstruowane, odświeżone, żeby można było je ze spokojem oglądać. Można tego oczywiście dotykać, to nie jest tutaj żaden eksponat muzealny. Mamy trzy kręgi, które składają się właśnie na oryginalną konstrukcję wieży górnośląskiej. Są to nitowane słupy, które podtrzymywały całą tę wieżę. Od najszerszego okręgu po ten najwęższy do samego środka. Jeżeli będziecie mieli okazję, cieszę się, że tutaj miałaś okazję ze mną na tym spacerze zobaczyć iglicę w środku. Jeżeli będziecie mieli okazję tutaj być, koniecznie podejdźcie do tego środkowego kręgu na samym środku przy windzie i poszukajcie sprawnym okiem miejsc, w których można zobaczyć pozostałości po bombardowaniu z 1944 roku.
0: Właśnie, bo te wgniecenia w słupach, przy których właśnie stoimy, to nie jest przypadek i nikt nie kopnął tutaj ze złości, bo mu się wystawa nie podobała na przykład, tylko to są no, historyczne wgniecenia.
1: Tak, zgadza się, no to są pozostałości po właśnie tym no, niefortunnym tak, nalocie alianckim na Wielkanoc, który tam zorganizowano, ale jednak jest to też takie świadectwo historii, te pofalowane konstrukcje, które mimo to stoją i są do dzisiaj tak naprawdę elementem w pewnym sensie nośnym. I jednak ma ten budynek, te konstrukcje mają już ponad 110 lat, a dalej stoją.
0: Przypomnijmy tylko, bombardowanie było związane z tym, że na terenie targów znajdowała się fabryka podzespołów samolotów niemieckich i alianci zbombardowali ją pod koniec wojny.
1: Tak, to bombardowanie miało właśnie związek z tym miejscem, z taką fabryką odlewnią właściwie tychże części. Był to bardzo twardy budynek, więc dla pewności zbombardowano w sumie całe targi. Natomiast wieża górnośląska no, nie przetrwała tego, poza tą nitowaną konstrukcją, poza tymi słupami, które stoją do dzisiaj, co pozwoliło na stworzenie iglicy. Ale trzeba pamiętać, będąc tutaj w środku, że wieża górnośląska kiedyś była nie tylko miejscem na wystawę, była też punktem orientacyjnym dla samolotów. Potężny reflektor znajdował się na dachu wieży górnośląskiej. Znajdowała się tutaj kawiarenka, a co więcej, ważne dla mieszkańców wieży, znajdowała się tutaj wieża ciśnień, która miała pojemność 4000 metrów sześciennych wody. Niestety mieszkańcy Jeżyc odczuli brak tej wieży ciśnień po 45, kiedy woda na trzecie i czwarte piętra po prostu nie chciała docierać.
0: No właśnie, bo to były Jeżyce i Łazarz, prawda? Pierwsze dzielnice z bieżącą wodą dzięki tej wieży ciśnień.
1: Tak, no tutaj trzeba jednak oddać Niemcom co ich, to dzięki nim to ciśnienie było na tyle wysokie, że w tych wysokich kamienicach, które mają po 4 piętra, 4 kondygnacje, woda była pod naprawdę dobrym ciśnieniem i to właśnie tu z Targów Poznańskich ta woda płynęła. Oczywiście nie do każdego, ale jednak do części mieszkańców jak najbardziej.
0: To my płyniemy dalej z naszym spacerem. Wychodzimy z wieży górnośląskiej, a właściwie z iglicy. I dokąd teraz pójdziemy?
1: Teraz pójdziemy sobie do pawilonu numer 5. To jest nasz największy pawilon na terenie targowym. I po drodze mijamy w sumie w tym momencie pawilon numer 10. Jeszcze do niedawna było to centrum prasowe, czyli miejsce, w którym wydawano wejściówki dla mediów, dla prasy. Ale tak naprawdę był to budynek pierwszy zbudowany na stałe po II wojnie światowej, czyli w 1949 roku. Budynek modernistyczny, który w sumie do dzisiaj wygląda bardzo dobrze, pomimo tego, że ma już ponad 70 lat, broni się, jest nadal świeży, lekki w odbiorze. I twórca tego budynku, również Bolesław Schmidt, czyli ten sam, który był odpowiedzialny za iglicę, miał taki zamysł, aby front tego budynku wyglądał troszeczkę jak radio albo jak telewizor. I myślę, że można to zobaczyć stojąc przed tym pawilonem.
0: Rzeczywiście. No, coś zdecydowanie elektronicznego.
1: A sam pawilon w latach 50. był pawilonem, który przejęła Chińska Republika Ludowa. I cały budynek został obudowany, czyli zrobiono stoisko nie w środku, tylko zrobiono stoisko na budynku. Budynek z zewnątrz przypominał właściwie do złudzenia cesarski chiński pałac. Jak mogli wpaść na taki genialny pomysł? Myślę, że nikt dalej nie wpadł na taki pomysł. Nie widziałem przynajmniej, żeby ktoś wziął pawilon targowy i obudował go od zewnątrz. Postawił te swoje tradycyjne chińskie lwy, stworzył piękny ogródek przed wejściem. Co prawda w środku było dosyć surowo, jak na tamte czasy Chińska Republika Ludowa, co prawda dzisiaj, ale wtedy Mao Zedong rządził i w środku był jego wielki pomnik.
0: Jesteśmy w największej hali Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ile powierzchni?
1: Cały pawilon 5 razem ze swoim mniejszym bratem, pawilonem 5A, ma prawie

0: Prawie 13,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Jest to jedna wielka wspólna przestrzeń, otwarta, bez żadnych kolumn po środku. Myślę, że mieszkańcy Poznania i nie tylko mogą kojarzyć ten pawilon z koncertów. Chociażby właśnie Dawida Podsiadło, czy jednego z członków zespołu One Direction.
1: Robi wrażenie. Myślałam, że będzie tu większy pogłos, wiesz co? Mogę sprawdzić echo?
0: Bardzo proszę.
1: Echo! Jest.
0: Jest echo i co ciekawe, w trakcie koncertów tego echa nie ma. Jak wchodzi tutaj 11,5 tysiąca ludzi, echo po prostu znika. Z takich ciekawostek jest to, myślę, jeden z niewielu pawilonów nie tyle w Polsce, co chyba nawet w Europie, który jest cały podpiwniczony. Pod całym pawilonem jest ogromna piwnica.
1: Ale co tam jest, słoiki z ogórkami?
0: Może pracownicy coś sobie trzymają, ale chyba na ten moment mamy tam bardzo duży magazyn rekwizytów używanych podczas targów.
1: Z piątki największej idziemy dokąd teraz?
0: Z Wielkiej Piątki pójdziemy teraz na plac Powszechnej Wystawy Krajowej.
1: To idąc, jeszcze zapytam, ile w sumie powierzchni mielibyśmy do przejścia, gdybyśmy chcieli przejść całe targi?
0: Gdybyśmy chcieli całe targi sobie obejść, to są prawie 24 hektary.
1: Wow.
0: To jest kawał drogi.
1: Kawał. I ile mamy tutaj pawilonów?
0: W tym momencie pawilonów mamy 8 użytkowych. Oczywiście jest ich troszeczkę więcej, jakbyśmy sobie policzyli te pawilony, które już nie spełniają funkcji wystawienniczych, ale tak na spokojnie można powiedzieć 8 pawilonów.
1: Są tutaj również bardzo stare pawilony, historyczne, prawda? Przechodzimy w tej chwili koło...
0: Teraz przechodzimy koło dwunastki. Dwunastka była kiedyś pałacem targowym. Pałac targowy właśnie widziany z Placu Powszechnej Wystawy Krajowej.

0: ławeczce i podziwiać nie tyle pawilony, co piękne drzewa, które tutaj od wielu, wielu lat już z nami są. Właśnie przechodzimy obok dwunastki, która obecnie służy jako nasz magazyn, ale czasami też jako muzeum. Mieliśmy tutaj muzeum motoryzacji w części właśnie tej otwartej od strony placu. Mamy tutaj też do dzisiaj miejsce, w którym spotykają się osoby, które ćwiczą judo. Także plac targowy nie jest tylko magazynem, jest też pawilonem, który w pewnym sensie jest troszeczkę jeszcze użytkowy.
1: W jakich latach mniej więcej powstał ten obiekt?
0: Pałac Targowy powstał w 1924 roku. Był projektem architekta, który specjalizował się jednak w świątyniach, po prostu w kościołach. Kilka jego kościołów do dzisiaj stoi w Poznaniu. Stąd też taki pompatyczny troszeczkę wygląd tego budynku, czyli te piękne cztery kolumny u wejścia, wielkie okna. No i stąd też nazwa, jaką nosił ten budynek, Pałac Targowy. I myślę, że jest to jeden z niewielu pałaców stojących prawie w samym centrum miasta. No, jak widzisz, stoimy teraz przed samym wejściem. Wyobraź sobie teraz, że jest rok 1925, czyli dokładnie 100 lat temu. Budynek jest nowiusieńki, śnieżno-biały, a nad wejściem jest piękna attyka z ogromnym herbem miasta Poznań.
1: Patrząc na te kolumny, śmiało można by tutaj czcić Afrodytę na przykład. Piękne drzwi, brama właściwie. Ale w latach 20. ubiegłego wieku tej kamery tu chyba nie było jeszcze.
0: No faktycznie, no wtopiła się na szczęście, nie zwróciłem uwagi. Ale jeżeli byśmy się odwrócili, co właśnie robimy, możemy spojrzeć na miasto, na nasz Poznań, kochany. Widzimy dworzec zachodni, widzimy w oddali galerię i po prawej stronie widzimy dosyć pokaźny pawilon. Jest to pawilon numer 2, pawilon, który stoi tutaj już prawie 100 lat, bo od 1929 roku. Jest to pawilon, który specjalnie powstał właśnie na powszechną wystawę krajową. Zaprojektował go Roger Sławski, bardzo znany i ceniony architekt w Poznaniu, ówczesny dyrektor architektury targowej podczas właśnie powszechnej wystawy krajowej. I był to pawilon, który był zbudowany dla przemysłu ciężkiego, żeby móc tam wystawiać maszyny i różnego rodzaju pojazdy. Specjalnie poprowadzono w uzgodnieniu z miastem bocznicę kolejową, która przejeżdżała przez ulicę Głogowską i wjeżdżała prosto do pawilonu.
1: To dużo ciężkich maszyn ten pawilon musiał widzieć, a w ostatnich latach koncerty gwiazd, prawda?
0: Dokładnie. Kiedy już przemysł ciężki troszeczkę się zmienił, targi dobudowały swoje nowe pawilony po II wojnie światowej, nie było już takiego zapotrzebowania, aby ten pawilon dalej miał bocznicę kolejową i faktycznie został on w latach 2000 muzycznym pawilonem, pawilonem numer 2, gdzie odbywają się koncerty, gdzie odbywa się festiwal roślin,

budowały swoje nowe pawilony po II wojnie światowej, nie było już takiego zapotrzebowania, aby ten pawilon dalej miał bocznicę kolejową i faktycznie został on w latach 2000 muzycznym pawilonem, pawilonem numer 2, gdzie odbywają się koncerty, gdzie odbywa się festiwal roślin,

0: wszystko można znaleźć na stronach różnych wydarzeń w mieście Poznań, do czego też Was zachęcam. Pawilon jest w prawie niezmienionej formie, stałym elementem targów poznańskich od niemal 100 lat. Stoimy przodem do dworca zachodniego i na lewo od pawilonu numer 2 stoi, no już może nie tak piękny jak niegdyś, budynek gmachu administracyjnego. Jest to bardzo ważny budynek dla targów, ponieważ oczywiście jest tam cała nasza administracja, księgowość, kadry, to tam się przychodzi, jak się chce coś załatwić szybciutko, tutaj po koleżeńsku, ale jest to też budynek, który stoi równe 100 lat, 1925 rok, również ten sam architekt, który zajmował się projektowaniem Pałacu Targowego. I jest to ten budynek, w którym właśnie znajdowała się restauracja Belweder. Piękna, ekskluzywna, naprawdę na tamte czasy wybitna restauracja z kawiarnią, z pięknymi stoliczkami, z marmurowymi blatami, z pięknymi drewnianymi krzesłami, rzeźbionymi, zaginanymi w finezyjne kształty. To właśnie tam spotykała się śmietanka towarzyska, nie tylko polska i poznańska, ale też zagraniczna, podczas targów właśnie, które odbywały się na terenie miasta Poznań.
1: Zobaczyliśmy najstarsze budynki, a który jest najnowszy z nich?
0: Najnowszy zdecydowanie jest budynek Poznań Congress Center, ale to jest też podchwytliwe w sumie pytanie, ponieważ najnowsza to jest jego zewnętrzna elewacja, którą odnowiono w 2022 roku. Elewacja jest elewacją, która ma piękny telebim, dzięki któremu już nie trzeba drukować reklam, targów czy wydarzeń, tylko telebim wszystko nam tutaj ładnie przedstawia, jest interaktywny, zmienia się zgodnie z zapotrzebowaniem, a sama elewacja jest elewacją kinetyczną. Jeżeli przyjdziecie tutaj w taki troszeczkę wietrzny dzień, zobaczycie, że cała elewacja tańczy na wietrze i połyskuje na biało-srebrno. Jest to naprawdę powalający i zapierający dech w piersi widok, żeby budynek tańczył i mienił się kolorami. A jak przyjdziecie wieczorem, to zobaczycie, że elewacja Poznań Congress Center jest również podświetlana na dowolny kolor. Także cały budynek robi ogromne wrażenie, a wy, myślę, znacie ten budynek z naszej sali koncertowo-eventowej, czyli sali Ziemi.
1: I stoi sobie ten super nowoczesny obiekt wśród tych wszystkich zabytków. I tutaj właśnie, gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością, to myślę jest dobre miejsce, żeby zakończyć nasz spacer. Towarzyszył mi Maciej Kaczmarek, przewodnik po międzynarodowych targach poznańskich. Bardzo Ci dziękuję.
0: Ja również dziękuję za ten spacer, było mi naprawdę miło.
2: A efektem tego spaceru jest reportaż o MTP w ramach cyklu Polska na Ucho. Możecie posłuchać go w całości w serwisach Mediateka i Spotify. Gorąco polecam.
3: Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Sędzia piłkarski z Poznania pojedzie na mundial. Adam Kupsik dostał nominację od FIFA i będzie sędziował na jednej z największych imprez piłkarskich na świecie.
4: Jestem sędzią liniowym, tym człowiekiem z flagą, który uzupełnia zespół sędziowski. Sędzią zostałem już 19 lat temu i sędziuję od tego czasu piłkę nożną, natomiast sędzią międzynarodowym jestem od 2020 roku i sędziowałem do tej pory turnieje takie jak Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Byłem też na finale klubowych Mistrzostw Świata, które rozegrane były w zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych. Sędziowałem mecze Ligi Mistrzów, natomiast Mistrzostwa Świata jest to jakieś nowe doświadczenie, na które bardzo się cieszę. W skład naszej ekipy sędziowskiej wchodzi Szymon Marciniak, który jest liderem, bardzo dobrym liderem, z dużym doświadczeniem międzynarodowym. Jest on wybitną postacią polskiego sędziowania. Dalej jest sędzia asystent Tomasz Liskiewicz, sędzia VAR Tomasz Kwiatkowski, no i ja, drugi z asystentów.
3: Powiedział nam arbiter z Poznania, który na co dzień jest adwokatem. Oba moje zawody się ze sobą łączą, mówi Adam Kupsik.
4: Łączenie pracy sędziego piłkarskiego z drugim moim zawodem, czyli zawodem adwokata, no wymaga dużej dozy elastyczności i dobrej organizacji pracy, ale jakoś udaje mi się to łączyć. No i trzeba też powiedzieć, że te dwa zawody, które wykonują, mają więcej ze sobą wspólnego niż niektórym może się wydawać, ponieważ te oba zawody wymagają umiejętności radzenia sobie z presją, wymagają umiejętności podejmowania szybkich decyzji natychmiastowych, wymagają aktywnego działania, zatem myślę, że obie te prace przekładają się na to, że można je wykonywać jeszcze lepiej. Jedno z drugim łączy się, bo

Piłka nożna jest moją największą pasją życiową. Od kiedy tylko pamiętam, grałem w piłkę, najpierw na boiskach jakichś asfaltowych, betonowych, gdzie zamiast słupków stawialiśmy plecaki z kolegami. Później grałem w klubie piłkarskim, kiedy zorientowałem się natomiast, że te moje zdolności piłkarskie są za małe. Zainteresowałem się znalezieniem innej drogi, aby być w tej piłce nożnej, aby dalej być blisko mojej największej pasji życiowej. No i gdy byłem na pierwszym roku studiów prawa, uzyskałem informację, że są poszukiwane osoby jako stażyści do Wydziału Dyscypliny, aby pracować w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej w Wydziale Dyscypliny. Zainteresowałem się tym, ale po bliższym zaznajomieniu się z tematem zobaczyłem, że oprócz poszukiwania ludzi do Wydziału Dyscypliny, co było pokrewne jakby z moim tokiem studiów, widziałem informacje, że poszukują ludzi do sędziowania. Szukałem kandydatów na funkcję sędziego piłkarskiego. Tak więc złożyłem tam papiery, zdałem kurs sędziowski i zacząłem sędziować, co do dzisiaj jest...

0: zarówno pod względem relacji międzyludzkich, odporności na stres, organizacji życia. Dlatego wszystkim, zarówno młodszym, jak i starszym, polecam tę ścieżkę rozwoju, aby być blisko przy piłce. Uważam, że jest to bardzo dobra droga, zapisać się na kurs sędziowski i zostać sędzią piłkarskim.
1: Adam Kupsik ma za sobą sędziowanie m.in. na Euro 2024. Na razie nie wiadomo, które mecze dostaną polscy arbitrzy.
0: O konkretnych meczach będziemy dowiadywali się z obsady sędziowskiej, która nam będzie publikowana 3 bądź 4 dni przed każdym meczem. Także jedziemy tam pod koniec maja. Mamy najpierw w planach kurs taki przygotowawczy, szkoleniowo-kondycyjny, który potrwa trochę ponad 2 tygodnie, a następnie przystępujemy do meczów.
1: Do Stanów wylatują na koniec maja. Jedyny dziko żyjący chomik w Polsce, chomik europejski, może wkrótce całkowicie zniknąć z naszych pól i łąk. Poznańscy naukowcy alarmują, że sytuacja tego gatunku jest dramatyczna i wymaga natychmiastowych działań.
2: Joanna Ziomek, pracownik Wydziału Biologii Uniwersytetu imieniem Adama Mickiewicza w Poznaniu.
3: Chomik europejski, nasz tutaj polski chomik, jego sytuacja jest bardzo zła w Polsce.
2: Bardzo zła i jeszcze chcę tutaj zaznaczyć, że to jest jedyny gatunek dzikiego chomika, który żyje w Europie Centralnej i właśnie w Polsce. Jest zła po pierwsze dlatego, że jego obszar występowania na terenie Polski zmniejszył się o 80%, a więc bardzo istotnie. Jest mocno pofragmentowany, ale generalnie jak spojrzymy na cały jego euroazjatycki obszar występowania, to wszędzie jest taka sama sytuacja. Czyli bardzo mocno te obszary występowania zmniejszyły się we Francji, w Holandii, w Niemczech, na terenie Ukrainy, Rosji, Kazachstanu i dlatego na tej podstawie między innymi Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody nadała status zagrożenia chomikowi krytycznie zagrożony zarówno w skali globalnej, jak i w Europie.
3: Jaki jest tego powód?
2: No, lista jest bardzo, bardzo długa i myślę, że lokalnie różne czynniki mogą na to wpływać. Ale naukowcy oszacowali, że takim historycznym czynnikiem, który spowodował ten wir wymierania, to było masowe zabijanie chomika. Dlatego, że on, jak się dobrze poczuł w agrocenozach, to
3: co to znaczy, przepraszam?
2: To są pola uprawne, czyli jak się dobrze poczuł na polach uprawnych, miał tam bardzo dużo jedzenia, a wiemy, że ponieważ to jest gryzoń, to one miały zawsze bardzo duży potencjał rozrodczy, no więc potrafiły być masowe pojawy, tak, które powodowały różnego rodzaju szkody. No i on był wyłapywany i to w milionach, tak? Także już nie będę tutaj tych szacunków podawała, ale naprawdę od 4 do 15 milionów chomików rocznie w zależności od terenu Europy. Natomiast aktualnie uważa się, że takimi czynnikami to jest przede wszystkim oczywiście współczesne rolnictwo przemysłowe, szczególnie silna chemizacja, ale również zanieczyszczenie światłem, które wpływa niekorzystnie na wewnętrzne procesy związane z rozrodem. No i jedno, które bardzo jest istotne, mianowicie obniżenie potencjału rozrodczego. Czyli jak na przykład samica mogła urodzić 8 młodych, to teraz rodzi o połowę mniej. A przyczyną tego jest właśnie zubożenie diety na polach uprawnych. Czyli kiedyś pola uprawne z miedzami dostarczały chomikowi wszystkich składników pokarmowych, czyli węglowodanów, białek, tłuszczy, minerałów, witamin. A w tej chwili, ponieważ na polach uprawnych nie ma na przykład miedz, na miedzach nie ma roślinności zielnej, czy jak to ktoś nazywa, chwastów również. Są wielkie obszary, na przykład tylko obsiane kukurydzą albo pszenicą. No to już tam nam mówi, że mamy generalnie węglowodany, prawda? I on nie może uzupełniać sobie. Badania pokazały zresztą, takie też w laboratorium, że faktycznie najwięcej młodych miały te samice, które miały zróżnicowaną diety. dietę, tak?
3: Jest szansa na to, żeby tą populację chomika europejskiego odbudować, żeby uratować ten gatunek?
2: Faktycznie, w tej chwili tempo wymierania chomika jest chyba największe, jeśli chodzi o gatunek gryzonia w Europie. I oczywiście my

0: W tej chwili myślimy o tym, żeby przede wszystkim zachować istniejące populacje. Na pewno nie będzie łatwo i nie będziemy teraz tego robić, żeby odtwarzać go na terenach, na których już zginął. Natomiast musimy te populacje, które są, starać się objąć ochroną. Ta ochrona między innymi będzie zależała od rolników, czyli jeśli będą chcieli z nami współpracować właśnie w kwestii polepszania jakości środowiska. Tym bardziej, że w ogóle chomik został uznany za gatunek parasolowy dla pól uprawnych. To się tak nazywa umbrella species. I to znaczy, że jest takim ambasadorem tych pól uprawnych i ochrona chomika jako gatunku, ale również siedliska, w którym żyje, będzie chronić inne cenne rośliny i zwierzęta, które w tym środowisku żyją. Także obecność chomika świadczy również o różnorodności biologicznej, która jest podstawą w ogóle funkcjonowania świata, tak? Także w tej chwili zresztą jest taka tendencja i wszyscy dbają o to, żeby tą różnorodność biologiczną zachować.
1: To teraz tak już na koniec, ten chomik europejski, on się różni od tych, które często dzieci albo młodzież dostaje, nie wiem, na komunię, na urodziny, takich klatkowych chomików?
0: To w ogóle jest jedna rodzina, tak? To jest rodzina, pozwolę sobie użyć Cricetinae, to są takie chomiki palearktyczne, jest ich 17 gatunków i tym się różni, że on jest największy, tak? Czyli on dochodzi do 30 cm, potrafi osiągać 1 kg wagi, a jak weźmiemy sobie chomiczka syryjskiego, no to on ma 18 centymetrów, prawda? Także w ogóle systematyka taka lineuszowska dzieli chomiki na duże, średnie i małe. I jedynym dużym gatunkiem jest właśnie chomik. A jeszcze co ostatnio ciekawe, to nowa polska systematyka spowodowała, że chomik tej nazwy możemy tylko używać w przypadku chomika europejskiego. Pozostały to jest chomiczek syryjski, chomiczniki dżungarski, roboroczki, także oto są różnice, tak? Oprócz różnicy. I jeszcze bardzo istotna różnica, że te gatunki, które my trzymamy w domowych terrariach, które są naszymi pupilami, one są przybyszami z dalekich krajów, tak? Czyli chomik syryjski z wyżyn Aleppo w Syrii, a dżungarski czy roboroskiego to tam północne Chiny, prawda? To zupełnie daleko, daleko.
2: A z profesor Joanną Ziomek z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawiał Paweł Adam. Czepski. Głównie kojarzą się z mlekiem, wełną i wypasem górskim. Teraz naukowcy z Poznania zadbają o to, żeby kojarzyły się z terapią. Powstało pierwsze w Polsce, a może i na świecie, owcze stado terapeutyczne.
3: Profesor Piotr Tryjanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
4: Owce zazwyczaj kojarzą nam się z górami, z ciepłą wełną. A jakie inne tutaj skojarzenia możemy dzięki projektowi nowemu w skali kraju tutaj mieć?
3: To już mówię. Oczywiście to jest dobre skojarzenie z ciepłą wełną. Proszę zerknąć na mój sweter. Udziergany na Wyspach Szetlandzkich, więc to jest jak najbardziej na miejscu skojarzenie. Nie tylko góry. Mało osób pamięta, bo to jeszcze 30 lat temu. Owiec w Polsce mieliśmy około 5 milionów. W tej chwili zostało niecałe 300 tysięcy i rzeczywiście najwięcej jest w górach, ale nawet w Wielkopolsce mieliśmy swoją owcę wielkopolską. Mamy też fantastyczne wrzosówki. To jest też rasa rodzima, owce krótkoogonowe o fantastycznym charakterze i właśnie one służą temu nowemu skojarzeniu, o które pewnie pan redaktor pyta. No jeszcze inne skojarzenia to były zawsze jagnięcina, czyli takie fantastyczne mięso. Poza wełną były też owce hodowane na mleko i dalej przetwory, czyli na sery, jogurty. My jakby wymyśliliśmy inny sposób wykorzystania owiec i to jest właśnie podejście terapeutyczne. Owce przez taki swój szlachetny wygląd, przez taki spokojny charakter rzeczywiście pełnią rolę terapeutów. Zresztą parę lat temu o tym z kolegą Romanem Cieślarem napisaliśmy książkę Złap oddech na pastwisku. No ale wiadomo, od teorii do realizacji praktycznej mija trochę czasu. To, co w owcach jest też bardzo ciekawego, to one z racji tej terapii przypominają to, co mi jest najbliższe, że to nie jest taka klasyczna animaloterapia, gdzie w przypadku psa, kota, konia, alpaki musimy dotknąć zwierzęcia, musimy z nim bardzo być, tylko to jest tak jak w przypadku ptaków i ornitologii terapeutycznej, pewna terapia z dystansu. Chodzimy po dobrze przygotowanym pastwisku specjalnie dla tego celu, obserwujemy je, jesteśmy z nimi, ale nie musimy ich dotykać. Możemy, bo nasze owce są bardzo spokojne.

spokojne i w tym kierunku to wszystko pójdzie, ale że to nie musi być ten bezpośredni kontakt ze zwierzętami. Jakby ta terapia ma dwojaki charakter. Każda terapia, oczywiście najlepszą metodą pozostania w zdrowiu, to jest lepiej zapobiegać niż gasić, czyli medycyna prewencyjna, i to w przypadku terapii opartych na kontakcie z naturą, no to jest jakby klasyka, czyli że nie doprowadzaj się do stresu albo zaraz po stresie, po większym stresie spróbuj się zbilansować emocjonalnie.

0: zwierzętami. Jakby ta terapia ma dwojaki charakter, każda terapia. Oczywiście najlepszą metodą pozostania w zdrowiu to jest lepiej zapobiegać niż gasić, czyli medycyna prewencyjna. I to w przypadku terapii opartych na kontakcie z naturą, no to jest jakby klasyka, czyli że nie doprowadzaj się do stresu albo zaraz po stresie, po większym stresie spróbuj się zbilansować emocje. Tak świetne, że po prostu się chce przy nich żyć i przy nich przebywać. Z drugiej strony wiemy, że takie terapie redukują poziom stresu, o czym już wspominałem, i redukują poziom hormonu nazywanego kortyzolem. Więc jakby mamy dwa takie mechanizmy. Ten z jednej strony pozytywny, z drugiej strony redukcja negatywnego. I na tym opiera się to całe podejście. No i tak jak pan redaktor zauważył, to jest no dość innowacyjne. W skali Polski na pewno jest to pierwsze stado, które ma taką funkcję. Nawet powiem więcej, w skali świata nie zauważyliśmy, a mimo poszukiwań, żeby taka była główna funkcja stad. Oczywiście jak się idzie w górach Szkocji i widzimy te milionowe pogłowia owiec, no to tam się pięknie przebywa, ale my nie wiemy, czy to działa sam ten krajobraz, czy te owce, czy wszystko razem. One są tam utrzymywane głównie ze względu na mięso i na wełnę. A nasze 10 wrzosówek, same samice, czyli tak zwane maciorki, są właśnie po to, żeby pracować terapeutycznie.
1: No właśnie, to jest...

0: czyli One Health Polska i pani Solange Olszewska, no i z profesorem Wójtowskim od nas z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach zaczęliśmy rozmawiać, jaką by tutaj rasę wybrać, jakimi cechami charakteru muszą się te osobniki charakteryzować. No i padło na wrzosówkę już wspomnianą i na osobniki z takiej hodowli, a z dalekiego Podlasia, ale te owce były też w Wielkopolsce. Chodziło nam o to, żeby wybrać uznanego hodowcę i takie naprawdę z bardzo łagodnym temperamentem, żeby się nie bały człowieka, bo przecież to nie chodzi o to, żeby one były naszymi terapeutami, a same się stresowały. To muszą być takie owce, które, można powiedzieć, lubią ludzi. I muszę powiedzieć, że nasze wrzosówki kochają ludzi. Jak się wychodzi na pastwisko, to podbiegają, beczą, gdzieś tam się poruszają. Także jest to naprawdę świetny widok.
1: Jak to będzie wyglądało w praktyce? Każdy będzie mógł podejść i z tymi wrzosówkami porozmawiać może?
0: Aż tak prosto to nie. To oczywiście obiekt jest zamknięty, ponieważ to się wpisuje w taką większą koncepcję na takiej współpracy naszej z One Health Polska i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zbudowania całego takiej wizji terapii opartych na naturze. To jest koło Obornik Wielkopolskich w Kowanówku. No, żeby to mogło działać, to musi być taki turnus terapeutyczny. Wiadomo, że to nie jest takie wyjście sobie na spacerek i popatrzenie dwie minutki i o dziecko się ucieszyło. No to do takich rzeczy to służą agroturystyki, prawda? A tutaj chodzi o pewien proces terapeutyczny, więc to muszą być turnusy kilkudniowe. To oczywiście kosztuje. Ja muszę powiedzieć, że jak się jest pionierem, jak się jest pierwszym, no to też szukamy rozwiązań. Nie ukrywam, że tutaj też szukamy rozwiązań biznesowych, więc nasz pierwszy pomysł jest taki, żeby jednak trafiać do ludzi, którzy mają trochę środków, że za taką fachową terapię są w stanie zapłacić, a z drugiej strony z nich skorzystać, czyli ludzi zestresowanych. Nie ukrywam, że mówiłem przede wszystkim o biznesmenach i o przedsiębiorcach. Oni jak zobaczą, że to działa, to mamy nadzieję, że ta dobra nowina popłynie w świat. No i to jest też krok dla takiego pokazania, że owce mogą być potrzebne, że w tej chwili ludzie hodujący owce mają naprawdę spore problemy finansowe też w tych gospodarstwach, bo to ciężko się zbudżetować, a my chcemy pokazać to jeszcze jedno rozwiązanie. I widzę, że pan redaktor może się uśmiecha i może trochę w to nie wierzy, ale jakbyśmy tą rozmowę mieli 30 lat temu, 40 może bardziej, byśmy pytali o konie, no to konie były tylko zwierzętami pociągowymi i były ewentualnie gdzieś tam w sporcie dla bogatych ludzi. W tej chwili większość koni to jest utrzymywana ze względów hobbystycznych i właśnie taki gdzieś tam ten element terapeutyczny też jest. Więc my chcemy przemycać ten wątek, nazwijmy to hobbysto-terapeutyczne, żeby też w jakiś sposób wskazywać, że te piękne zwierzęta, które tworzyły krajobraz nie tylko gór, ale krajobraz Wielkopolski, krajobraz Muraw, kserotermiczny, zwłaszcza nad rzekami, zresztą nasz obieg jest nad piękną rzeką Wełną, więc to wszystko właśnie ma się taki spinać w taką koncepcję. Ptaki śpiewają, owce beczą, my sobie chodzimy, odpoczywamy, zostawiamy stres i mamy gdzieś codzienne problemy, zwłaszcza problemy ogólnoludzkie.
1: To te takie najważniejsze cechy tych naszych 10 owieczek, to co, wełna, beczenie?
0: Wełny też nasze są jeszcze nieostrzyżone. Pierwsze szczyże będą na wiosnę. To są młode owce, mają niecały rok, w marcu tego roku przyszły na świat. Tak, będą strzeżone, wrzosówka musi być strzeżona. Nawet chcemy zrobić takie warsztaty pracy z wełną i później z włóczką. O tym też są świetne prace, zwłaszcza z Anglii, że to ma charakter terapeutyczny. Tutaj nawet mamy panią doktor, lekarza, psychiatrę, która nam tutaj bardzo pomaga i doradza, bo wie, jak to działa. Właśnie to beczenie, przede wszystkim przebywanie z nimi. Proszę mi wierzyć, to jest naprawdę tak fantastyczny widok, że dla każdego, kto jest trochę wrażliwy na piękno natury, a to jest

0: to ewenement na skalę naszego kraju. Grają na ukulele, a porywają tłumy. Z Piotrem Kończalem, założycielem zespołu, rozmawiał Paweł Adamczewski. Uprzedzam, to nie była poważna rozmowa.
1: Piotr Kończal, współzałożyciel, lider PPNO, pierwszej poznańskiej niesymfonicznej orkiestry ukulele, całe Poznanie ukulele.
2: Właśnie, pierwsza poznańska niesymfoniczna orkiestra ukulele. Trudna nazwa, ja się uczyłem, chyba 30 minut dzisiaj siedziałem od rana i się uczyłem. Trudna nazwa, ale ukulele chyba proste.
1: Ukulele proste, ja wrócę do nazwy, bo to był bardzo świadomy wybór. Nazwę wymyśliłem po to, żebyśmy nie osiągnęli sukcesu. Ona miała na dzień dobry po prostu blokować nam opcje.
2: No właśnie, jak się wchodzi na stronę, to macie cudowny opis na samym początku. Nie mam go teraz przed sobą, ale tam jest, że nazwy na pewno nie zapamiętacie, ale koncerty będą niezapomniane. No to jak już mamy nazwę, no to... Co gracie? Bo na czym gracie, no to chyba wszyscy już wiedzą, że na ukulele, ale teraz...
1: Niekoniecznie, dlaczego? Powiedzmy to.
2: No to dobra, właśnie. Gracie na ukulele.
1: Gramy na ukulele, tak jest. Pierwsza poznańska niesymfoniczna orkiestra ukulele. Tak, gramy na ukulele, wersja oficjalna, będę się jej trzymał, jest taka, że nie jesteśmy zespołem coverowym, gramy całkowicie muzykę naszą autorską, piosenki, które sami napisaliśmy, a że są znane, jesteśmy po prostu świetni.
2: No właśnie, bo na koncertach możemy usłyszeć pewnie głównie covery.
1: To jest nasza twórczość i stoimy na stanowisku, że po prostu te przeboje, które gramy, zostały nam ukradzione.
2: Okej.
1: Część napisaliśmy dla innych, część sprzedaliśmy za tanio. Tak to działa.
2: Dobra. Jak ludzie reagują najczęściej na waszą muzykę?
1: Fantastycznie, bo jesteśmy świetni. Jesteśmy świetni i piszemy dobre kawałki, więc jakby odbiór jest tak, doskonały.
2: Ukulele kojarzy się z prostym instrumentem, ale muzyka związana z ukulele i to, co wy robicie, co piszecie, co śpiewacie, co gracie, wcale nie musi być proste, prawda?
1: Tak, tu się nakłada parę rzeczy. My jesteśmy wszyscy zawodowymi muzykami, ale związanymi z innym instrumentarium i to ukulele było taką odskocznią, trochę żartem na początek, żeby się po prostu powygłupiać we własnym towarzystwie. No a potem jakoś włożyliśmy w to dużo energii, radości, emocji, kliknęło i zrobił się z tego też jeden z naszych normalnych zawodowych projektów.
2: Właśnie, dlaczego, nie chcę pytać dlaczego ukulele, bo już to jest takie pewnie pytanie, które no sobie dostajecie, nie?
1: Możesz pytać.
2: Tak, no dobra, no to dlaczego ukulele akurat?
1: A dlaczego nie?
2: No, ja uwaga, tutaj mam odpowiedź na to twoje pytanie. Bo ukulele, ja na przykład sam swego czasu się uczyłem grać na ukulele, sobie plumkałem, bo też gram na gitarze, więc mówię, pewnego dnia nauczyłem się na ukulele. I wiem na przykład, jak reagowała moja rodzina na to, jak próbowałem różnych rzeczy na ukulele, że w pewnym momencie ukulele ich męczyło. W sensie dźwięk ukulele. Ja wtedy nie byłem wirtuozem ukulele, prawda? No więc wydaje mi się, że są instrumenty, które obiektywnie brzmią lepiej.
1: To jest niesamowite, bo wiesz co, teraz jakby wyjdę trochę z roli Kończala w PPNO i przejdę do całej Poznań ukulele, do tej misyjnej jakby części. No muszę cię poprosić, żebyś chyba wyciął ten fragment swojej opowieści.
2: Naprawdę?
1: Z tej rozmowy. Jak ukulele w ogóle męczy... Nie, przepraszam, musisz to usłyszeć. To nie mogło chodzić o instrument.
2: To chodziło o mnie, nie?
1: Chodziło o ciebie.
2: To tak myślałem właśnie.
1: Nie, to jest genialny instrument, w ogóle to jest wspaniały instrument. On dotyka ludzi... jakoś tak, wiesz, radośnie, fantastycznie, więc no nie muszę zanegować.
2: Czy właśnie, trochę o to mi chodziło, nie? Że to pewnie o mnie chodzi, ale też z własnej perspektywy muszę powiedzieć, że ukulele jest cudowne, bo puste struny już tworzą dobry dźwięk, prawda?
1: W ogóle to jest najprostszy instrument świata. Najprostszy instrument świata, mówię to z pełnym przekonaniem, jako magister sztuki po Akademii Muzycznej w Poznaniu, po prostu próg wejścia jest niesamowicie niski, co nie znaczy, że jest to niepoważny instrument, bo tak jak już tutaj padło i staramy się to też pokazywać i na festiwalu, i my jako PPNU, to jest pełnoprawny instrument, na którym można po prostu zagrać wszystko. Jeszcze za chwilę wrócę do tego naszego programu autorskiego i tego, co gramy. Próg wejścia jest niesamowicie prosty. Oczywiście instrument musi być nastrojony, ale w dzisiejszych czasach internet, komórki, gdzie strojek można mieć w telefonie, który zielonym kolorkiem pokaże, czy kręcimy kluczykiem w dobrą, czy w złą stronę, to jest osiągalne dla wszystkich. I bardzo łatwo na nim rozpocząć przygodę. To, co mówisz, puste struny, wystarczy, zawsze mówię, palcem przejechać, już jest fajnie, już się czujemy, wiesz, na Hawajach, na wyspach.
2: Wspomniałeś o festiwalu, ale do niego przejdziemy za chwilę. Jeszcze mam o to PPNOU pytanie. Wy normalnie koncertujecie, was można przyjść, usłyszeć, też zobaczyć.
1: Należy.
2: I się pośmiać, nie?
1: Oczywiście.
2: No to jak często gracie, gdzie gracie, co to są za sceny, czy to są duże sceny, małe sceny klubowe? Trochę nas wprowadź w to, jakby ktoś chciał usłyszeć ukulele.
1: No, gramy w zasadzie wszędzie, gramy, no, mało, dużo, to jest zawsze, wiesz, subiektywne. Jak już powiedziałem, jesteśmy muzykami, bierzemy udział w wielu projektach, więc PPNO jest jednym z elementów, więc to nie jest coś, co jest jakby osią naszego

0: życia, tylko uzupełnia nasze inne aktywności zawodowe, ale no gramy dużo, gramy myślę wystarczająco jak na naszą ochotę, jest taki fajny balans, że nas to cały czas bawi, a nie męczy, cały czas to jest radość. Gramy wszędzie, wiesz, od klubów przez no, imprezy firmowe, dużo gramy zamkniętych imprez, ale też festiwale i to nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie, wiesz, graliśmy też na Poland Rocku, więc no nie ma ograniczeń.
1: Nie ma ograniczeń. No właśnie, bo ukulele chyba też nie ma za bardzo ograniczeń, nie?
0: Żadnych.
1: Mimo, że są cztery struny, to nie są ograniczenia.
0: Oczywiście, wszystko się zagra. Na sekundę wrócę do PPN-u, do programu, że gramy muzykę autorską. Mało kto w to wierzy, ponieważ nikt nie wierzy, że takie utwory jak Highway to Hell, czy Yesterday, Imagine, to są nasze kawałki. Mówię, tak, są nasze kawałki, ale też, wiesz, nie bijemy się o to. Także jeżeli ktoś uważa, że na przykład Imagine jest Lennona, albo Highway to Hell jest AC/DC, albo Paradise City, Guns N' Roses, niech z tym żyje, nam chodzi o muzykę, my się, wiesz, tutaj nie wykłócamy.
1: Ja też sobie posłuchałem waszej muzyki i na YouTubie macie swoje kawałki, na Spotify'u was można znaleźć, generalnie jesteście w internecie też, nie?
0: Tak, ale my jesteśmy stare dziadki, nie dbamy o to, to jest tak trochę poza nami, więc jakiś tam malutki tylko wycinek.
1: I chcę powiedzieć, że jak już wchodzimy w tą konwencję, że Lennon wam trochę tą piosenkę zabrał, czy ją sprzedaliście i w ogóle...
0: On akurat dostał.
1: Dostał od was, okej. To on trochę ją zmienił, nie? Wy trochę inaczej ją
0: gracie. Generalnie, wiesz co, to z Abbą jest bardzo podobna sytuacja. Napisaliśmy takie nostalgiczne piosenki jednak, wiesz, smutne, jak się wsłuchać w ten tekst, a oni zrobili z tego, wiesz, disco, nie? Także, no, często się z tym spotykamy, że jakby ci wykonawcy, którym nasze piosenki daliśmy, interpretują nie do końca z ich duchem.
1: No
0: tak, Imagine jest świetnym przypadkiem. Fajna, radosna piosenka, słuchaj, pozytywna, a on po prostu...
1: Przysmęcił
0: i idź pan w cholerę.
1: I jak już jesteśmy przy smęceniu, to wy organizujecie festiwal Cały Poznań Ukulele, nie? I tak. No to ze smęceniem mało wspólnego. Byłem na dwóch konferencjach prasowych zapowiadających, no to tam nie ma smutku, tam nie ma smęcenia, tam jest gigantyczna radość i chyba cały ten festiwal tak wygląda też.
0: Tak, jak jesteśmy przy festiwalu, jak no wiesz doskonale, zawsze to powtarzam, że nazwałem festiwale, bo brakowało nomenklatury po prostu. Chodzi o to, żeby przez parę dni spotykać się z ludźmi, spędzać miło, radośnie, fajnie czas, a ukulele ma być z tym interfejsem, magnesem, a tak naprawdę nie clue nawet. Clue jest muzyka i interakcja między ludźmi, zabawa.
1: Poznaniacy biorą udział chętnie w festiwalu?
0: No tak, no myślę, że to widać, wiesz. W ten weekend festiwalowy mieliśmy groźną konkurencję, już i Dawid. Nie, w Poznaniu bodajże były cztery festiwale w tym czasie.
1: Mm-hmm.
0: Tylko nasz był taki fajny, że same pozytywne recenzje zebrał. Nie, jest naprawdę fantastycznie, ludzi jest pełno. Jesteśmy, wiesz, największym festiwalem, jak już wiesz, ukulele w Europie, a może i nawet na świecie, na pewno największym darmowym, bo to warto w Poznaniu, ważne jest.
1: No oczywiście, kasa jest ważna.
0: Wszystko, oczywiście. No, także tak. Festiwal, radość, po prostu parę dni zabawy.
1: I to są z jednej strony koncerty znanych grup, wykonawców, to się generalnie wszystko tam pojawia, ale też z drugiej strony poznaniacy mogą, i nie tylko poznaniacy, ale mogą spróbować swoich sił, poznać tajniki ukulele, dotknąć, pograć,
0: oczywiście,
1: zobaczyć, nie? Naprawić
0: oczywiście.
1: Swoje na przykład.
0: Oczywiście wszystko można, tak, mamy klinikę ukulelową, wypożyczamy za darmo kilkadziesiąt instrumentów, jest dużo przestrzeni takiej ekspozycyjnej, gdzie można też pójść, zobaczyć, pograć, pobawić się. Jest mnóstwo ludzi, którzy pomogą, właśnie nastroją, nauczą, pokażą. Także warsztaty. Tak, zarażamy, staramy się zarażać.
1: Jak już przy zarażaniu jesteśmy, to może słucha nas ktoś, kto na przykład chciałby zacząć przygodę z jakimś instrumentem.
0: Zaczynaj!
1: No właśnie.
0: Z ukulele.
1: Zaczynaj z ukulele. No to jak wybrać? To jest podstawowe pytanie. Jak wybrać ukulele? Bo sam stałem kiedyś przed tym pytaniem
0: tutaj...
1: i wybrałem, i nie wiem, czy dobrze wybrałem.
0: Jako doświadczony już naprawdę tutaj ukulelista, mentor dla pokoleń, zawsze mówię, słuchaj, wybierz tak, żeby się tobie podobało.
1: Czyli wygląd.
0: Oczywiście, bo słuchajcie, to jest, jak już mówiłem, instrument prosty. Można kupić bardzo tanie egzemplarze. Oczywiście można wydać mnóstwo pieniędzy na jakiś zawodowy egzemplarz, ale to jest dobry instrument pierwszego kontaktu. Ja zawsze dlatego mówię, ma się tobie podobać, bo jeżeli złapiesz bakcyla, jeżeli będziesz chciał kontynuować tą przygodę i twój pierwszy instrument po jakimś czasie okaże się dla ciebie niewystarczający jakościowo, chociaż ja do dzisiaj mam pierwsze ukulele, na którym graliśmy koncerty i naprawdę nie brzmi gorzej od zawodowych instrumentów, które w tej chwili posiadam. Także mówię, ma się tobie podobać, ponieważ jeżeli będzie chęć kontynuacji, to rynek jest tak wielki, że znalezienie innego instrumentu, czy kolejnego instrumentu, nie bójmy się powiedzieć, często tak to działa, że tych instrumentów się po prostu ma potem wiele, zbiera je, nie jest żadnym problemem, więc

0: Więc uważam, że chyba, że ktoś, wiesz, już na przykład gra świetnie na gitarze i tak dalej i wie, czego oczekuje pod kątem manualu, jest w stanie zweryfikować, czy mezura jest dobrze ustawiona, strój, detale i tak dalej, to oczywiście może wybierać. Ale pierwsza rzecz, masz się dobrze z nim czuć. Jak z ciuchem.
1: Ukulele te pierwsze, podstawowe, to nie jest droga zabawa, nie? To jest też takie, że to można, to nie jest jak, nie wiem, gitara, do której na przykład elektrycznej potrzebujemy wzmacnia, czy ukulele, po prostu kupujemy ukulele i...
0: Dokładnie tak, no, tak naprawdę są modele za 100-200 zł, które naprawdę mogą na lata wystarczyć, więc...
1: Dobrze, czyli mamy tak, PPNOU, trudna nazwa, proponuję,
0: zobacz,
1: naprawdę
0: to skrót, zmienić, aby po tym, jak jednak wbrew jakby planom osiągnęliśmy jakiś tam sukces, no to poszliśmy za wymogami komercyjnymi i dokonaliśmy tego skrótu PPNOU, żeby właśnie ludziom było łatwiej. Nadal nie jest.
1: Tak, PPNOU. Czy wy...
0: Pierwsza Poznańska Niesymfoniczna Orkiestra Ukulele, no nie
1: no właśnie. Pierwsza Poznańska Niesymfoniczna Orkiestra Ukulele. Czy wy macie piosenki, których nie zrobicie nigdy? Nie skowerujecie albo...
0: Że nie napiszemy.
1: Że nie napiszecie, tak. W sensie, że nie napiszecie.
0: Pewnie takie są.
1: Ale są takie, których się nie da napisać, czy takie, które wam nie pasują?
0: Nie ma takich, których się nie da. To na festiwalu pokazujemy, wychodząc poza strefę komfortu i grając uku w operze, tak? Czyli sięgamy, wiesz, no, Libiamo Straviaty. Napisałem to w XVII wieku, tak? W końcu. Nie ma. Myślę, że nie ma takich utworów, ponieważ my jesteśmy muzykami. Dla nas muzyka jest, jakby, wiesz, nośnikiem emocji i szukamy w tym wszystkim zabawy, wiesz, jak... Pamiętam, jak siedziałem przy pianie i pisałem Highway to Hell, no to zacząłem właśnie od walca, tak? Zacząłem grać w walcu, dopiero potem wymogi rynku i tam troszeczkę poszedłem w tego rocka. Nie ma, myślę, że nie ma takich rzeczy. W naszym słynnym utworze Nothing Else Matters na przykład platamy piosenkę, którą napisał Marek Gordziej z zespołu, czyli Biały Miś. No. Takie rzeczy też się dzieją.
1: Was jest czwórka, jeden z was gra na basie, prawda? Na basowym ukulele.
0: Tak. Nie, Kasperek mamy. Oczywiście gra na basie, na kontrabasie. Jest lutnikiem przede wszystkim. Ale tak, gra na ukulele basowym.
1: Ono się czymś różni? Czyli to jest tak samo?
0: Nie, lepiej, łatwiej, bo jest lżejszy instrument.
1: Okej. I mniejszy,
0: tak. Mniejszy, lżejszy. Oczywiście w oryginale ukulela basowe mają takie struny z tworzywa, takie gumy do gaci troszeczkę.
1: I ona tak...
0: Chodziło o takie cieplejsze brzmienie, ale to w takich już warunkach zawodowych, koncertowych się nie sprawdza i raczej ci, którzy tak profesjonalnie to traktują, zmieniają też na struny metalowe.
1: Ukulele kojarzy się mimo wszystko z Hawajami, nie? No stamtąd pochodzi. Cały Poznań Ukulele, największy festiwal w Europie, pewnie jeden z największych takich na świecie. Poznań, Polska będzie kojarzyła się z ukulele bardziej?
0: Ja myślę, że już się kojarzy, wiesz, mimo wszystko, oczywiście z mojej perspektywy mi się wydaje, że to ukulele jest wszędzie, a zdaję sobie sprawę, że to nadal jednak jest pewnego rodzaju nisza, wiesz, no, mieliśmy Tymana Gardner, tak, czyli no po prostu top of the top, a powiedzmy sobie szczerze, przejdź się ulicą i zapytaj, hej, a kto to jest Tymana Gardner?
1: Nauktony.
0: No, dokładnie. Poznań jest stolicą ukulele, jeśli chodzi o Polskę, to z pewnością i na pewno kojarzy się z ukulele w Europie bardziej niż w Polsce. Z pewnością, jeśli chodzi o środowisko ukulelowe w Europie, to uwierz mi, że wszyscy wiedzą, gdzie jest Poznań, co to jest Poznań i że to jest mocny ośrodek. Wszyscy chcą tu grać.
1: Jakiś taki, nie chcę powiedzieć apel, bo pewnie to nie apel, ale do wszystkich tych, którzy nas słuchają.
0: No słuchajcie, no nie ma co czekać. Bierzcie ukulele i bawcie się muzyką.
1: No i tego sobie życzmy. Piotr Kończal był moim i waszym gościem. Wszystkiego
0: Mahalo.
1: Dobrego. Mahalo, o
0: Mahalo.
1: Właśnie. To po hawajsku.
0: Po hawajsku dziękuję.
1: No to
0: i
1: Mahalo.
0: Aloha to jest takie, i na dzień dobry, do widzenia, takie nasze. Fajnie, cześć.
2: 150 milionów złotych z Rządowego Funduszu Medycznego trafi do Szpitala Klinicznego imienia Karola Jonschera. Dzięki pieniądzom powstaną nowe budynki dla psychiatrii dzieci i młodzieży oraz dla psychiatrii dorosłych.
3: Za te pieniądze głównie zostaną wybudowane oddziały stacjonarne.

0: Rządowego Funduszu Medycznego trafi do Szpitala Klinicznego imienia Karola Jonschera. Dzięki pieniądzom powstaną nowe budynki dla psychiatrii dzieci i młodzieży oraz dla psychiatrii dorosłych.
1: Za te pieniądze głównie zostaną wybudowane oddziały stacjonarne,

0: Udało się wcześniej zdobyć fundusze szpitalowi na budowę poradni i oddziałów dziennych i to już właśnie zostało oddane do użytku w ubiegłym roku. Natomiast dalej będzie realizowana inwestycja, no, budowanie oddziałów stacjonarnych. Na ten moment mamy 2 oddziały stacjonarne. W projekcie nowym są przewidziane 3 oddziały stacjonarne. Na pewno jest tak, że zdecydowanie poprawią się warunki zarówno dla pacjentów, jak i też, no, myślę, że dla personelu i chociażby, nie wiem, przeprowadzenia rozmów z pacjentami. Będzie więcej sal gimnastycznych, terapeutycznych, także no i to, co na pewno jeszcze dodatkowo będzie, ale to nie będzie już bezpośrednio w tej inwestycji, tylko jakby w tych strukturach już, które teraz są, to powstanie jeszcze pierwszy poziom, tak zwany referencyjny, czyli poradnia taka, gdzie nie ma lekarza, ale są psycholodzy, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi, czego na ten moment nie ma. Też różne pracownie, które mają nam pomagać, no, wdrażać też nowe metody jakby oddziaływań, no bo cały czas widzimy, że te nasze oddziaływania nie są wystarczające dla niektórych pacjentów, zmieniają się jakby potrzeby, no też, ale też przede wszystkim nauka idzie do przodu, więc będziemy mieli też pracownię na przykład polisomnografii. To jest badanie snu. Na tym polega polisomnografia, że będziemy mogli też na przykład u niektórych pacjentów, no wiadomo, że u pacjentów z depresją bardzo często jest zaburzony ten sen, ale on jest najczęściej zaburzony ze względu na nastrój. Natomiast niektórzy pacjenci, szczególnie pacjenci z ADHD, pacjenci w spektrum autyzmu mają w ogóle problemy ze snem. I to faktycznie, no, polisomnografia pokaże, może nam pokazać, jak wygląda ten sen, które jego elementy są zakłócone po to, żeby, no, na przykład próbować pomagać to modyfikować. To jest bardzo ważne też tak ogólnie dla pacjenta, dla jego funkcjonowania. Będziemy mieli pracownię, gdzie będziemy mogli wykonywać TMS, czyli taką stymulację przestrzeszkową u pacjentów, która też może być pomocna, ale też planujemy pracownię, gdzie będziemy mogli rozwijać oddziaływania wirtualne, które też czasami bywają dostosowane dla młodszych dzieci, szczególnie właśnie, nie wiem, no już są dla pacjentów i z depresją, i pacjentów z ADHD, gdzie faktycznie ta wirtualna rzeczywistość, no, czasami jest dla nich bardziej zrozumiała niż na przykład tylko wyłącznie słowa w terapii, więc będziemy się starać też wdrażać nowe technologie, których do tej pory nie mamy możliwości, no jakby nie mamy możliwości wprowadzenia tego na oddział. Tak.
1: Powiedziała nam profesor Agnieszka Słopień, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Budynek dla dorosłych mieścić się będzie przy Grunwaldzkiej. Znajdą się tam nowoczesne oddziały stacjonarne dla kobiet i mężczyzn po 25 łóżek. Nowy kompleks psychiatrii dzieci i młodzieży otrzyma ogród terapeutyczny, boisko, ale też 3 oddziały na łącznie 90 łóżek. Niestety, najmłodszych pacjentów cały czas przybywa.
0: No to już od kilku lat, no myślę, że od co najmniej 8 lat widzimy taką potrzebę, że faktycznie widzieliśmy coraz więcej pacjentów przebywających na oddziale stacjonarnym. W którymś momencie, jeszcze przed pandemią, było na naszym oddziale, no, przynajmniej 15 pacjentów ponad stan, czyli tak na dobrą sprawę na 25 łóżek mieliśmy około 40 pacjentów. Później powstał oddział kolejny w klinice dorosłych, później powstał oddział HCP, który na ten moment ma 40 łóżek. Natomiast, no, cały czas uważamy, że, no, szpital, oddział to nie jest coś, co jest wystarczające. No niestety na ten moment ciągle widzimy, że pomimo tego, że ta oferta jest coraz bogatsza, jest i więcej poradni, więcej oddziałów dziennych, no to jednak te oddziały stacjonarne nadal są potrzebne, stąd właśnie taka potrzeba jeszcze zwiększenia ilości łóżek i budowa dodatkowego oddziału stacjonarnego. to jest tak, że staramy się nie przyjmować młodszych pacjentów niż pacjenci 7-letni, ale zdarzają się też nam pacjenci 6-letni. Natomiast no, nie mamy zupełnie warunków do tego, żeby pacjenci

0: przebywali razem z rodzicami. Więc faktycznie no, staramy się tych młodszych pacjentów w ogóle nie przyjmować.
1: Budynki mają powstać do 2029 roku. Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Jaki będzie Poznań jutra? Pytanie, które można zadać o przyszłość miasta, ale i o działalność nowego stowarzyszenia Poznań jutra. Założycielem jest były zastępca prezydenta miasta Mariusz Wiśniewski, który był gościem Ari Habir.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: No to jaki będzie ten Poznań jutra?
3: Taki, jaki wspólnie sobie jako mieszkańcy wypracujemy, wydyskutujemy, wspólnie określimy, bo to miasto zawsze powinno być współtworzone przez mieszkańców, poprzez oczywiście ich przedstawicieli, poprzez różne grupy społeczne, ale chcemy jako Stowarzyszenie Poznań Jutra rzeczywiście poświęcić się w tej takiej bieżącej, takiej gonitwie, która od wielu lat się toczy, bo jesteśmy non stop poddawani różnym zewnętrznym zdarzeniom, pandemia, nie pandemia, wojna w Ukrainie, skutki różnych działań zewnętrznych, geopolitycznych, a tutaj się toczy życie codzienne i myślę, że widzimy też, że ten świat się bardzo dynamicznie zmienia. Wiele zamieszania robi sztuczna inteligencja, wiele też pozytywnych rzeczy, ale też wiele negatywnych. Automatyzacja gospodarki, jak to wszystko przeistoczyć na wyzwania, demografia. To są też ważne wyzwania dla miasta i sądzę, że trzeba sobie właśnie na takie pytania odpowiedzieć w gronie różnych osób, ekspertów, mieszkańców, społeczników, różnych ludzi z różnych grup społecznych i wypracować rozwiązania, które pozwolą tak naprawdę mieć plan dla Poznania najbliższe 10-15 lat.
2: To stowarzyszenie to jest oczywiście kontynuacja wielu lat pana pracy samorządowej. Dlaczego akurat taka forma?
3: Dobrze, że powiedziała pani właśnie kontynuacja, bo ja to cały czas właśnie podkreślam. W styczniu, kiedy zakończyłem moją pracę w magistracie, wówczas powiedziałem, że wiosną przedstawię nową formułę współpracy z mieszkańcami, dlatego, że właśnie czułem się cały czas osobą zobowiązaną do pracy dla miasta, bo ja przypomnę, że mieszkańcy dali mi mandat na tę kadencję samorządu. Ja byłem wybrany do Rady Miasta, no, ponieważ prezydent powierzył mi funkcję wiceprezydenta, to z tego mandatu musiałem zrezygnować. W momencie, kiedy zostałem oczywiście odwołany z powodów pozamerytorycznych z tej funkcji, jednocześnie już nie mogłem wrócić do mandatu radnego, ale cały czas czułem się w obowiązku i dlatego też ta inicjatywa. Zależy nam na tym, żeby na pewno kontynuować pracę z udziałem właśnie mieszkańców, ekspertów, radnych, radnych miejskich, radnych osiedlowych i będziemy starali się wciągać do tej współpracy jak najszersze grona ludzi, żeby w rzeczowej dyskusji właśnie wolnej od takiej bieżączki rozmawiać, ale nie tylko właśnie w gabinetach. Bardziej mi zależy na tym, żeby właśnie trochę nawiązując do też moich doświadczeń z czasów jeszcze przewodniczenia Komisji Rewitalizacji, to już było lat temu trochę, dużo spotkań w plenerze, ale też w nieoczywistych miejscach, ale wszystkim jak najbardziej blisko różnych grup społecznych i myślę, że w ten sposób możemy dużo dobrego zdobyć.
2: Mhm. Mówimy o tych spotkaniach. Najbliższe będzie w hotelu Bazar za nieco ponad tydzień z tego, co
3: tak,
2: się
3: tak, hotel
2: orduje.
3: Bazar jest może takim wyjątkowym miejscem, bo akurat nasze Stowarzyszenie Poznań Jutra w swoich celach statutowych odwołuje się również do idei Poznańskiej Pracy Organicznej. I akurat szukając pierwszego miejsca, postaraliśmy się poszukać możliwości zorganizowania tego spotkania właśnie w Bazarze, bo to jest miejsce symboliczne dla Poznania. Tam się rodziły wielkie idee dla naszego miasta w XIX wieku i akurat to jest miejsce symboliczne. A dyskusja rzeczywiście 19 maja to odpowiedź na pytanie, co ma być kołem zamachowym Poznania. Zapraszam serdecznie wszystkich też radiosłuchaczy. To jest spotkanie otwarte o godzinie 17.30 we wtorek. Zaprosiłem też na to spotkanie panelistów z różnych grup zawodowych, bo tam będzie i profesor historii, ale też przedsiębiorczynie. Będzie również aktywista, czy kompozytor, człowiek, który stworzył Contemporary Art i będzie również architekt urbanista. Różne osoby z różnymi spojrzeniami, bo wydaje mi się, że należy patrzeć na miasto holistycznie. I później seria też pytań od publiki i mam nadzieję, że z tych spotkań wspólnie razem będziemy tworzyć rekomendacje, które będą przydatne dla władz miasta, dla różnych podmiotów, które współtworzą miasto. Przygotowujemy kolejne spotkania, one będą już w plenerze również, ale to jeszcze tutaj chcę troszkę podtrzymać troszkę nutki tajemnicy.
2: Mhm. Czy właśnie obecne władze miasta Poznania też mogą zyskać na tych spotkaniach, na tych dyskusjach?
3: Uważam, że tak. Uważam, że to jest coś, z czym

0: Mów się, warto też przysłuchiwać i my pracujemy będziemy się starać. Jesteśmy oczywiście organizacją pozarządową, non-profit. Natomiast z tych rekomendacji będę chciał, żeby mogli korzystać wszyscy, także władze miasta, według swojego uznania. Natomiast mi też zależy na tym, bo też jakby koncept na to stowarzyszenie to nie tylko oczywiście forma kontynuacji tej mojej pracy samorządowej, żeby rzeczywiście móc funkcjonować i też robić coś dobrego dla społeczności lokalnej, ale też stworzyć przestrzeń do rozmowy wielu środowiskom. Po tym spotkaniu inauguracyjnym na Starym Rynku, na które też przybyło sporo osób, wiele osób właśnie mówiło, że cieszy się, że pojawia się przestrzeń. Oczywiście po owocach poznamy, ale pojawia się przestrzeń do rozmowy, też do sieciowania ludzi. Ja powiedziałem na spotkaniu, że mi zależy na tym, żeby przy jednym stole mogli siąść ludzie, którzy nie zawsze przy jednym stole siadają. Z różnych powodów. To nie jest jakby ich wina, ale czasami właśnie trzeba ich po prostu skojarzyć, bo żyją w swoich silosach, bańkach i tak dalej. Nie wiem, naukowcy, działacze osiedlowi, aktywiści organizacji pozarządowych wszelakich, jest ich całe mnóstwo w Poznaniu wykonujących swoją dobrą robotę, i po drugiej stronie na przykład przedsiębiorcy albo na przykład eksperci i zwykli mieszkańcy. Bardzo by mi zależało, żeby też poziom debaty, dyskusji starał się być jak najwyższy. Znaczy zależy na tym, żeby rozmawiać o wszystkim, nie ma tematów tabu, ale jednocześnie żeby starać się rozmawiać w sposób rzeczowy. No niestety w dzisiejszych czasach częstych bardziej ad personam argumentów wykluczających ludzi z dyskusji, ja uważam, że każdy powinien zabrać głos.
1: Czy to stowarzyszenie to jest początek kampanii do następnych wyborów samorządowych?
0: Nie, to jest, tak jak pani redaktor powiedziała, to jest kwestia współpracy, kontynuacji tej mojego działania samorządowego, stworzenia projektu, który ma wypracować program dla miasta. Raczej chciałbym, żeby tutaj wspólnie, żeśmy z gronem osób, które właśnie założyły to stowarzyszenie, potraktować to jako projekt długofalowy. Byłoby super, gdyby to się udało, bo oczywiście to jest początek naszej drogi, żeby to się mogło też przekształcić coś w rodzaju takiego think tanku miejskiego. No to jest ambitne zadanie, oczywiście wymagające wielu pracy, też możliwości, konieczności zgromadzenia też wielu też osób, zasobów i tak dalej, ale myślę, że taki podmiot, który mógłby też właśnie analizować, co się dzieje, też podpowiadać różne rozwiązania, rekomendacje w różnych takich codziennych sprawach, ale też przyszłościowych, byłoby zacne, gdyby coś takiego mogło w naszym mieście funkcjonować.
1: A będzie pan startował w następnych wyborach samorządowych i kandydował na prezydenta Poznania?
0: Już na to pytanie odpowiadałem, nawet od stycznia oczywiście. Ja w tej chwili oczywiście koncentruję się na tej pracy i politycznej, bo też chcę podkreślić, że moja droga, aktywność samorządowa od ponad 20 lat, od czasów studenckich, zawsze była w dwóch takich wzajemnie uzupełniających się płaszczyznach. Z jednej strony jestem aktywnym członkiem Koalicji Obywatelskiej, wcześniej Platformy, obecnie też nawet wiceprzewodniczącym, także zamierzam tutaj w Poznaniu, zamierzam wspierać nasze władze lokalne, regionalne w tych wszystkich wyzwaniach, które są przed Koalicją Obywatelską, mam tu na myśli wybory parlamentarne w roku przyszłym, a z drugiej strony przez te ponad 20 lat, nawet dłużej, aktywność studencka. To Rada Osiedla, Rada Miasta, wcześniej jeszcze NZS na studiach i tak dalej, i to się zawsze gdzieś uzupełniało, także ja chcę się koncentrować na tej działalności tej oczywiście w koalicji. Tutaj oczywiście mamy dużo pracy do wykonania ze stowarzyszeniem, a decyzje te takie, o które pani redaktor pytała, będą zapadać pewnie przed 29 rokiem.
1: Jeżeli mówiliśmy tutaj o tym, co może być kołem zamachowym dla Poznania, no i chyba poznaniacy liczyli, że takim kołem zamachowym może być hala widowiskowo-sportowa arena. Chyba nie muszę kończyć tego pytania.
0: Ja powiem pani tak, bo to jest w ogóle ciekawe pytanie. Myślę, że 19 maja ono padnie. Na przykład profesor Matusik, dziekan Wydziału Historii, który jest znawcą w ogóle problematyki Poznania, zapewne poda przykłady, co w Poznaniu w przeszłości było kołem zamachowym. To faktycznie często były inwestycje. Ale czy dzisiaj, współcześnie, w XXI wieku, konkretny obiekt będzie kołem zamachowym, takim społeczno-gospodarczym? Stawiam znak zapytania, bo ktoś może powiedzieć, że niekoniecznie, że nowe technologie, ktoś powie, że kultura, ktoś powie, że przedsiębiorczość, a może przede wszystkim ludzie. Dalej. Arena oczywiście jest ikoną naszego miasta i tutaj już jakiś czas temu, zanim zapadły te decyzje już, które powiedzmy mamy jakby okazję się z nimi zapoznać, że będzie poddany ten obiekt takim muzykiem, remontowi, apelowałem o to, żeby już zakończyć te rozważania, które może miały pewien sens, bo to też pamiętam, że jeszcze będąc wiceprezydentem, co prawda nie odpowiadałem za to zadanie, ale powiedzmy w tamtym okresie, jeszcze przed pandemią, kiedy targi były w całkiem dobrej kondycji, ten pomysł miał sens, natomiast trwanie przy nim w ostatnim roku, dwóch, uważam, że to było trochę tracenie czasu cennego i dobrze, że zapadła ta decyzja o zwykłym remoncie.

0: mieście. Nie można sobie tego obiektu zburzyć. On jest potrzebny dla dzieci, dla młodzieży, dla sportowych tutaj klubów w naszym mieście. Natomiast równolegle Poznań zasługuje. I to nawet nie tylko Poznań, ale Wielkopolska na obiekt jednak oczywiście większy. To, jaki ma być, to powinno być efektem różnych analiz potencjału naszego regionu. I tutaj super, że tą pomocną dłoń wyciąga marszałek Woźniak, ale stworzyć i zbudować obiekt wielofunkcyjny, widowiskowo-sportowy na miarę naszego regionu, który będzie ściągał nie tylko porządne imprezy sportowe, ale też i kulturalne, i to powinno być wypracowane.
1: Ja się też tak zastanawiam, jeżeli chodzi o to stowarzyszenie Poznań Jutra, czy też będzie miało taką funkcję patrzenia trochę na ręce obecnej władzy miasta, może trochę rozliczanie za te decyzje, które są obecnie podejmowane?
0: Starać się będziemy działać profesjonalnie i pozytywistycznie po poznańsku, co nie oznacza, że będziemy potakiwaczami, ani też nie będziemy tymi, którzy się nagle będą przykuwać do drzew i każdą decyzję kontestować na takiej zasadzie. To znaczy, jest wiele rzeczy, które dzieje się w mieście pozytywnych i takich, które będą właśnie w takim kierunku rozwijane, na pewno też będą miały z naszej strony wsparcie. To jest oczywiste. Ja zawsze starałem się konstruktywnie podchodzić do pewnych spraw, ale widzę na przykład też takie tematy, w których może jeszcze stowarzyszenie nie zdążyło zabrać głosu, bo formalnie funkcjonuje od niedawna, ale będziemy też na pewno starali się uczestniczyć w dyskusjach, czy też stwarzać możliwość debat. Kilkanaście dni temu wsparłem między innymi stanowisko Stowarzyszenia Architektów Polskich, które upomniało się o to, żeby zabezpieczyć, ale na porządnie, fragment korytarza pod odkopanie Bogdanki na Golęcinie, bo faktycznie trzeba te walory przyrodnicze zachować na Golęcinie.
1: A nie tylko zabudowywać je obiektami sportowymi?
0: Nawet obiektami sportowymi, które sport mi jest bliski, byłem dziennikarzem sportowym, ale chodzi o to, że akurat te wątki związane z odkrywaniem cieków wodnych, myślę, że w kontekście też zmian klimatu i tak dalej, są ważne. I żeby było jasne, ja ten temat też podnosiłem, nigdy nie odpowiadałem za politykę przestrzenną w mieście, ale w ramach dyskusji wewnętrznej na zarządzie ten temat podnosiłem, także jestem tutaj spójny w tym zakresie i uważam, że SAP powinien, i dobrze, że zabiera głos w tej kwestii, i miasto powinno, i nasze stowarzyszenie też będzie starało się wspierać, żeby decyzje zapadały nie na ostatnią chwilę, tylko były wypracowane z odpowiednim wyprzedzeniem.
1: A to już ostatnie chwile tej rozmowy. Ja serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu. Moja przede wszystkim Państwa gościem był Mariusz Wiśniewski, obecnie Stowarzyszenie Poznań Jutra.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: Dziękuję.
2: Łukasz Majewski, znany w mediach społecznościowych jako nomada w drodze, przejechał rowerem z poznańskich Jeżyc aż do stolicy Mongolii, czyli Ułan-Bator. W pierwszej części wyprawy towarzyszyła mu Pola Klaus, która dojechała jednośladem do Gruzji. Jak wyglądała ta wyprawa? Posłuchajcie sami.
3: Cześć, jestem Łukasz Majewski. Na Instagramie prowadzę profil Nomada w drodze. Podróżuję na rowerze przez większość swojego czasu, przez ostatnią dekadę. Mam w nogach już... Przejechałem przez 4 kontynenty i 52 państw.
4: Hej, jestem Pola Klaus. Ja z kolei dojechałam z Poznania do Gruzji na rowerze.
2: Jak to wyglądało od takiej strony czysto liczbowej? Ile dni byłeś w trasie, ile kilometrów udało ci się przejechać?
3: Generalnie byłem 255 dni w trasie. Przejechałem około 16 tysięcy kilometrów na rowerze z Poznania do stolicy Mongolii Ułan-Bator. Mam za sobą 12 krajów tej podróży przez 2 kontynenty.
2: W przygotowaniach już dużo mówiliśmy, więc może zweryfikujmy te przygotowania. Czy one były dobrze zrobione? Czy czegoś może zabrakło? Jak to wyglądało na trasie?
3: Chyba wszystko było tak na dobrą sprawę okej. Jakby byłem przygotowany na wszystkie jakieś ewentualności. Jakiś wewnętrzny minimalizm, którym jakby się kieruję w podróży, zadziałał.
2: Te przeżycia w trasie, ich było na pewno bardzo dużo. Trudno byłoby pewnie wybrać taki jeden moment, który najbardziej zapamiętasz z trasy, ale co było takiego, co zapamiętasz na dłuższy czas, być może na całe życie z tej trasy, a co było takim problemem, gdzie powiedziałeś, może będę wracał?
3: Pomimo takiej części, to są wysokie góry w części akurat Tadżycka, w Tadżykistanie, no i tam było takie minus 30 stopni w nocy i pierwszy raz poczułem, co to znaczy chłód, co to znaczy kondensacja powietrza, pary wodnej w namiocie, co to znaczy zamarzająca woda w trakcie gotowania i jakiś taki, wiedziałem, że następne 4 miesiące w drodze będą ciężkie i jakby ten pierwszy dzień był taki, zapalił mi czerwoną lampkę w głowie, że no, zaczynają się schody. Chciałem w sumie po części coś takiego przeżyć, więc dla mnie po części to był minus. No, zaczęło się ten etap cierpienia, ale chciałem chyba też trochę poczuć te takie jakieś ekstremalne temperatury. Taki plus, to powrót do dziewczyny.

0: końca pamiętam, co mówiłam podczas naszej pierwszej rozmowy przed podróżą. Wydaje mi się, że do tego typu podróży można przygotować się tylko fizycznie, w sensie sprzętowo, ewentualnie fizycznie, mam na myśli sportowo. Jeśli chodzi o jakieś tam moje oczekiwania, a rzeczywistość, no to były to dwie zupełnie inne sprawy. To była moja pierwsza podróż, więc byłam wystawiona na nowe doświadczenia właściwie codziennie, na adrenalinę też właściwie codziennie i na wysiłek fizyczny też codziennie, więc na to raczej nie można było się, do tego nie można było się przygotować. Dzięki Łukaszowi, myślę, uniknęłam bardzo wielu błędów, które Łukasz pewnie sam popełniał podczas swoich pierwszych podróży i dzięki jego doświadczeniu ja mogłam uniknąć tych błędów, czyli raczej uczyłam się od niego, w jakich miejscach warto rozbijać namiot, w jakich nie, jakich miejsc unikać, gdzie jeść, gdzie nie jeść. Też bardzo nauczył mnie, albo starał się uczyć mnie tej rutyny w drodze, czyli surowej rutyny.
1: Jak wygląda to życie w trasie, takie na co dzień? Ile dnia danego przejeżdżacie i co jecie? Jak to wygląda?
2: Życie wygląda dosyć monotonnie. Poranek wczesny, o świcie, śniadanko, kawka, jazda, obiad w trasie albo już przy rozbiciu. Nie wiem, zwiedzamy. Często po prostu rozmawiamy z ludźmi, którzy gdzieś są tam napotkani pod sklepem, to są zazwyczaj wsie, czy gdzieś właśnie jakieś kierowcy się zatrzymują, czy pasterze, czy rolnicy, bo to zazwyczaj jest prowincja, są wsie, są szutrowe drogi. No i potem się rozbijamy. Trochę czytania, robi się ciemno i odcina nam tlen. Nie mieliśmy siły za dużo, więc odcinało nam tlen, szliśmy spać.
0: Nie trzeba wsiadać na rower i jechać od razu do Mongolii, czy po prostu na inny kontynent, czy do innego kraju. Takie podróże rowerowe warto też uskuteczniać w Polsce. I to jest zupełnie inna forma odkrywania tego, co jest dookoła nas. Zupełnie inna forma podróżowania czy turystyki. Myślę, że ten rower pozwala na trochę więcej, no ale też na trochę mniej. Trochę też trzeba być przygotowanym na wyrzeczenia, ale myślę, że rower daje ciekawą perspektywę, jeśli chodzi o podróżowanie.
1: Właśnie, też chyba nie trzeba mieć aż tak dużego budżetu, żeby móc po prostu sobie wsiąść i pojechać.
0: Tak, o tym na pewno mówiliśmy, zanim wyruszyliśmy, że ja jechałam na starym rowerze MTB, na rowerze mojego taty, którego po prostu dostosowaliśmy do tej podróży, czyli wymieniliśmy w nim najpotrzebniejsze rzeczy, tak żeby przejechał te kilka tysięcy kilometrów. I naprawdę nie trzeba mieć bardzo drogiego sprzętu, żeby wybrać się w taką podróż.
1: Dobra, to teraz najpierw zadam jedno pytanie i będę najpierw pytał Łukasza, później ciebie, Pola. Najlepsze widoki, tak w dwóch zdaniach, jakbyśmy mogli się na te kilka pytań najbliższych przygotować, więc najpierw Łukasz, do ciebie to pytanie.
2: Tadżykistan, zimą, góry, piękne, bardzo alpejskie góry, zarafszańskie na przykład, to świetne miejsce na ziemi. Myślę, że Turcja widokowo też była bardzo fajna i Ukraina.
1: Odbijam piłeczkę, Pola.
0: Myślę, że dla mnie trasa Transfogaraska w Rumunii, niedźwiedzie, które spotkaliśmy po drodze, zjeżdżając z przełęczy.
1: Najlepsi ludzie?
2: Iran i Mongolia.
1: Pola?
0: Turcja, zdecydowanie Turcja.
1: Najśmieszniejsza sytuacja na trasie?
2: Może nie taka śmieszna. Mieliśmy takiego fajnego hosta, Kurda, który nas najpierw podszedł do nas z pistoletem w ręku i powiedział, że tutaj nie można nocować na przełęczy w górach, że tutaj są niedźwiedzie i tym pistoletem nas powiedział, że mamy, no machał ręką, że chodźcie do mnie do domu. Powiedział, że ma pistolet na niedźwiedzie i poszliśmy do niego do domu, było super i poznaliśmy jego rodziców, właśnie jego, później z tego pistoletu strzelaliśmy, więc w powietrze oczywiście, więc było całkiem sympatycznie.
1: Ola, to sama odpowiedź, czy?
3: Sama.
1: Dobra. No to było śmiesznie, no to może taka najgroźniejsza sytuacja, albo taka najpoważniejsza.
2: Nic takiego groźnego, co by zagrażało życiu, ale na przykład miałem taki moment, kiedy miałem podrażnione oko lewe i straciłem wzrok, bardzo mocno straciłem wzrok na 4 dni w lewym oku, zanim dojechałem do miejsca, gdzie mogę kupić jakieś krople do oczu, to trochę się bałem, że coś poważnego się dzieje.
1: Kraj, do którego na pewno wrócę.
2: Iran, Tadżykistan, takie perskojęzyczne kraje, bardzo mi do nich blisko.
0: Dla mnie to Ukraina i Turcja.
4: Słuchacie magazynu reporterów.

0: Lux FM Poznań na 107,4. Bartek Łojewski, zapraszam. W samym tylko Poznaniu są patronami ulic, szkół czy mostów i choć dla wielu są symbolem ludów słowiańskich, to okazuje się, że Piastowie, bo o nich mowa, mogli pochodzić z zupełnie innych stron. Odkrycia dokonali naukowcy z Poznania.
1: Zespół był bardzo duży, to był taki naprawdę interdyscyplinarny grant, ponieważ w ramach naszego zespołu działali zarówno historycy, archeolodzy, biolodzy, antropolodzy, genetycy, bioinformatycy, bo to ilość danych, którą musieliśmy przeanalizować i porównać i zastanowić się nad tym wszystkim, no była naprawdę olbrzymia. Wystarczy sobie wyobrazić, że jeden genom człowieka to jest 3 miliardy nukleotydów, czyli 3 miliardy literek, a myśmy starali się badać te genomy, czyli te miliardy tych literek, porównywać ze sobą i porównywać z wszystkimi informacjami, jakie w historii i archeologii na temat dynastii Piastów zostały zapisane. Także suma summarum to nasze badania polegały na porównywaniu dwóch zestawów danych. Z jednej strony to był zestaw danych, które zbierali przez lata historycy, archeolodzy, które te dane mówią, że tu w tym miejscu urodził się taki i taki człowiek, to był Piast, że jego ojcem był taki człowiek, który urodził się kiedyś tam, zmarł kiedyś tam. A z drugiej strony mieliśmy dane, które myśmy byli w stanie zebrać, analizując te szczątki, żeby zobaczyć po pierwsze, kiedy ten człowiek umarł na podstawie analizy C14 węgla, tak datowanie. W jakim wieku umarł, czyli ile miał lat, kiedy umierał, to znowu można po wyglądzie kości. A w końcu, jak z tych kości wyizolowaliśmy DNA, to mogliśmy sobie powiedzieć, jakie było to DNA. Na tej podstawie można z jakimś tam przybliżeniem powiedzieć, czy była to osoba, mówię, że z większym prawdopodobieństwem lub mniejszym, lokalna, czy też nie, ale też mogliśmy powiedzieć, jakie były relacje rodzinne pomiędzy poszczególnymi osobami analizowanymi.
0: Mówił kierujący projektem profesor Marek Figlerowicz z Polskiej Akademii Nauk. Co niezwykłe, to fakt, że udało się zbadać 13 pokoleń dynastii piastowskiej. To unikatowy w skali świata zbiór danych.
1: Możemy powiedzieć, że te dane, które dotychczas istniały, opisywały pojedyncze osoby reprezentujące tą dynastię. A jak na podstawie pojedynczej osoby ustalić, czy rzeczywiście to był ten Y, czy to nie jest tylko przypadek, że to była jakaś sytuacja niewierności małżeńskiej albo coś takiego i ten Y wcale nie jest taki, jak powinien być. No więc jeżeli ktoś chce zbadać na poważnie jakąś dynastię, to musi mieć co najmniej kilka następujących po sobie pokoleń i pokazać, że ten Y się tam utrzymuje, że te relacje rodzinne, czyli pokrewieństwa tam występują. No i nam się udało, to jest właśnie chyba takie największe osiągnięcie, że udało się zrobić to dla 13 pokoleń. Takiego porównywalnego zestawu danych nie ma obecnie na świecie. Porównywaliśmy, co się dało i stwierdziliśmy, że akurat udało nam się dobre dane uzyskać dopiero od Konrada Mazowieckiego, aż po ostatnich Piastów mazowieckich, którzy pochowani są w katedrze warszawskiej. I teraz dla nich wszystkich pokazaliśmy, że ten chromosom Y należy do tej samej linii, ale tak jak należało się też spodziewać, co najmniej dwa przypadki znaleźliśmy takie, gdzie nie należy. Tak? Czyli, że pokazuje to, że nie zawsze ta wierność była dochowywana i że oprócz tej głównej linii są jeszcze inne.
2: Czyli pewne książki historyczne trzeba będzie może poprawiać?
1: Jeśli chodzi o historię, to na pewno trzeba będzie zweryfikować pewne takie powtarzane legendy na temat tego, skąd byli Piastowie, jak to wszystko się zaczynało, prawda? Bo wydaje się, że te badania pokazały, że nasze dotychczasowe myślenie na temat Piastów było dalekie od prawdy. Losy były o wiele bardziej złożone i co jest ważne, to te nasze badania, wydaje się, z jednej strony pokazują, że ta mitologia wokół Piastów tworzona musi pójść już do lamusa.
0: Teraz przed naukowcami kolejne kilkuletnie badania okolic, gdzie pochowano kolejnych Piastów. Ogród dendrologiczny w Poznaniu ma ponad 100 lat, a znajdziemy tam nie tylko drzewa. Na spacer po ogrodzie wybrał się nasz reporter Paweł Adamczewski. Oprowadził go dyrektor ogrodu Tomasz Maliński.
3: Tomasz Maliński,

0: Dyrektor Ogrodu Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
1: No i my dzisiaj jesteśmy tutaj w ogrodzie. Mamy piękną pogodę, wokół nas drzewa, ptaki, widziałem przed chwilą wiewiórkę, ale to właśnie nie zwierzęta chyba w ogrodzie dendrologicznym są najważniejsze, nie?
0: No nie, znaczy zwierząt mamy sporo, wiewiórek bardzo dużą populację, czasami po 20 siedzi na jednym drzewie, ale jednak w ogrodzie dendrologicznym najważniejsze są dla nas rośliny drzewiaste, czyli drzewa i krzewy.
1: Właśnie, my tak mówimy o tym ogród dendrologiczny, no ale ja podejrzewam, że są mieszkańcy Poznania albo w ogóle osoby, które są w jakimś stopniu związane z Poznaniem, które no nie wiedzą o tym, czym ogród dendrologiczny jest, bo kojarzą tylko ogród botaniczny.
0: Trudne pytanie dla dyrektora ogrodu. Znaczy, to się wiąże z historią ogrodu. Oba ogrody powstały około 1925 roku. Oba zaprojektowali ci sami projektanci Rudolf Bettner i Władysław Marciniec. Natomiast trochę inna rola była tych ogrodów. Ogród botaniczny powstał wtedy na otwartej przestrzeni, miał służyć miastu i z tego co wiem właśnie takim architektom. Natomiast nasz ogród powstał na bazie parku dworskiego, czyli już mieliśmy drzewa takiego starego. Był też mniejszy. Początkowo miał 6 hektarów. Do wojny bardzo ładnie profesor Stecki go rozwinął. Niestety w czasie wojny, też w odróżnieniu od ogrodu botanicznego, tam się nic nie działo, ogród nie został zniszczony, natomiast nasz ogród został całkowicie zmasakrowany przez Niemców. Rozebrane ogrodzenia, wywiezione co cenniejsze rośliny, porobione takie główne arterie, czyli zostały zniszczone jakby układy ścieżek, przez to drzewa, starodrzew został wycięty. Potem w czasie wojny był wycinany na opał, właśnie ogród został włączony w strukturę parków Sołacza. No i po wojnie, kiedy wydawało się, że no będzie lepiej, wcale lepiej nie było. Do końca lat 50. uczelnia nie była w stanie odzyskać od miasta jakby tego terenu. Trwały przepychanki między sądami, komitetami różnymi wojewódzkimi, partii i uczelnią. A jak wreszcie udało się ogród na początku lat 60. odzyskać, to nie było zgody na ogrodzenie tego terenu. Nie? Czyli cały czas wypasały się krowy różnego rodzaju. No taki otwarty, dzisiaj trudno sobie to wyobrazić, ale
1: park to
0: ale taki park, no to są granice Poznania też, nie? Więc tu dookoła były jakieś wsie, więc bydło było i sobie jadło. Nie? Natomiast dopiero w latach 60. udało się ogrodzić ten teren. On już wtedy był mniejszy. Niestety. Z jednej strony przycięła go rozbudowa ulicy Niestachowskiej, z drugiej strony przycięła go milicja obywatelska zajmując te renty dzisiejszej Olimpii i ulica Warmińska, więc zostały nam ciut ponad 4 hektary. No i nie mamy też żadnej dokumentacji z tego okresu. Została zniszczona głównie przez Niemców, całkowicie, więc nie mamy w zasadzie pochodzenia drzew. To, co jest nam potrzebne ewentualnie do jakichś takich dokładniejszych badań naukowych. Stąd bardziej skupiliśmy się na edukacji. Odróżnia nas ogrodu botanicznego też to, że nie mamy w zasadzie bylin, nie? Znaczy nie uprawiamy ich.
1: Czym są byliny dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą?
0: No ja myślę, że już większość ludzi wie, czym są byliny. No takie wieloletnie rośliny zielne, nie? Tutaj mamy drzewa i krzewy i na początku lat 90. ówczesny kierownik Katedry Botaniki Leśnej, profesor Władysław Danielewicz, stwierdził, że zacznie rozbudowywać ogród. Wydzielił jednostkę jako oddzielną jednostkę. Przy pomocy władz rektorskich i dziekańskich zostały tam pierwsze etaty przydzielone jednostce. No i tak ogród się powoli rozwija. Tylko że wtedy już wszyscy liczyli pieniądze. I niestety to, co wielu ogrodom, większości zresztą ogrodów w Polsce udało się zdobyć albo jeszcze przed wojną, albo po wojnie, tak jak ogrodowi botanicznemu, tak my wtedy, kiedy pieniędzy nikt nie liczył, ogrodów w zasadzie nie było, a wtedy, kiedy wszyscy zaczęli liczyć pieniądze, no to już nie dało się pewnie rzeczy wybudować, więc żadnego zaplecza technicznego, niczego takiego nie było. Ja zostałem kierownikiem ogrodu 22 lata temu. Wtedy jakby zdecydowałem się na to, żeby ogród poszedł bardziej w kierunku edukacji. Wydawało mi się to jakoś takie logiczniejsze. Dzięki pomocy władz dziekańskich i głównie rektorskich udało się powiększyć ogród mocno. Z 4 hektarów powiększyliśmy się do ponad 20, przejmując tereny dawnego Lasu Goleńcińskiego, które okazało się należały do uczelni, tylko milicja obywatelska sobie je wykorzystała częściowo na jakieś tam, nie pytając się nikogo o zdanie, na boisko treningowe i tak dalej, do którego może sobie przejdziemy. Teraz to jest duża polana edukacyjna, na której odbywają się różnego rodzaju imprezy, eventy uczelniane, różne

0: pikniki. Takim punktem zwrotnym to było zaproszenie do współpracy firmy Lumina 4 lata temu. No i to spowodowało, że ogród, że tak powiem, stał się dużo bardziej znany.
1: My teraz stoimy na tej granicy tej historycznej części i tej edukacyjnej, tej nowej części.
0: Edukacja to jest, odbywa się w całym ogrodzie.
1: A dobra.
0: Natomiast
1: dobra.
0: Ogród jest podzielony na dwie części, ponieważ ta część historyczna znajduje się pod konserwatorem, jest pod ochroną konserwatora zabytków, więc w zasadzie niewiele mamy tutaj możliwości. To jest taki starodrzew, w którym no już niewiele robimy. Pilnujemy, dbamy o drzewa, usuwamy jemiołę.
1: Kilkudziesięcioletnie drzewa pewnie, nie?
0: No, 150-200-letnie niektóre, nie? Więc część oczywiście na dole jest posadzona, natomiast ten starodrzew, no to ma tak od 100 do 150 lat. Najstarsze są dwa platany w ogrodzie, które są tam w dalszej części. I tutaj za bardzo nie możemy nic robić, nie?
1: Natomiast... Ale my jako mieszkańcy możemy tutaj przyjść, pochodzić, pozwiedzać, tak jak właśnie tutaj panie przeszły.
0: Tak, ogród jest silnie zacieniony, nie? Mhm. Tutaj mamy fantastyczny klimat, nie?
1: Czyli... To jest wręcz tak, że mi gęsia skórka czasami wychodzi.
0: Tak, natomiast mamy ławki, mamy dużo ławek rozrzuconych po całym ogrodzie. To jest taki ogród spokojniejszy, tak? Nie wolno tu jeździć rowerami, choć nie wszyscy tego przestrzegają. Nie wolno wprowadzać psów, tego się już ludzie nauczyli. Taki spokojniejszy, mamy dużo grup dziecięcych, dużo z przedszkoli jest grup. Prowadzimy zresztą własne zajęcia edukacyjne, mamy swoich edukatorów.
1: Możemy przejść sobie teraz do tej części, tej części nowej.
0: To jeszcze mogę powiedzieć jedną rzecz. Największą i najsłynniejszą kolekcją w ogrodu...
1: Właśnie o to chciałem pytać.
0: Przy której zresztą stoimy.
1: Tak?
0: Tak.
1: A, tu.
0: Parę metrów, to są jeżyny. No, to jest kolekcja jeżyn.
1: I to jest największa kolekcja?
0: To jest największa w Europie kolekcja rodzimych gatunków jeżyn, która ma zresztą status kolekcji narodowej. Mamy około 120 taksonów, z czego około 90% występujących w Polsce. Nie? Więc to jest jeden z najtrudniejszych w ogóle rodzajów do oznaczania, stąd bardzo trudna kolekcja też do utrzymania, bo jeżyny mają tendencję do ciągłego wędrowania, tak? Więc utrzymywanie ich w ryzach, żeby się nie krzyżowały, nie mieszały i nie przechodziły jedne do drugich, nie jest proste. Ale ona jest w tej chwili w kilku miejscach, bo już nam się na tej starej części, gdzie była zakładana, nie zmieściła. Ale jest to kolekcja, która jest największa w Europie.
1: To mnie zaskoczyło.
0: I faktycznie można korzystać z owoców.
1: No właśnie chciałem zapytać, bo tu już niektóre są czarne, więc
0: tak,
1: chyba już można...
0: Wczoraj widziałem, jak ludzie sobie szli i podgryzali. Wolno korzystać z owoców, nie wolno tylko ich zrywać. Ale jeżyny są o tyle wygodne, że nikt ich nie chce ukraść. No.
1: Okej, czyli jeżyny są jednym z tych najcenniejszych i największych waszych zbiorów. A macie jakiś taki, którym się możecie pochwalić, że tylko tu w Poznaniu mamy?
0: Jeżyny.
1: A, czyli właśnie tylko... Okej.
0: Te są tylko w Poznaniu. Żaden ogród botaniczny w Polsce nie ma kolekcji jeżyn.
1: A.
0: Są pojedyncze oczywiście jeżyny, ale kolekcji jeżyn nie ma, dlatego że to jest tak trudny rodzaj do rozpoznawania, że w zasadzie myśmy mieli to szczęście, że nas to w katedrze interesowało. Z profesorem Danielewiczem, ja robiłem doktorat z jeżyn w ogóle, więc przy okazji tego doktoratu i z profesorem Danielewiczem jeździłem bardzo dużo po terenie. Moim promotorem był profesor Jerzy Zieliński z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Jedyny batolog taki pełny w Polsce, już na emeryturze w tej chwili. Także we trójkę jeżdżąc po terenie po prostu zbierało się te jeżyny, przywoziło się do ogrodu i ta kolekcja powstała, potem jeszcze była uzupełniana jak się jechało gdzieś w teren. Ale nikt tych jeżyn nie rozpoznaje, więc budowanie dzisiaj takiej kolekcji byłoby nieprawdopodobnie trudne, nie?
1: I kosztowne. Jesteśmy teraz na parkingu, po lewej stronie mamy
0: główne wejście
1: i stadion Golęciński po tej drugiej stronie.
0: Tak
1: a
0: jest.
1: Tutaj ogród dendrologiczny, no i ta polana.
0: Polana
1: i nowe centrum, właśnie.
0: I nowa siedziba ogrodu już wybudowana. Budynek, jak pan widzi, nie jest typowy. Mhm.
1: No, wtapia się ładnie w to.
0: Tak, dlatego że on miał promować naturalność, czyli zbudowany cały z drewna na stalowej konstrukcji. W środku wszystko jest też to, co się da z drewna lub materiałów drewnopochodnych. Ma fotowoltaikę, pompy ciepła, jakby ma być taki trochę samowystarczalny, nie? Mamy w tej chwili jeden z najnowocześniejszych budynków w Polsce, jeśli chodzi o takie zaplecze.
1: Ta polana edukacyjna.
0: To jest ten teren, który przejęliśmy. Mhm. To jest dawne boisko, takie treningowe, zastępcze. I jak my ten teren przejęliśmy, on był całkowicie zarośnięty, więc został wyczyszczony. Chodziło o to, żeby na uczelni było takie miejsce, gdzie mogą się integrować studenci, pracownicy. I takiego miejsca nie ma. A to miejsce jest fantastyczne, dlatego że po pierwsze jest w takim lekkim zagłębieniu, więc ze wszystkich stron jesteśmy trochę wygłuszeni. Mamy lasy dookoła jeszcze. Tam jest teren wojskowy, więc im hałas za bardzo nie przeszkadza, nawet jak

0: jest, bo sami ciągle hałasują, strzelając. Tam mamy rusałkę całą, więc daleko, my tu zresztą nie hałasujemy jakoś, nie wiadomo. Tam też dalej są lasy, więc świetnie, nie? I zrobiliśmy sobie taki teren, posadziliśmy gatunki, w zasadzie wszystkie, które tu rosną, są jadalne. Można je używać do różnych rzeczy. I to się odbywają, w zasadzie to jest takie centrum w tej chwili, nazwijmy to kultury takiej otwartej, imprezowej uczelni. I nie tylko, bo odbywają się tu też różne imprezy eventowe, ze względu na to, że ogrody muszą zarabiać. Tego nie unikniemy. Koszty, utrzymanie ogrodu jest nieprawdopodobnie kosztowne. Ci ludzie, którzy mają własne ogródki działkowe, wiedzą, ile pieniędzy potrafią wydać na różnego rodzaju rzeczy, a utrzymanie drzewostanu tak starego, tak, dlatego że większość tego lasu sosnowego, który nas otacza, to jest kilka tysięcy sosen, bo one sięgają jeszcze tam do połowy stawu goleńcińskiego, to jest nasz teren. To są 145-150-letnie sosny, bo po ścinaniu, jak zamierają, to jesteśmy w stanie policzyć po słojach. I te drzewa już zamierają. I my tracimy rocznie, naturalnie już, około 100 drzew w ciągu jednego roku, nie? Zamierają. Co dwa miesiące wypuszczamy drona, który nam robi, tam jak pan widzi, już widzi pan taką żółtą gałąź?
1: Widzę.
0: Tak, to drzewo już zamiera. I ono w ciągu 3 miesięcy zamrze. I my te drzewa, na szczęście się nie wywracają.
1: Okay.
0: Więc my te drzewa wycinamy. Na większości tych sosen są już huby od góry do dołu na pniach, co oznacza, że drzewo wygląda z daleka bardzo ładnie, natomiast już jest powoli niebezpieczne. I to jest też problem wielu szefów tego typu ogrodów, parków starych, że las wygląda pięknie, przyciąga ludzi do tego, żeby chodzili, natomiast my nie mamy żadnej możliwości jakby ochrony, dlatego że w zasadzie powinniśmy wyciąć wszystkie drzewa, nie? Co jest absolutnie nierealne, bo one przecież są piękne. Więc sosny na szczęście mają to, że mamy to szczęście, że one generalnie się nie przewracają, no chyba, że trafi się nieszczęście, jak w 2017 roku, gdzie mieliśmy tu trąbę powietrzną. Było i uderzyła takim wąskim pasem od rusałki, tu przeszła przez stadion i uderzyła w ogród. I to była niedziela, ja byłem na wakacjach 40 km stąd, w pełnym słońcu. Opalałem się, kiedy pracownik mi dzwonił, że się drzewa wywracają w ogrodzie i myślałem, że był pijany. Kiedyś okazało, że rzeczywiście myśmy w 10 minut stracili 80 potężnych drzew. 16 sosen ukręciło po prostu na 6 metrach. Tu mamy taką jedną zostawioną sosnę, którą po prostu ukręcało, całe korony ukręcało i przenosiło po 20 metrów dalej. Widzi pan tam? Ten taki lśniący? No to jest jedna z pozostałości takich właśnie ukręconych sosen. Na szczęście nie wywalało drzew, natomiast w momencie, kiedy ukręcało takie drzewa, albo tam w starej części nam, bo uderzyło po tamtej stronie Kolegium Cieszkowskich. Potem następnego roku mieliśmy wiele wycieczek po ogrodzie i padł taki pomysł, żeby pracę dzieci z ogrodu zrobić, jako pracę na kalendarz wykorzystać. I zrobiliśmy taki konkurs i z wielu zajęć, które mieliśmy w ogrodzie, z wielu przedszkoli i tak dalej, różnymi technikami, dzieci nam przysyłały prace do ogrodu, które komisja potem siedziała i sobie weryfikowała. I na 90% rysunków wszędzie były przewrócone drzewa. Czy było widać, że na dzieciach zrobiło to nieprawdopodobne wrażenie, nie?
2: Słuchacie Vox FM Poznań na 107,4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Naukowcy z Poznańskiego Instytutu Technologicznego Łukasiewicz uczestniczą w tworzeniu europejskiego portfela cyfrowego. Ma on działać jak M-Obywatel, tylko że dla Europy.
3: Szymon Mamrot, kierownik projektów informatycznych Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny.
4: Może zacznijmy od wyjaśnienia naszym słuchaczom, czym jest europejski portfel tożsamości cyfrowej.
3: Każdy w Polsce zna i pewnie używa aplikacji M-Obywatel. Ta aplikacja ma ponad 9 milionów użytkowników. Jest fajna, mamy tam dowód osobisty, prawo jazdy, różne inne dokumenty, możemy się zalogować do serwisów administracji rządowej. Wszystko fajnie, tylko ta aplikacja działa tylko w Polsce. W momencie, kiedy wyjedziemy spoza Polski, nawet do innego kraju Unii Europejskiej, ta aplikacja już przestaje działać, tak naprawdę nie jest uznawana w innym kraju. I kilka lat temu kraje Unii Europejskiej postanowiły wprowadzić przepisy, które spowodują, że tego typu rozwiązania, tego typu aplikacje mobilne będą uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. To była tak zwana nowelizacja rozporządzenia EIDAS, która wprowadziła tak zwany Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej. O co chodzi? Tak naprawdę nie chodzi o to, żeby tworzyć nowy portfel, tylko żeby kraje, które nie mają takie portfele, rzeczywiście portfele stworzyły, ale kraje takie jak Polska, które mają świetnie działający obywatel, dostosowały

0: głosowały ten nasz polski obywatel, żeby on był akceptowalny i rozpoznawany w całej Unii Europejskiej. Krótko mówiąc, chodzi o to, żebyśmy tym naszym obywatelem mogli się posługiwać poza granicami Polski. Na przykład wynajmując samochód możemy pokazać prawo jazdy, tak? Korzystając z jakichś serwisów administracji publicznej w innym kraju możemy się zalogować polskim obywatelem. To są tego typu sprawy.
1: Właśnie tych usług w obywatelu jest naprawdę sporo. One wszystkie będą zaimplementowane do tego, żeby mogły działać za granicą. Jakie to będą korzyści?
0: Znaczy, w przypadku Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej mówimy głównie o tym, że te dokumenty, które są w polskim portfelu obywatelu, będą akceptowane i rozpoznawalne w innych krajach. Tak naprawdę cała praca polega na tym, żeby te rozwiązania były, że tak powiem, znane i rozpoznawalne pomiędzy krajami w Unii Europejskiej. Chodzi o to, żeby, tak jak mówię, żeby na przykład pokazując ten dowód w obywatelu w wypożyczalni samochodu w Hiszpanii, było to akceptowalne, tak? Jednocześnie to jest jakby ta kwestia pokazania tego, powiedzmy sobie, tej aplikacji, powiedzmy sobie, użytkownikowi fizycznie, tak? Ale mówimy o tej takiej funkcjonalności związanych z logowaniem się, tak? Dzisiaj obywatelem możemy się zalogować na wiele serwisów administracji, tak? Chodzi o to, żeby tym samym obywatelem Polak załatwiający sprawę w innym kraju też mógł zalogować się do tego serwisu.
1: Czyli na przykład, dajmy taki przykład, jadę do Włoch, coś mi się dzieje i chcę pójść do lekarza. To tutaj ten obywatel mi pomoże taką sprawę załatwić, bo mam jego polską wersję.
0: Tak, na przykład wielu z nas używa tę europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, EKUS. Tak? Dzisiaj to jest plastikowa karta, trzeba iść, o nią się ubiegać. W przyszłości EKUS, czyli ta europejska karta, będzie jako dokument w portfelu, tak? Będzie rozpoznawalna, będzie można pobrać, tak jak dzisiaj możemy pobrać dowód osobisty, prawo jazdy, będzie można pobrać ten EKUS. No i co najważniejsze, ten EKUS, tak, zawarty w tym portfelu, będzie akceptowalny na przykład w szpitalu we Francji, w Hiszpanii czy w innym kraju Unii Europejskiej.
1: Rozumiem, że projekt jest rozbudowany. To jaka rola jest tutaj Poznańskiego Instytutu Technologicznego w tych badaniach?
0: Tak, my w Poznańskim Instytucie Technologicznym od wielu lat współpracujemy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii w zakresie rozwoju serwisu biznes.gov.pl. W tym projekcie jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby ten polski obywatel, czy ten europejski Polska Tożsamości Cyfrowej zintegrować z biznes.gov.pl, czyli generalnie jesteśmy nastawieni na usługi dla przedsiębiorców, chociażby po to, żeby przedsiębiorca z Polski, mający swoje dane w tym portfelu obywatelu, który będzie miał jakby rolę Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej, mógł te dane na przykład przekazywać, załatwiając sprawy urzędowe online w innym kraju Unii Europejskiej. Generalnie założenie jest takie, że wszystkie kraje Unii Europejskiej pod koniec przyszłego roku, czyli 2026 roku, powinny uruchomić u siebie Europejskie Portfele Tożsamości Cyfrowej.
2: Z Szymonem Mamrotem z PIT Łukasiewicz rozmawiał Bartek Łojewski. Mają ponad 100 lat, bo oficjalnie powstały w 1921 roku, a nieoficjalnie już kilka lat wcześniej i są dziś jednym z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie Poznania. To także jedno z pierwszych miejsc, jakie mogą zobaczyć turyści przyjeżdżający do miasta pociągiem, a jego historia jest zdecydowanie warta poznania. Na spacer po międzynarodowych targach poznańskich wybrała się Natalia Chrystek.
3: Jestem na Międzynarodowych Targach Poznańskich, ze mną jest Maciej Kaczmarek, przewodnik po targach. Cześć!
4: Cześć, witam Was.
3: Ile zazwyczaj zajmuje taka wycieczka, takie oprowadzanie po targach?
4: No, jeżeli ktoś ma troszeczkę czasu dla mnie, to są nawet 2 godziny.
3: Wow, no ja tyle nie mam, ale słuchaj, mam wygodne buty, mam chęci, mam szybkie nogi, więc dokąd możesz mnie zabrać? Bo może dodam, jesteśmy właśnie koło akwarium tego charakterystycznego. Podobno jak pytasz, czy się podoba, to tak 50-50.
4: Zawsze, za każdym razem, jak się pytam mojej grupy, z którą chodzimy tutaj po targach, czy to akwarium, tak, ten nasz hol wschodni, czy się podoba, co o nim myślicie? I zawsze jest 50-50, zawsze się komuś podoba bardziej, komuś mniej, ale zawsze jest to porówno.
3: To może zabierz mnie do jakiegoś takiego miejsca wow, które się absolutnie każdemu podoba.
4: Myślę, że takim miejscem wow jest na pewno nasza iglica. Idziemy.
3: To po drodze porozmawiajmy sobie o tej iglicy, bo ona nie zawsze tu była.
4: Trochę była. W pewnym sensie była od początków tak naprawdę targów w Poznaniu, bo 1911 to była wieża górnośląska. Dosyć toporny, charakterystyczny budynek z cegły, który nam postawili Niemcy, a w połowie lat 50. stanęła właśnie tutaj iglica. Myślę, że nie każdy zdaje sobie sprawę, że iglica stoi już tutaj od ponad 70 lat. Budynek ten ma prawie 70 metrów wysokości, jest w nocy podświetlany, więc jeżeli ktoś tylko powie, że to jest taka sobie zwykła wieża i wygląda w sumie jak wieża radiowa, niech przyjdzie wieczorem, zobaczy, jak jest pięknie podświetlana.

0: wchodzimy. O, bo to skrzypią. Jesteśmy w środku iglicy. To było moje marzenie, żeby zobaczyć to miejsce od środka, bo jakkolwiek byłam wiele razy na targach, to akurat nigdy nie miałam okazji zwiedzić właśnie tej historycznej iglicy. To są oryginalne słupy wieży górnośląskiej, te stalowe konstrukcje w środku, tak?
1: Tak, zgadza się. Te stalowe konstrukcje można zobaczyć do dzisiaj. One w 2011 roku były zrekonstruowane, odświeżone, żeby można było je ze spokojem oglądać. Można tego oczywiście dotykać, to nie jest tutaj żaden eksponat muzealny. Mamy trzy kręgi, które składają się właśnie na oryginalną konstrukcję wieży górnośląskiej. Są to nitowane słupy, które podtrzymywały całą tę wieżę, od najszerszego okręgu po ten najwęższy, do samego środka. Jeżeli będziecie mieli okazję, cieszę się, że tutaj miałaś okazję ze mną na tym spacerze zobaczyć iglicę w środku. Jeżeli będziecie mieli okazję tutaj być, koniecznie podejdźcie do tego środkowego kręgu, na samym środku przy windzie i poszukajcie sprawnym okiem miejsc, w których można zobaczyć pozostałości po bombardowaniu z 1944 roku.
0: Właśnie, bo te wgniecenia w słupach, przy których właśnie stoimy, to nie jest przypadek i nikt nie kopnął tutaj ze złości, bo mu się wystawa nie podobała na przykład, tylko to są no, historyczne wgniecenia.
1: Tak, zgadza się, no to są pozostałości po właśnie tym no, niefortunnym tak, nalocie alianckim na Wielkanoc, który nam zorganizowano, ale jednak jest to też takie świadectwo historii, te pofalowane konstrukcje, które mimo to stoją i są do dzisiaj tak naprawdę elementem w pewnym sensie nośnym. I jednak ma ten budynek, te konstrukcje mają już ponad 110 lat, a dalej stoją.
0: Przypomnijmy tylko, bombardowanie było związane z tym, że na terenie targów znajdowała się fabryka podzespołów samolotów niemieckich i alianci zbombardowali ją pod koniec wojny.
1: Tak, to bombardowanie miało właśnie związek z tym miejscem, z taką fabryką odlewnią właściwie tych części. Był to bardzo twardy budynek, więc dla pewności zbombardowano w sumie całe targi. Natomiast wieża górnośląska no, nie przetrwała tego, poza tą nitowaną konstrukcją, poza tymi słupami, które stoją do dzisiaj, co pozwoliło na stworzenie iglicy. Ale trzeba pamiętać, będąc tutaj w środku, że wieża górnośląska kiedyś była nie tylko miejscem na wystawę, była też punktem orientacyjnym dla samolotów. Potężny reflektor znajdował się na dachu wieży górnośląskiej. Znajdowała się tutaj kawiarenka, a co więcej, ważne dla mieszkańców wieży, znajdowała się tutaj wieża ciśnień, która miała pojemność 4000 metrów sześciennych wody. Niestety mieszkańcy Jeżyc odczuli brak tej wieży ciśnień po 45, kiedy woda na trzecie i czwarte piętra po prostu nie chciała docierać.
0: No właśnie, bo to były Jeżyce i Łazarz, prawda? Pierwsze dzielnice z bieżącą wodą dzięki tej wieży ciśnień.
1: Tak, no tutaj trzeba jednak oddać Niemcom co ich, to dzięki nim to ciśnienie było na tyle wysokie, że w tych wysokich kamienicach, które mają po 4 piętra, 4 kondygnacje, woda była pod naprawdę dobrym ciśnieniem i to właśnie tu z Targów Poznańskich ta woda płynęła. Oczywiście nie do każdego, ale jednak do części mieszkańców jak najbardziej.
0: To my płyniemy dalej z naszym spacerem. Wychodzimy z wieży górnośląskiej, a właściwie z iglicy. I dokąd teraz pójdziemy?
1: Teraz pójdziemy sobie do pawilonu numer 5, to jest nasz największy pawilon na terenie targowym. I po drodze mijamy w sumie w tym momencie pawilon numer 10. Jeszcze do niedawna było to centrum prasowe, czyli miejsce, w którym wydawano wejściówki dla mediów, dla prasy. Ale tak naprawdę był to budynek pierwszy zbudowany na stałe po II wojnie światowej, czyli w 1949 roku. Budynek modernistyczny, który w sumie do dzisiaj wygląda bardzo dobrze, pomimo tego, że ma już ponad 70 lat, broni się, jest nadal świeży, lekki w odbiorze. I twórca tego budynku, również Bolesław Schmidt, czyli ten sam, który był odpowiedzialny za iglicę, miał taki zamysł, aby front tego budynku wyglądał troszeczkę jak radio albo jak telewizor. I myślę, że można to zobaczyć stojąc przed
0: rzeczywiście
1: tym pawilonem.
0: Rzeczywiście. No, coś zdecydowanie elektronicznego.
1: A sam pawilon w latach 50. był pawilonem, który przejęła Chińska Republika Ludowa. I cały budynek został obudowany, czyli zrobiono stoisko nie w środku, tylko zrobiono stoisko na budynku. Budynek z zewnątrz przypominał właściwie do złudzenia cesarski chiński pałac. Jak mogli wpaść na taki genialny pomysł? Myślę, że nikt dalej nie wpadł na taki pomysł. Nie widziałem przynajmniej, żeby ktoś wziął pawilon targowy i obudował go od zewnątrz. Postawił te swoje tradycyjne chińskie lwy, stworzył piękny ogródek przed wejściem. Co prawda w środku było dosyć surowo, jak na tamte czasy Chińska Republika Ludowa, co prawda dzisiaj, ale wtedy Mao Tse-tung

0: rządził i w środku był jego wielki pomnik.
1: Jesteśmy w największej hali Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ile powierzchni?
0: Cały pawilon 5 razem ze swoim mniejszym bratem, pawilonem 5A, ma prawie 13,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni.
1: Wow.
0: Jest to jedna wielka wspólna przestrzeń, otwarta, bez żadnych kolumn po środku. Myślę, że mieszkańcy Poznania i nie tylko mogą kojarzyć ten pawilon z koncertów. Chociażby właśnie Dawida Podsiadło, czy jednego z członków zespołu One Direction.
1: Robi wrażenie. Myślałam, że będzie tu większy pogłos, wiesz co? Mogę sprawdzić echo?
0: Bardzo proszę.
1: Echo! Jest.
0: Jest echo i co ciekawe, w trakcie koncertów tego echa nie ma. Jak wchodzi tutaj 11,5 tysiąca ludzi, echo po prostu znika. Z takich ciekawostek jest to, myślę, jeden z niewielu pawilonów nie tyle w Polsce, co chyba nawet w Europie, który jest cały podpiwniczony. Pod całym pawilonem jest ogromna piwnica.
1: Ale co tam jest, słoiki z ogórkami?
0: Może pracownicy coś sobie trzymają, ale chyba na ten moment mamy tam bardzo duży magazyn rekwizytów używanych podczas targów.
1: Z piątki największej idziemy dokąd teraz?
0: Z Wielkiej Piątki pójdziemy teraz na plac Powszechnej Wystawy Krajowej.
1: To idąc, jeszcze zapytam, ile w sumie powierzchni mielibyśmy do przejścia, gdybyśmy chcieli przejść całe targi?
0: Gdybyśmy chcieli całe targi sobie obejść, to są prawie 24 hektary.
2: Wow.
0: To jest kawał drogi.
1: Kawał. I ile mamy tutaj pawilonów?
0: W tym momencie pawilonów mamy 8 użytkowych. Oczywiście jest ich troszeczkę więcej, jakbyśmy sobie policzyli te pawilony, które już nie spełniają funkcji wystawienniczych, ale tak na spokojnie można powiedzieć 8 pawilonów.
1: Są tutaj również bardzo stare pawilony historyczne, prawda? Przechodzimy w tej chwili koło...
0: Teraz przechodzimy koło dwunastki. Dwunastka była kiedyś pałacem targowym. Pałac targowy właśnie widziany z Placu Powszechnej Wystawy Krajowej, czyli placu, na który może wejść każdy, ponieważ targi otworzyły się na miasto prawie 2 lata temu i po Placu Powszechnej Wystawy Krajowej można spacerować. Można też sobie usiąść na ławeczce i podziwiać nie tyle pawilony, co piękne drzewa, które tutaj od wielu, wielu lat już z nami są. Właśnie przechodzimy obok dwunastki, która obecnie służy jako nasz magazyn, ale czasami też jako muzeum. Mieliśmy tutaj muzeum motoryzacji w części właśnie tej otwartej od strony placu. Mamy tutaj też do dzisiaj miejsce, w którym spotykają się osoby, które ćwiczą judo. Także pałac targowy nie jest tylko magazynem, jest też pawilonem, który w pewnym sensie jest troszeczkę jeszcze użytkowy.
1: W jakich latach mniej więcej powstał ten obiekt?
0: Pałac targowy powstał w 1924 roku. Był projektem architekta, który specjalizował się jednak w świątyniach, po prostu w kościołach. Kilka jego kościołów do dzisiaj stoi w Poznaniu. Stąd też taki pompatyczny troszeczkę wygląd tego budynku, czyli te piękne 4 kolumny u wejścia, wielkie okna. No i stąd też nazwa, jaką nosił ten budynek, Pałac Targowy. I myślę, że jest to jeden z niewielu pałaców stojących prawie w samym centrum miasta. No, jak widzisz, stoimy teraz przed samym wejściem. Wyobraź sobie teraz, że jest rok 1925, czyli dokładnie 100 lat temu. Budynek jest nowiusieńki, śnieżno-biały, a nad wejściem jest piękna attyka z ogromnym herbem miasta Poznań.
1: Patrząc na te kolumny, śmiało można by tutaj czcić Afrodytę na przykład. Piękne drzwi, brama właściwie. Ale w latach 20. ubiegłego wieku tej kamery tu chyba nie było jeszcze.
0: No faktycznie, no wtopiła się na szczęście, nie zwróciłem uwagi, ale jeżeli byśmy się odwrócili, co właśnie robimy, możemy spojrzeć na miasto, na nasz Poznań kochany, widzimy dworzec zachodni, widzimy w oddali galerię i po prawej stronie widzimy dosyć pokaźny pawilon, jest to pawilon numer 2, pawilon, który stoi tutaj już prawie 100 lat, bo od 1929 roku jest to pawilon, który specjalnie powstał właśnie na Powszechną Wystawę Krajową. Zaprojektował go Roger Sławski, bardzo znany i ceniony architekt w Poznaniu, ówczesny dyrektor architektury targowej podczas właśnie Powszechnej Wystawy Krajowej. I był to pawilon, który był zbudowany dla przemysłu ciężkiego, żeby móc tam wystawiać maszyny i różnego rodzaju pojazdy. Specjalnie poprowadzono w uzgodnieniu z miastem bocznicę kolejową, która przejeżdżała przez ulicę Głogowską i wjeżdżała prosto do pawilonu.
1: To dużo ciężkich maszyn ten pawilon musiał widzieć, a w ostatnich latach koncerty gwiazd. Prawda?
0: Dokładnie. Kiedy już przemysł ciężki troszeczkę się zmienił, targi dobudowały swoje nowe pawilony po II wojnie światowej, nie było już takiego zapotrzebowania, aby ten pawilon dalej miał bocznicę kolejową i faktycznie został on w latach 2000 muzycznym pawilonem, pawilonem numer 2, gdzie od

0: odbywają się koncerty, gdzie odbywa się festiwal roślin, gdzie odbywają się różnego rodzaju spektakle. Oczywiście wszystko można znaleźć na stronach różnych wydarzeń w mieście Poznań, do czego też Was zachęcam. Pawilon jest w prawie niezmienionej formie, stałym elementem targów poznańskich od niemal 100 lat. Stoimy przodem do Dworca Zachodniego i na lewo od pawilonu numer 2 stoi, no już może nie tak piękny jak niegdyś, budynek gmachu administracyjnego. Jest to bardzo ważny budynek dla targów, ponieważ oczywiście jest tam cała nasza administracja, księgowość, kadry, to tam się przychodzi, jak się sobie coś załatwić szybciutko, tutaj po koleżeńsku, ale jest to też budynek, który stoi równe 100 lat, 1925 rok, również ten sam architekt, który zajmował się projektowaniem Pałacu Targowego. I jest to ten budynek, w którym właśnie znajdowała się restauracja Belweder. Piękna, ekskluzywna, naprawdę na tamte czasy wybitna restauracja z kawiarnią, z pięknymi stoliczkami, z marmurowymi blatami, z pięknymi drewnianymi krzesłami, rzeźbionymi, zaginanymi w finezyjne kształty. To właśnie tam spotykała się śmietanka towarzyska, nie tylko polska i poznańska, ale też zagraniczna, podczas targów właśnie, które odbywały się na terenie miasta Poznań.
1: Zobaczyliśmy najstarsze budynki, a który jest najnowszy z nich?
0: Najnowszy zdecydowanie jest budynek Poznań Congress Center, ale to jest też podchwytliwe w sumie pytanie, ponieważ najnowsza to jest jego zewnętrzna elewacja, którą odnowiono w 2022 roku. Elewacja jest elewacją, która ma piękny telebim, dzięki któremu już nie trzeba drukować reklam, targów czy wydarzeń, tylko telebim wszystko nam tutaj ładnie przedstawia, jest interaktywny, zmienia się zgodnie z zapotrzebowaniem, a sama elewacja jest elewacją kinetyczną. Jeżeli przyjdziecie tutaj w taki troszeczkę wietrzny dzień, zobaczycie, że cała elewacja tańczy na wietrze i połyskuje na biało-srebrno. Jest to naprawdę powalający i zapierający dech w piersi widok, żeby budynek tańczył i mienił się kolorami. A jak przyjdziecie wieczorem, to zobaczycie, że elewacja Poznań Congress Center jest również podświetlana na dowolny kolor. Także cały budynek robi ogromne wrażenie, a wy, myślę, znacie ten budynek z naszej sali koncertowo-eventowej, czyli sali ziemi.
1: I stoi sobie ten super nowoczesny obiekt wśród tych wszystkich zabytków. I tutaj właśnie, gdzie przeszłość spotyka się z przeszłością, to myślę jest dobre miejsce, żeby zakończyć nasz spacer. Towarzyszył mi Maciej Kaczmarek, przewodnik po Międzynarodowych Targach Poznańskich. Bardzo Ci dziękuję.
0: Ja również dziękuję za ten spacer, było mi naprawdę miło.
2: A efektem tego spaceru jest reportaż o MTP w ramach cyklu Polska na ucho. Możecie posłuchać go w całości w serwisach Mediateka i Spotify. Gorąco polecam.

Kiedy w latach 90. my, chłopcy, zadawaliśmy sobie pytanie Britney czy Christina, dziewczyny wybierały między Backstreet Boys a NSYNC. W końcu to dwa czołowe boys bandy, które opanowały wtedy listy przebojów na całym świecie. Na ścianach milionów nastolatek wisiały plakaty z wizerunkiem chłopaków, a może i z sentymentu wiszą do dzisiaj. Wiele hitów na koncie, miliony sprzedanych płyt, masa nagród i zakochanych po uszy wzdychających fanek. Przed wami Nick, Brian, Howie, AJ i Kevin, czyli członkowie najsłynniejszego boysbandu wszechczasów, Backstreet Boys. Zanim jednak dotarli na szczyt, na swój sukces musieli czekać kilka lat, ale opłacało się. Zobaczmy, jak panowie zaczynali, jak potoczyła się ich kariera, jak wyglądają i co robią teraz. Zespół powstał w 1993 roku w Orlando na Florydzie. Jego inicjator, menadżer muzyczny Lou Pearlman, chciał stworzyć grupę na miarę New Kids on the Block i zorganizował przesłuchania za ponad 3 miliony dolarów, by znaleźć utalentowanych młodych muzyków. Howie i AJ znali się wcześniej, później poznali Nicka, chcieli nawet założyć trio. Kevin i Brian są kuzynami, śpiewali w kościołach i na festiwalach. Później Kevin przeprowadził się do Orlando i tam poznał pozostałą trójkę. Pojawił się pomysł założenia zespołu, ale i informacja o castingu. Zgłosili się i wygrali. Kevin ściągnął do siebie Briana i ten dołączył do grupy. Zaczynali skromnie, grali w centrach handlowych, restauracjach, szkołach czy na letnich eventach. Dopiero w 1995 roku polecieli do Szwecji, aby nagrać kilka piosenek z producentami muzycznymi Maxem Martinem i Denisem Pop. Ich pierwszym singlem był kawałek We've Gotten Going On, który zrobił furorę, ale najpierw w Europie.

Debiutancki album Backstreet Boys znalazł 13 milionów nabywców. Status złotej i platynowej płyty dostał niemal w 40 krajach. Po tym sukcesie chłopaki zaczęli koncertować w Europie, Azji i Australii. Poszli za ciosem i rok później wydali kolejny album Backstreet's Back. Promował go kawałek Everybody Backstreet's Back.

1998 roku Backstreeci zrezygnowali ze współpracy z Paromanem, który nie dotrzymywał warunków kontraktu i oszukiwał ich na pieniądze. Pozwali go więc do sądu. Trzeci album to rok 99, Millennium, bo taki dostał tytuł tylko pierwszego tygodnia od premiery. Sprzedał się w milionie egzemplarzy, a tylko w samych Stanach uzyskał 13-krotną platynę. Zgarnął też nagrodę Billboard Music Award dla najlepszego albumu, a z listy Billboardu nie schodził przez 93 tygodnie. Później uzyskał status platynowej płyty w 45 krajach. Miał też 5 nominacji do nagrody Grammy. Wiodącym singlem został kawałek I Want It That Way, do dziś uważany za jedną z najlepszych popowych piosenek wszechczasów.

Zamykając dekadę, w 2000 roku boysband wydał krążek Black and Blue i jak można było się spodziewać, odniósł kolejny sukces. Zadebiutował na pierwszym miejscu Billboardu i sprzedał się w wielomilionowym nakładzie. Promując album, chłopaki w 100 godzin odwiedzili Sztokholm, Tokio, Sydney, Kapsztad, Rio de Janeiro i Nowy Jork. 55 godzin spędzili w podróży, a 45 na występach publicznych. Sam album pobił rekordy sprzedaży. W pierwszym tygodniu znalazł 5 milionów nabywców. Na kolejny album grupa kazała czekać aż 5 lat, a to dlatego, że w 2001 roku zawiesiła działalność. Później chłopcy znowu się skrzyknęli i w 2005 roku wypuścili krążek pod tytułem Never Gone. Nie odniósł on jednak większego sukcesu. Mało tego, dostał wiele fatalnych recenzji.

Rok później z zespołu postanowił odejść Kevin. Potem grupa dostała propozycję zmiany nazwy na Backstreet, ale chłopcy tego nie zrobili. Odrzucili też ofertę zagrania w reality show, aby znaleźć nowego członka grupy. Ta jednak nie przestała istnieć i w czteroosobowym składzie wydała kolejne dwa albumy, z których pochodziły m.in. takie numery.

W 2011 roku grupa zakończyła współpracę z dotychczasową wytwórnią i ruszyła we wspólną trasę z New Kids on the Block. Ta zajęła 17 miejsce na liście Billboardu, zarabiając 40 milionów dolarów. Obejmowała 80 koncertów w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Azji.

Wtedy też do chłopaków wrócił Kevin i w 2013 roku wydali nowy krążek w pełnym składzie. Był to też ich pierwszy i jedyny niezależny album od momentu opuszczenia swojej starej wytwórni. Zadebiutował na 5. miejscu amerykańskiej listy Billboardu i świętowali nim 20-lecie działalności. Grupa wyruszyła też w 20. rocznicę trasy. Trwała ona ponad 2 lata i obejmowała ponad 170 występów na całym świecie.

Na kolejny album zespół kazał czekać aż 6 lat. Na początku 2019 roku wydał DNA. Zadebiutował on na pierwszym miejscu listy sprzedaży w USA. Grupa ogłosiła również największą od 18 lat trasę koncertową po największych arenach Europy i Północnej Ameryki. Przy okazji tej płyty chłopak

Na kolejny album zespół kazał czekać aż 6 lat. Na początku 2019 roku wydał DNA. Zadebiutował on na pierwszym miejscu listy sprzedaży w USA. Grupa ogłosiła również największą od 18 lat trasę koncertową po największych arenach Europy i Północnej Ameryki. Przy okazji tej płyty chłopak

0: exactly what it means.
1: Ciekawostek, grupa ma na koncie rezydenturę w Las Vegas, film dokumentalny i gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. Backstreet Boys mają też tytuł najlepiej sprzedającego się zespołu wszechczasów. To też pierwszy zespół na szczycie amerykańskich list przebojów w trzech różnych dekadach. Czas na kilka słów o samych chłopakach. Nick miał zaledwie 13 lat, kiedy zaczynał karierę w zespole. W 2002 roku wydał swoją pierwszą solową płytę. Większego sukcesu nie odniosła. W sumie ma ich na koncie kilka. Wiele razy miał problemy z prawem, narkotykami i alkoholem. Romansował m.in. z Britney Spears, Ashley Simpson czy Paris Hilton. Ożenił się z instruktorką fitnessu w 2014 roku. Mają syna, a Nick angażuje się w ochronę środowiska. Od czasu do czasu można go zobaczyć w telewizji, jak chociażby w Tańcu z Gwiazdami. W swojej edycji zajął drugie miejsce. AJ był uzależniony od alkoholu i narkotyków, kilka razy trafiał do kliniki odwykowej. W 2001 roku wziął ślub z modelką, mają dwoje dzieci. Sam przyznaje, że cały czas walczy z uzależnieniem, a muzycznie działał jako rockman w kilku zespołach, ma na koncie dwie solowe płyty i występy w kilku telewizyjnych produkcjach. Brian na początku swojej kariery przeszedł operację serca, później założył fundację, która pomaga dzieciom ze schorzeniami serca i ich rodzinom. W 2000 roku stanął na ślubnym kobiercu, swoją żonę poznał na planie teledysku As Long As You Love Me i mają syna. W 2006 roku nagrał w duchu chrześcijańskim solowy album.

0: Kevin jest najstarszym członkiem Backstreet Boys, w momencie założenia grupy miał 22 lata. Był też modelem i zagrał główną rolę męską w broadwayowskim musicalu Chicago. W 2000 roku wziął ślub i ma dwóch synów. Otworzył m.in. Akademię Muzyczną. Kilka lat temu zapowiedział wydanie solowego albumu, ale później wrócił do Backstreet Boys i do dziś go nie wydał. Nakręcił też kilka filmów. Howie ożenił się w 2007 roku z dziewczyną, która była zatrudniona jako webmaster fanklubu zespołu. Mają dwóch synów. On również wydał solowy album i brał udział w kilku telewizyjnych produkcjach.
1: To kultowy boysband Backstreet Boys, ale tej piątce po piętach zawsze deptał inny. To NSYNC, czyli Justin, JC, Joey, Lance i Chris. Oni też rządzili listami przebojów na całym świecie, a zaledwie w jeden dzień sprzedali 1 000 000 egzemplarzy jednej ze swoich płyt. I w ten sposób zapisali się na stałe w historii muzyki. Lata lecą, a oni cały czas mają rzesze fanek. Przypomnijmy sobie ich historię i sprawdźmy, jak radzą sobie dzisiaj.
0: Zespół powstał w 1995 roku w Orlando na Florydzie. Jego założycielem, podobnie jak w przypadku Backstreet Boys, był Lou Pearlman, który chciał zainwestować raz jeszcze w muzykę. Stworzenie składu powierzył Chrisowi Kirkpatrickowi i ten wybrał muzyków. Jednak w pierwszym podstawowym składzie nie było Lensa. On doszedł do grupy, gdy jeden z wokalistów zrezygnował. Początki łatwe jednak nie były, bo według producentów chłopcy byli zbyt podobni do Backstreet Boys. Zaczęto więc nad tym pracować i jeszcze zanim wydali swój pierwszy album, ruszyli w trasę po Europie. Nad piosenkami, podobnie jak konkurencja, pracowali w Szwecji z tymi samymi producentami. Ich pierwsza płyta ukazała się w 1997 roku, ale w Niemczech i tam odniosła ogromny sukces. Promował ją kawałek I Want You Back.

Chłopcy ruszyli w trasę koncertową, ale tylko po kilku europejskich krajach. A dzięki temu, że jednemu z nich przyglądał się szef amerykańskiego oddziału jednej z wytwórni fonograficznej, podpisali kontrakt również na rynek amerykański. Płyta sprzedawała się tam jednak słabo, ale do czasu pomogła promocja, udział w koncercie na Disney Channel, występ w serialu Sabrina Nastoletnia Czarownica oraz supportowanie koncertów Janet Jackson. I tak w 1998 roku zespół zyskał taką popularność, że sprzedał płytę w 10 milionach egzemplarzy. Kolejne utwory również odniosły spory sukces.

tym samym roku chłopcy wydali album ze świątecznymi piosenkami. Sprzedał się w 2 milionach egzemplarzy. Dzięki temu NSYNC zrobił coś, co rzadko się zdarza. Miał 2 albumy na liście Billboard Top 10 w tym samym czasie.

1999 roku grupa NSYNC, podobnie jak Backstreet Boys, wytoczyła proces swojemu menadżerowi. Oskarżyła go o oszustwa finansowe i pozbawienie ponad 50% należących im się zysków. Obie strony poszły jednak na ugodę. Zespół zmienił wytwórnię i menadżera. Opłacało się. W 2000 roku grupa wypuściła nowy album, tylko

Trzeci album grupy, Celebrity, ukazał się w 2001 roku, a ta, promując go, wyruszyła w trasę koncertową już na 2 miesiące przed jego ukazaniem się na rynku. Trasa zarobiła ponad 90 milionów dolarów i stała się jedną z największych w 2001 roku.

0: Niestety, zmiana brzmienia na bardziej hip-hopowe przełożyła się na niższą sprzedaż. Również promocja skupiła się na Justinie Timberlake'u, bo to utwory napisane przez niego zostały wybrane jako single. Po tym on sam postanowił pójść własną muzyczną drogą, a zespół zawiesił działalność. Każdy z członków poszedł więc w swoją stronę. Ostatni album NSYNC to Greatest Hits, wydany w 2005 roku. Wiele razy mówiło się o powrocie grupy, ale nic z tego nie wyszło. Sam Justin w jednym z wywiadów przyznał: wyrosłem z tego, czułem, że bardziej obchodzi mnie muzyka niż inni z zespołu i czułem, że chciałbym robić inną muzykę, musiałem pójść za głosem serca. Zespół pierwszy raz od lat pokazał się w 2018 roku, by odsłonić gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Sław. A w kwietniu 2019 pojawił się na festiwalu Coachella w USA, jednym z największych wydarzeń muzycznych na świecie. Tam chłopaki byli gośćmi Ariany Grande i zaśpiewali z nią jeden ze swoich przebojów, ale w okrojonym składzie, bez Justina. Z ciekawostek nazwa NSYNC oznacza zsynchronizowanie. Pochodzi też od ostatnich liter imion członków. Chłopcy występowali i nagrywali m.in. z Eltonem Johnem, Stevie Wonderem, Michaelem Jacksonem, Janet Jackson, Glorią Estefan, Britney Spears, Philem Collinsem, Celine Dion czy Aerosmith. Wiele razy byli nominowani do nagrody Grammy. Wystąpili na gali rozdania Oscarów, podczas finału rozgrywek futbolu amerykańskiego oraz w czasie olimpiady. Sprzedali miliony płyt, stając się piątym najlepiej sprzedającym się zespołem w historii. Zagrali również kilka koncertów w Polsce. I jeszcze kilka słów o samych chłopakach. Jedynym, któremu wypaliła kariera solowa, jest Justin Timberlake. Wydał kilka płyt, które sprzedały się w blisko 30-milionowym nakładzie. Na koncie ma 6 nagród Grammy i 4 Emmy. Zagrał również w wielu filmach. Kiedyś związany był z Britney Spears, którą poznał w klubie Myszki Miki. Od kilku lat jest mężem aktorki Jessica Biel, z którą ma syna. Lance próbował kariery solowej, ale większego sukcesu nie odniósł. Grał w serialach i ma na koncie występ w amerykańskim Tańcu z Gwiazdami. W swojej edycji zajął 3. miejsce. Kilka lat temu przyznał, że jest gejem i poślubił swojego partnera. Jay-Z ma na koncie 1 solowy album. Wydał go w 2004 roku. Był m.in. jurorem tanecznego show. Spotykał się też z Tarą Reid i Ewą Longorią. Współtworzył też nowy girls band. Joey ma na koncie kilka ról filmowych i serialowych. Grywał też w musicalach. Brał udział w amerykańskim Tańcu z Gwiazdami i ze swoją partnerką zajął 2. miejsce. W 2004 roku stanął na ślubnym kobiercu i ma 2 córki. Chris od czasu do czasu pojawia się w telewizji. Kiedyś przyznał, że boi się małżeństwa. Jednak w 2013 roku postanowił oświadczyć się swojej partnerce i pobrali się. Mają syna.
1: I teraz pytanie. Backstreet Boys czy NSYNC? NSYNC czy Backstreet Boys? Zapewne każda fanka czy każdy fan podjął w duchu tę decyzję, ale już w latach 90. i nic jej nie zmieni. W końcu miłość do swoich idoli pozostaje na lata albo i na zawsze.
2: Poznań.

0: Reklama.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl.

0: Strzelnica TV.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: O, mamma mia! A to co? Niko! Salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja!
3: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko. Swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
4: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc. W drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami. Nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
5: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
6: To pomysł.
5: Pomysł?
6: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
5: Ale jak?
6: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
5: Oczywiście.
7: Zmieniajmy razem Poznań.
8: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
12: Reklama.
13: Pod koniec lat 90. zadawaliśmy sobie dwa podstawowe pytania. Chłopcy, Britney czy Christina, a dziewczyny Enrique czy Ricky. W końcu panie walczyły o miano tej najładniejszej i najbardziej utalentowanej, a panowie o miano największego ciacha. I to nimi się zajmiemy. Na początek Enrique Iglesias. Enrique Iglesias, a właściwie Enrique Miguel Iglesias Preisler, urodził się 8 maja 1975 roku w Madrycie. To syn piosenkarza i kompozytora Julio Iglesiasa oraz filipińskiej dziennikarki Isabel Preisler. Ma brata i siostrę. Jego rodzice rozwiedli się jednak, kiedy Enrique miał zaledwie 3 lata. Po porwaniu jego dziadka przez organizację terrorystyczną kilka lat później przeprowadził się do Miami, gdzie mieszkał jego ojciec, który właśnie tam rozwijał karierę. Będąc w szkole średniej, Enrique po raz pierwszy zagrał w musicalu pod tytułem Hello Dolly i odkrył w sobie talent wokalny. Jednak dopiero kilka lat później zdecydował się postawić na muzykę. Nie chciał jednak robić kariery dzięki nazwisku ojca, przybrał więc inne, Martinez. Pieniądze na nagranie demo pożyczyła mu opiekunka z dzieciństwa. Udało się. Po tym jak nagranie trafiło do kilku wytwórni, podpisał kontrakt. Jego pierwsza płyta nosiła tytuł po prostu Enrique i ukazała się w 1995 roku. Znalazł się na niej m.in. utwór Pora Marte, który został motywem przewodnim telenoweli Marisol. Płyta sprzedała się świetnie, bo kupiło ją 500 000 ludzi w USA. Powstały też wersje włoska i portugalska, a artysta dostał nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy Wykonawca Latynoski. Kolejny album, Vivir, ukazał się w 1997 roku, a Enrique ruszył w międzynarodową trasę koncertową. Za ten album dostał nominację do amerykańskiej nagrody muzycznej dla ulubionego artysty latynoskiego. Sam jednak nie próżnował i rok później wydał kolejny album Cosas del Amor, który ugruntował jego pozycję na rynku muzyki latynoskiej. I tym razem dostał statuetkę amerykańskich nagród muzycznych w kategorii

ulubiony artysta latynoski. I tak naszego Enrique poznał i pokochał świat. Bez dwóch zdań został bożyszczem nastolatek. Plakaty z jego wizerunkiem wisiały zapewne na milionach ścian, a i pewne wiszą nadal. W końcu miłość do idola może trwać i trwać. Co ważne, choć nasz gwiazdor niemal całe życie mieszkał w Stanach Zjednoczonych, to nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. Nie zrezygnował z nagrywania piosenek w języku hiszpańskim, a te cieszyły się i nadal cieszą ogromną popularnością, podobnie jak anglojęzyczne przeboje. Zobaczmy zatem, jak dalej przebiegała jego kariera. W 1999 roku ukazuje się pierwsza płyta Enrique w języku angielskim, na której znalazł się mega hit Bailamos, a który został wykorzystany w filmie Bardzo Dziki Zachód z Willem Smithem w roli głównej. Przebojów na tej płycie było dużo więcej, wśród nich Be With You, Rhythm Divine, Set Eyes i Could I Have This Kiss Forever, nagrane razem z Whitney Houston.

kolejny album, Escape z 2001 roku, to też ogromny sukces. Uzyskał status platynowej płyty w wielu krajach. W końcu sprzedaż sięgnęła ponad 20 milionów egzemplarzy. Promował go m.in. kawałek Hero.

kolejne lata to kolejne płyty i kolejne utwory. I tak album Quizás w ciągu tygodnia sprzedał się w milionowym nakładzie, stając się najlepiej sprzedającą hiszpańskojęzyczną płytą od 5 lat. Później listy przebojów zdobywały takie numery jak Addicted czy Not In Love, nagrane w duecie z Kellys. Wtedy też Enrique wyruszył w największą w swojej karierze trasę koncertową.

Na kolejne hity fani Enrique musieli poczekać kilka lat, ale opłacało się. W 2007 roku wyszła płyta Insomniac z takim przebojem jak Do You Know the Ping Pong Song.

kolejny album to już Euphoria, będący pierwszym dwujęzycznym w dorobku Enrique. Pojawiło się na nim wiele gwiazd jak Nicole Scherzinger, Pitbull, Akon i Lionel Richie. Na świecie sprzedało się ponad 55 milionów sztuk.

Kolejna dekada to kolejne pasmo sukcesów. W 2012 roku Enrique wyruszył w trasę koncertową z Jennifer Lopez, a dwa lata później wydał kolejny album Sex and Love. Promował go mega hit

Poza muzyką Enrique ma też doświadczenie na planie filmowym. W 2003 roku zagrał u boku Antonio Banderasa i Salma Hayek w filmie Pewnego razu w Meksyku Desperado 2. Rok później wystąpił w reklamie popularnego napoju u boku Britney Spears, Beyoncé i Pink. Udziela się też charytatywnie. W 2010 roku po trzęsieniu ziemi na Haiti przekazał poszkodowanym zyski ze sprzedaży piosenki It Must Be Love. Razem z innymi artystami nagrał nową wersję przeboju We Are The World. To muzyka i kariera, czas przyjrzeć się życiu osobistemu naszego bohatera. Co ciekawe, jak na obiekt westchnień, nie ma opinii kobieciarza. Raczej w uczuciach jest stały, ale związków kilka miał. Spotykał się m.in. z Sofią Vergarą, Christiną Aguilerą czy Jennifer Love Hewitt. Ale od wielu, wielu lat jest wierny tej jednej, jedynej rosyjskiej tenisistce i modelce Annie Kurnikowej, którą poznał w 2001 roku na planie jednego ze swoich teledysków Escape. I tak pod koniec 2017 roku zostali rodzicami bliźniąt. A przy tym wątku warto na chwilę się zatrzymać i przypomnieć sobie żarty Enrique, że ma niewielkie przyrodzenie. Informacje od razu podchwyciły media. Iglesias kilkukrotnie tłumaczył się, iż jego sprzęt wcale nie jest taki mały. Takiej kariery chciałby doczekać się zapewne nie jeden artysta.

którą poznał w 2001 roku na planie jednego ze swoich teledysków Escape. I tak pod koniec 2017 roku zostali rodzicami bliźniąt. A przy tym wątku warto na chwilę się zatrzymać i przypomnieć sobie żarty Enrique, że ma niewielkie przyrodzenie. Informacje od razu podchwyciły media. Iglesias kilkukrotnie tłumaczył się, iż jego sprzęt wcale nie jest taki mały. Takiej kariery chciałby doczekać się zapewne nie jeden artysta,

No jest się czego wstydzić, ale wierni fani te wpadki swojemu idolowi zapewne już dawno wybaczyli. Warto też dodać, że porównując zdjęcia Enrique z lat 90. z tymi obecnymi, coś się zmieniło. Operacja plastyczna? Nie, raczej mały zabieg. Z jego twarzy zniknął jeden z jego najbardziej charakterystycznych znaków, to pieprzyk na prawym policzku. W pewnym momencie uznał, że nie jest on mu do niczego potrzebny, mimo iż wiele kobiet uważało go za seksowny. No ale trzeba przyznać, że w przypadku Enrique stwierdzenie im starszy, tym lepszy jest jak najbardziej odpowiednie. No pewnie to te dobre geny. Jak panie piszczały na jego widok, tak piszczą nadal. A my bierzemy się za inne ciacho w showbiznesie. Przed wami Ricky Martin. Ricky Martin to tak właściwie Enrique José Martin Morales. Urodził się 24 grudnia 1971 roku w Puerto Rico. Syn psychologa i księgowej, jednak ich małżeństwo nie trwało długo. Rozwiedli się, gdy Ricky miał zaledwie 2 lata. Zapewnili mu jednak aż 5 przyrodniego rodzeństwa. Ze sceną związany od dzieciństwa, zadebiutował mając zaledwie 5 lat jako model dziecięcy. Później przyszły reklamy telewizyjne, grał w sztukach teatralnych, a śpiewu uczył się w chórze kościelnym. Pierwszy sukces odniósł w 1984 roku, kiedy jako 12-latek po 2 nieudanych wcześniej próbach dołączył do boys bandu Menudo, który był bardzo popularny w Ameryce Południowej i Łacińskiej. Razem z chłopakami występował jednocześnie w serialu Por Siempre Amigos. Jednak Ricky chciał od życia czegoś więcej, dlatego mając 17 lat odszedł z grupy. Przeprowadził się do Nowego Jorku, jednak tam nie zagrzał miejsca i postawił na Meksyk, gdzie zagrał w 2 telenowelach. Jedna z nich to Alcanzar una Estrella. 2 lata później znów padło na Stany Zjednoczone, gdzie nagrał swoją pierwszą hiszpańskojęzyczną płytę pod tytułem Ricky Martin. Piosenki Fuego contra Fuego i El Amor de mi Vida trafiły na szczyty list przebojów.

Jego muzyka została bardzo dobrze odebrana m.in. w Meksyku, Chile, Argentynie i oczywiście w USA. W międzyczasie nie zrezygnował z aktorstwa i zagrał m.in. w dramacie muzycznym i sitcomie. Jeszcze większy sukces osiągnął, wydając w 1993 roku drugi album Mamaras, który kupiło ponad 1 000 000 osób. Ricky wyruszył w międzynarodową trasę, w ramach której zagrał ponad 100 koncertów. Kolejne lata to opera medlana General Hospital. Jego bohater o imieniu Miguel stał się jednym z najpopularniejszych w serialu, przez to stał się sławny na całym świecie. Był też debiut na Broadwayu w musicalu Nędznicy. Rok 1995 to już trzeci album E Medio Vivir, na którym znalazł się międzynarodowy hit Maria, będący również tematem przewodnim jednej z brazylijskich telenowel. Sam singiel sprzedał się w 3 000 000 egzemplarzy. Doceniła go również Hiszpania, która wcześniej ignorowała artystów z Ameryki Łacińskiej czy Południowej. To ugruntowało pozycję Rickiego na scenie muzyki latynoamerykańskiej, a kobiety szalały na jego punkcie.

I w ten właśnie sposób młodziutki Ricky Martin zaczął powoli podbijać świat. Jak mówił zawsze, jego misją była popularyzacja muzyki latynoskiej. Dla wielu stał się wzorem do naśladowania. Wielu wykonawców zaczęło zdawać sobie sprawę, że na swój sukces trzeba cały czas pracować i się rozwijać. A to Ricky potrafił. Dzięki temu w 1997 roku nagrał piosenkę do filmu animowanego Herkules, a rok później oficjalny hymn Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Ale to, co nastąpiło później, to był istny szał.

Członków obejrzało ponad 2 miliardy telewidzów na całym świecie. Hit znalazł się na płycie Vuelve. Jednak dopiero ta kolejna wydana w 1999 roku, a pierwsza anglojęzyczna zatytułowana Ricky Martin, odniosła spektakularny sukces na całym świecie. Zdobyła wiele platynowych płyt, m.in. dzięki hitowi Livin' La Vida Loca.

Oprócz Living La Vida Loca album zawierał duet z królową popu Madonną. Niebawem potem ta zaproponowała gwiazdorowi, by został ojcem jej dziecka. Ricky odmówił, co stało się ciekawym tematem dla tabloidów. Dziennikarze poddali bowiem wątpliwość jego orientację seksualną. Ricky zaprzeczał wszelkim doniesieniom, ale mówił też: moje serce może należeć zarówno do kobiety, jak i mężczyzny. Rok 2000 to już kolejny album anglojęzyczny, Soundlouded, z takim przebojem jak She Bangs.

tego albumu pochodził też nominowany do nagród Grammy utwór z Christiną Aguilerą Nobody Wants to be Lonely. Po sukcesie tych płyt Ricky pojawiał się na wszystkich możliwych muzycznych galach, udzielał mnóstwa wywiadów, a jego twarz zdobiła okładki magazynów na całym świecie. Kolejne lata to kolejne albumy. Rok 2003 hiszpańskojęzyczny Almas del Silencio, rok 2005 Live. Przy tym ostatnim pomagał m.in. Will.i.am z Black Eyed Peas. Album promował numer I Don't Care z gościnnym udziałem rapera Fat Joe i wokalistki Amery. Filmografię zapełniały też seriale z jego udziałem. Artysta również mocno postawił na rodzinę, o czym dokładniej za chwilę. All those things to you.

2011 roku ukazuje się kolejny album Musica Alma Sexo, a lata 2012 i 2013 to musical Evita na Broadwayu. Wtedy też Ricky zaczął przygodę z australijską wersją programu The Voice. Został jurorem obok takich gwiazd jak Kylie Minogue, Seal czy Delta Goodrem. Rok 2015 to już 10. album A Quien Quiera Escuchar, który zdobył statuetkę Grammy jako najlepszy album muzyki latino. Doszła też ogromna trasa koncertowa One World Tour 2015. Artysta dał koncerty m.in. w Nowej Zelandii, Australii, Meksyku, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, na Dominikanie czy w Urugwaju. W międzyczasie nagrał kilka utworów z innymi artystami, to m.in. Adrenalina z Wisin i Jennifer Lopez, czy Vente Pa' Ka z kolumbijskim wokalistą o pseudonimie Maluma.

2012 roku Ricky Martin dostaje angaż w serialu Zabójstwo Versace – American Crime Story, w którym zagrał partnera włoskiego projektanta mody Gianniego Versace. Warto dodać, że Ricky Martin to osoba mocno oddana innym. Jego fundacja walczy z handlem ludźmi oraz wykorzystywaniem nieletnich. Pomagała również poszkodowanym przez tsunami w Tajlandii. Ricky dał też $1 000 000 na szkoły muzyczne w Puerto Rico i pomógł finansowo Centrum dla Dzieci Niepełnosprawnych. Sprawami swojego kraju zainteresował prezydenta Billa Clintona i wziął udział w uroczystości inauguracji prezydentury George'a W. Busha, gdzie zaśpiewał z nim The Cup of Life. Tyle o muzyce i karierze, czas na życie osobiste Rickiego. Tu to dopiero się działo i dzieje. Najpierw nasz gwiazdor spotykał się z tenisistką Gabrielą Sabatini, ale później kobiet u jego boku było więcej. Wśród nich modelki Rebecca de Alba czy Alessandra Ambrosio. W 2008 roku został ojcem synów bliźniaków, dzieci urodziła matka zastępcza, ale to 2 lata później nastąpiło dopiero wielkie boom. Ricky ogłosił wszem i wobec, że jest gejem. I tak w 2014 roku związał się z finansistą Carlosem Gonzalesem Abeją, z którym wychowywał synów. Jednak ten związek nie przetrwał. Ale coś się skończyło, by coś mogło się zacząć. I tak w 2016 roku Ricky poznaje armeńsko-syryjskiego malarza Iwana Josefa. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Oświadczyny, jak powiedział Martin, były najbardziej nerwową chwilą w jego życiu, ale udało się. Panowie w końcu stanęli na ślubnym kobiercu i zaadoptowali dziewczynkę urodzoną

0: przez surogatkę. Ricky przyznał w jednym z wywiadów, że żałuje, iż z coming outem czekał tak długo, ale przez wiele lat myślał, że jest biseksualny. Wyznał też, że miał problem z pogodzeniem się z orientacją seksualną. Nie chciał dopuścić do siebie nawet takiej myśli, a żeby nie wyszło to na jaw, przyznał, że stał się homofobem i uświadomił sobie, że przeciwstawia się samemu sobie. Chciałem od tego uciec, wyznał Ricky. Czas na wpadki i upadki z udziałem Rickiego, tych w porównaniu z Enrique prawie nie ma. Przeszukałem i przeszperałem internet, w sumie nic nie znalazłem. Ale ciekawa rzecz stała się w Kazachstanie. Jego przebój został przypadkowo uznany tam za hymn narodowy. To znaczy ktoś zamienił taśmę. Zobaczcie. Nastąpiła mała konsternacja, u jednych zniesmaczenie, u innych pojawił się uśmiech na ustach. Miejmy nadzieję, że nic poważnego się jednak nie stało. Który lepszy? Przystojniejszy, bardziej utalentowany. Tyle ile ludzi, tyle gustów. Choć w tym przypadku myślę, że obaj idą w łeb w łeb. Ich kariery potoczyły się rewelacyjnie i nieprzerwanie od lat 90. są na topie. No, życie prywatne to już inna bajka i tu chyba jednak prowadzi Ricky, bo Enrique, choć rozkochał w sobie pół kobiet na świecie, to od wielu, wielu lat przy boku ma tę jedną. A Ricky najpierw rozpalił serca kobiet, to pół świata, a później drugie pół, bo i serca mężczyzn i cały glob. Zaliczony.
1: Vox FM, Poznań.

0: reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
4: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
5: Na plaży w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. Do voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy.
7: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
8: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
7: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
8: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Po to ekipa na 102.
7: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
8: Do swych składów pięknie zapraszają.
7: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
9: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
10: O, mamma mia! A to co? Niko! Salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantasticamente. A do tego jaka promocja!
11: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko. Swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
0: Reklama.
12: Był poszukiwany od środy, nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. Sejm wybrał 15 sędziów członków KRS-u, głosowanie zbojkotowali posłowie PiS. Walka o tytuł rowerowej stolicy Polski, za chwilę powiemy o przygotowaniach. Godzina 9, tu Vox FM, pora na wiadomości. Dawid Osysko, zapraszam. Akcja policji trwała kilkadziesiąt godzin. Od środy zakończyła się w piątkowe popołudnie. Nie żyje 21-letni domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób na osiedlu Przylesie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Szczegóły zna Mateusz Chłystun.
13: Policję o obecności nieznanego mężczyzny poinformowali w piątek rano mieszkańcy jednej z wielkopolskich wsi,
14: który przebywał w ogólnodostępnej wiadomości.

0: mieście. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej.
1: Tłumaczy podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. Policjanci potwierdzili, że to poszukiwany od środy podejrzewany o podwójne zabójstwo.
0: Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
1: Przypomnę, mężczyzny od środy poszukiwało blisko 300 policjantów z Dolnego Śląska. Obława ruszyła po tym, jak w jednym z mieszkań na osiedlu przy lesie w Lubinie ujawniono ciała dwóch osób. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, sprawca i ofiary znali się, a strzelaninę poprzedziło spotkanie towarzyskie.
2: Mateusz Łystun, dziękuję za relację. Rządowa koalicja mówi o odbudowie wymiaru sprawiedliwości, a PiS o łamaniu prawa. Sejm wybrał 15 sędziów członków KRS-u. 13 z nich, których zgłosiła koalicja rządowa, zostało wcześniej wyłonionych przez Zgromadzenie Sędziów. Dwoje członków zgłosiły PiS i Konfederacja. KRS to pierwszy organ, który będzie w całości odbudowany, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Mamy opinię Komisji Weneckiej, która wskazuje nam, że to jest droga w dobrym kierunku, czyli oddolny wybór przez sędziów, ich reprezentantów, tak żeby wypełnić wymóg konstytucyjny. I Sejm, który nam w jakiś sposób zatwierdził ten wybór. Oczywiście mieścimy się w ramach obowiązującej ustawy.
2: Posłowie PiSu zbojkotowali głosowanie w Sejmie, uważają, że odbyło się niezgodnie z prawem.
4: Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie, wydał postanowienie wzywające Sejm do

0: Oczywiście mieścimy się w ramach obowiązującej ustawy.
1: Posłowie PiSu zbojkotowali głosowanie w Sejmie, uważają, że odbyło się niezgodnie z prawem.
2: Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie, wydał postanowienie wzywające Sejm do

0: Trybunałem Konstytucyjnym i do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tej sprawy powinny być wstrzymane prace.
1: Zaznacza poseł PiS-u Michał Wójcik, we wspomnianym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Prawo i Sprawiedliwość chce zbadania zgodności z ustawą zasadniczą przepisów o KRS. Będziemy starali się odbudować relacje z naszą publicznością, tak deklaruje nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie. Nominację na to stanowisko odebrał dotychczasowy zastępca odwołanego Pawła Jaskanisa Piotr Gurajec. Zmiana na stanowisku jest konsekwencją imprezy Techno, która za zgodą poprzedniego szefa placówki odbyła się na dziedzińcu pałacu w miniony weekend.
2: Przejmuję tą funkcję w trudnym momencie dla muzeum, ale mam nadzieję, że jest to nowy początek i będziemy budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym.
1: Deklaruje nowy dyrektor Muzeum w Wilanowie Piotr Gurajec. Zbliża się wielka walka o tytuł rowerowej stolicy Polski. Na razie odbywają się treningi w miastach w całym kraju. Dołączyć może każdy, kto lubi jeździć na rowerze, zachęca Tomasz Baliczek z magistratu w Nowym Sączu.
3: Przypominam, trening do 21 maja, później chwila na regenerację, sprawdzanie sprzętu i likwidacja zakwasów i później w czerwcu już jedziemy na pełnym gazie, cały czerwiec kręcimy.
1: 1 czerwca ruszy rywalizacja o tytuł rowerowej stolicy Polski. Wystarczy odpalić bezpłatną aplikację Aktywne Miasta i przejechać jak najwięcej kilometrów dla swojego miasta czy gminy.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Pochmurny i deszczowy dzień przed nami, najwięcej deszczu spadnie we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Po południu może także zagrzmieć. Wysoko w Sudetach i Karpatach opady deszczu ze śniegiem albo śniegu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 12 do 16 stopni. Cieplej będzie na krańcach południowo-wschodnich od 19 do 22. Chłodniej miejscami w pasie od Śląska i Małopolski po ziemię świętokrzyską. Tam od 9 do 12 stopni.
4: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy.

obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dolar łabo, niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Aktywów Państwowych, Minister Infrastruktury, Polska Akademia Nauk, partnerzy medialni Milmag, Zbiam, Wojsko i Technika, Lotnictwo Aviation International, Live & Gun Magazine.
11: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
12: Reklama.
13: 107.4 Vox FM.
12: Poznań.
14: Wypadł z okna, interweniowały służby na początek Kłodzko i poszkodowany pięciolatek. Zostaną otwarte w przyszłym tygodniu, chodzi o 2 przedszkola w Lubuskiem, a wykryto tam przypadki salmonelli. Jest najstarsza wśród mieszkańców polskich ogrodów zoologicznych. Aligatorzysta Marta z Płocka świętuje 96. urodziny.
15: W piątkowy wieczór w Kłodzku
14: Godzina 10, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Na początek Dolny Śląsk. Z okna na pierwszym piętrze w Kłodzku wypadł 5-letni chłopiec. Więcej o tym nasz reporter Kamil Warzocha.
16: Zagrał się prawdziwy dramat. Z okna mieszkania w budynku przy ulicy Wiejskiej wypadł 5-letni chłopiec. Sytuacja wymagała natychmiastowej interwencji służb ratunkowych oraz wezwania załogi lotniczego pogotowia ratunkowego. Z pierwszych ustaleń policji wynika, że w krytycznym momencie nadzór nad maluchem sprawowała jego matka.
14: Zarówno mama, jak i tata chłopca byli trzeźwi. Poszkodowany chłopiec trafił na oddział specjalistycznej placówki medycznej. Jego stan nie jest znany. Spodziewaliśmy się przesunięć w amerykańskim wojsku. W ten sposób premier Donald Tusk komentuje doniesienia medialne. Chodzi o decyzję Pentagonu, który miał anulować plany rotacyjnego przemieszczania 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Decyzja naszych sojuszników nie jest dla nas zaskoczeniem, mówi premier.
17: Nasz sojusznik, najważniejszy, najbliższy Stany Zjednoczone, właściwie od lat zapowiadały pewną korektę w ich polityce i tymi apelami, na które Polska odpowiedziała natychmiast. Apelami o to, aby Europa brała na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
14: Zmiany nie wpłyną na nasze bezpieczeństwo i współpracę z USA, twierdzi premier. Według agencji Reutera o decyzji nie został jeszcze powiadomiony kongres i nie ogłoszono jej oficjalnie. 33 osoby zakażone salmonellą w dwóch przedszkolach, placówki w Gorzowie i w Nowinach Wielkich zamknięto, mają zostać otwarte w przyszłym tygodniu. Źródło bakterii nadal jest nieznane. W przedszkolu nr 14 w Gorzowie zakażenie wykryto u 15 dzieci. Przypadki ujawniły się także pojedynczo od kwietnia. Z kolei w Nowinach Wielkich po majówce zachorowało 18 osób, w tym 15 maluchów.
18: Dzieci są w bardzo dobrym stanie. Niektóre już nie manifestują w ogóle żadnych objawów. To, co my teraz stwierdzamy, to raczej jest nosicielstwo, które przez jakiś czas może się utrzymywać.
14: Informuje Beata.

0: komunal z gorzowskiego sanepidu. Specjaliści próbują ustalić przyczynę zatrucia, w obu przypadkach przeprowadzono dezynfekcję, a inspektorzy sanepidu przeszkolili pracowników z zasad higieny. Aligatorzyca Marta, zamieszkująca płocki ogród zoologiczny, obchodzi dziś 96. urodziny. Do Płocka przyjechała w sierpniu 1960 roku. To najstarsze zwierzę mieszkające w polskim zoo. W jakiej kondycji jest aligatorzyca?
1: Jest w świetnej kondycji. Jesteśmy zaskoczeni, bo zwykle te aligatory żyją no tak 60-70 lat maksymalnie i brak oznak starości, takich typowych oznak starości, no świadczy o tym, że jest chyba w dobrych warunkach.
0: Mówi Krzysztof Kelman, prezes płockiego ogrodu. O 11 rozpocznie się impreza urodzinowa w płockim zoo.
1: Będziemy jej śpiewać 100 lat, będziemy mówić o tym, co robiła w zoo i będziemy ją częstować tortem dla Marty, a także sami będziemy jedli olbrzymi tort kilkunastokilogramowy, marcepanowy w kształcie aligatora.
0: Aligatorzyca Marta jest także filmową gwiazdą. W 1971 roku zagrała straszliwego krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pochmurno i deszczowo, najwięcej deszczu spadnie we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Po południu w Małopolsce i na Podkarpaciu może pojawić się burza. Wysoko w Sudetach i Karpatach opady deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu. Teraz najcieplej w Zamościu i Chełmie, tam 15-16 stopni, około 13 w Gdańsku, Koszalinie i Warszawie, 10 w Opolu i Katowicach. Warunki biometeo na wschodzie i południu kraju są niekorzystne.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Dzień dobry. Mamy sobotę, 16 maja w kalendarzu. Tak, może ktoś tutaj być z naszych szanownych zainteresowanych niezadowolony delikatnie z wiadomości pogodowych. Może u kogoś trochę pada. Ale słuchajcie, mamy swoje sposoby na to, by mimo wszystko humory dopisywały. Te muzyczne oczywiście. Klaudia Wasiluk, dzień dobry. Sibul na początek.

Katy Perry i I Kissed a Girl w Vox FM. No, wspominałam wcześniej o tym, że tutaj mogą być obszary delikatnie niezadowolone, bardzo delikatnie mówiąc, z wiadomości pogodowych, bo jak patrzę w prognozę na dzisiejszy dzień, to ten deszcz może się pojawić i ten deszcz może się utrzymać nawet do jutra. Ale słuchajcie, spokojnie, to wszystko nam się podleje. Truskawki tego roku będą smakowały jeszcze lepiej niż zwykle. Chociaż taka nadzieja w tym deszczu. Bonnie M, Rivers of Babylon już teraz.

0: Nie no, kochani, to jest duet na miarę hitu. Andy Dust, Harris, tak, ten nasz Harris. I do tego wszystkiego Zokaria, czyli hit prosto z bestlisty Vox FM, które miejsce zajmuje po ostatnim wczorajszym notowaniu, a to wszystko możecie sprawdzić w zakładce bestlista na stronie voxfm.pl. A przy okazji są tam takie plusy do waszej dyspozycji, minusy również, ale w tym przypadku wiadomo, że tylko plusy. Także głosujcie, no i słuchamy kolejnego najnowszego notowania bestlisty w najbliższy piątek o 17. I już teraz mogę zaprosić w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego. Teraz chwila przerwy, a po niej kolejne hity, bo tu w Vox FM gramy w rytmie.
1: Autopromocja.
2: Znowu nie odpalił.

0: Ja w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny

0: spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Reklama.

Nikt nie prosił, a każdy potrzebował o takiego kopniaka energetycznego Crew 7 i Eye of a Tiger w Vox FM. W programie jest weekend i tutaj w Vox FM oczywiście gramy w rytmie hitów. Zresztą sami słyszycie, myślę, że nawet nie trzeba było tego powtarzać. Kygo, Carter Faith i That's When You Know. Taki plan na teraz.

0: la.
1: No, chociaż tyle słońca w głośnikach od Günthera i jego Sunshine Girls w Vox FM na chwilę przed 11. O 11 sprawdzimy, co ważnego dzieje się w kraju i co ważnego dzieje się na świecie. Tak, punktualnie o 11 czas na wiadomości Vox FM. Po nich garść wieści pogodowych, a potem ciąg dalszy grania w rytmie hitów.
2: Autopromocja.
3: Śpisz?
4: A, co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
6: Faktycznie, żeście mnie obudzili.

0: Ej, nie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2020.

0: 2025 roku.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się uzbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: Czeka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: To nie może być przypadek.
3: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
4: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.

0: Mundurówka dostanie pieniądze na modernizację, unijne pieniądze safe uwolnią pieniądze dla służb. 12 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa jest wyrok dla nożownika z gorzowskich bulwarów. Płyną zakłady chemiczne na południu Rosji, zostały trafione dronami z Ukrainy. Tu Vox FM, jest godzina 11, słuchacie wiadomości, Dawid Osysko zapraszam. Unijne pieniądze z TAFE uwolnią pieniądze dla służb. Rząd ma plan w sprawie pieniędzy dla mundurówki. Szef MON-u podjął decyzję o poszerzeniu tzw. programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, a to posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Jest to możliwe, bo pieniądze zostaną uwolnione w budżecie resortu obrony, tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej będzie ze swojego budżetu na rzecz obronności pozamilitarnych przygotowań państwa polskiego współfinansować

0: tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej będzie ze swojego budżetu na rzecz obronności pozamilitarnych przygotowań państwa polskiego współfinansować

0: rynkowy był też z tego rodzaju środków zasilany.
1: Unijna pożyczka SWIFT to niemal 44 miliardy euro. Rządowe plany to kolejny sposób na obejście prezydenckiego weta do tego programu, a to zatrzymywało możliwość przekazania pieniędzy europejskich na Straż Graniczną, Policję SOBI, projekty infrastrukturalne. Wyrok dla nożownika z gorzowskich bulwarów. 12 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa dla Jakuba K. To on w ubiegłe wakacje brutalnie zaatakował i ciężko ranił 27-letniego mężczyznę. Szczegóły zna Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
2: W okolicach Wartowni, muzycznego miasteczka, między mężczyznami doszło do szamotaniny. 24-latek wbił 28-latkowi w klatkę piersiową 12-centymetrowy nóż. Ostrze złamało się i utkwiło w ciele, przebijając lewe płuco. Seweryna K. udało się uratować. Jakub K. był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Cały czas nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że była to obrona konieczna, a nóż miał przypadkowo przy sobie po grzybobraniu. Według niego świadkowie kłamią.
1: Oprócz kary więzienia zasądzono także 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego. Wyrok nie jest prawomocny. Płoną zakłady chemiczne w Niewinnomysku na południu Rosji. To po ataku ukraińskich dronów. W zakładach produkowane są związki chemiczne na potrzeby przemysłu rolnego i zbrojeniowego, powiadomiły ukraińskie media, powołując się na źródła w Rosji. Według rosyjskich kanałów internetowych od początku pełnowymiarowej wojny fabryka ta była atakowana co najmniej 6-krotnie. Ukraińska Prawda napisała także o pożarze w mieście Niebierężyje, Czełchy, w Tatarstanie, gdzie płoną zakłady produkujące sprzęt elektroniczny. Polscy ratownicy podnoszą swoje kwalifikacje. W Sopocie zorganizowano warsztaty dronowe dla służb z całej Polski. Testowany był sprzęt różnych producentów w trudnych warunkach w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych. Sprawdzane jest także wykorzystanie sztucznej inteligencji.
3: Przede wszystkim to jest wymiana doświadczeń, bo tak jak tutaj dużo mówimy o technologii, dużo mówimy o dronach, ale każdy z prelegentów powtarza jedno, że to są narzędzia, natomiast trzeba pamiętać, że tym kluczowym czynnikiem jest człowiek, że to człowiek ratuje, a nie te drony same w sobie. I właśnie to jest jeden z celów tego spotkania, żeby to środowisko się poznawało, żeby wymieniało doświadczenia.
1: Tłumaczy Robert Pilarczyk, naczelnik grupy jurańskiej GOPRA. Dziś na sopockiej plaży ratownicy przeprowadzą ćwiczenia praktyczne z obsługi dronów. Południowe Mazowsze Świętokrzyskie, a także północ Małopolski i Podkarpacia. Tam dzisiaj pada i to bardzo mocno. Wysoko w Sudetach i Karpatach opady deszczu ze śniegiem albo nawet śniegu. Na termometrach dziś na przeważającym obszarze maksymalnie od 12 do 16 stopni. Nieco cieplej na krańcach południowo-wschodnich, tam od 19 do 22. Warunki biometeo na przeważającym obszarze kraju są niekorzystne.
4: Parę chwil po 11, 16 maja dzisiaj w kalendarzu. Sprawdzam w kalendarzu świąt nietypowych, czy jest coś do świętowania. No i okazuje się, że tych nietypowych świąt jest sporo. Święto Straży Granicznej na przykład. Z ogromnymi pozdrowieniami dla wszystkich funkcjonariuszy już teraz od nas. Do tego Międzynarodowy Dzień Whisky i Międzynarodowy Dzień Światła. Jakieś światełko w tunelu jest, że ta sobota będzie naprawdę dobra. Klaudia Wasiluk, witam pięknie i zapraszam. Something going on na dobry początek tej godziny.

Damn. Lama in my living room. No to brzmi jak awaria, ale ta awaria dotyczyłaby waszego salonu, a tutaj nie. Tu chodzi o to, co stoi w garażu. Jeżeli mieliście jakąś najdziwniejszą, najśmieszniejszą, generalnie własną historię, którą chcielibyście się pochwalić z waszym samochodem i z awarią waszego samochodu w roli głównej, voxfm.pl, tam się nią koniecznie pochwalcie, bo w pierwszej zmianie

0: Tak, tu Vox FM. Tak, tu gramy w rytmie hitów. Tak, Holy Molly i Shot a Friend za nami. To tak, żeby się odnaleźć w czasie i przestrzeni, bo w końcu mamy sobotę. Mamy taką godzinę, że to może ktoś dopiero rozpoczyna tę sobotę. W końcu wczoraj był piątek. Nikomu niczego absolutnie nie wypominając. Trzeba korzystać z życia, tak? I przerwa też każdemu się należy. No to my teraz w Vox FM również zrobimy chwilę przerwy, a po niej ciąg dalszy grania w rytmie hitów. Benassi Bros i He's My Heart to na horyzoncie. Changes od Fola również się pojawi.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki,

0: sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz, jak tanio, Maciek.
1: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
2: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
7: Ale tak po kosztach.
8: Masz to w Brico.
9: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Czeka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Reklama
2: 107,4.
1: Vox FM Poznań.
2: Vox FM Poznań.

Swedish House Mafia i Wait So Long. O czekaniu, o nawet w takim zbyt długim czekaniu. Myślę, że wypłata to jest coś, na co zawsze się czeka, a często nawet zbyt długo się czeka. Przy okazji wypłaty warto wspomnieć też o premii, a właśnie ta premia bardzo często zależna jest od obrotów w firmie. Nasz szef nam o tym powiedział, a w zasadzie nam, czyli mi, Arkowi Sikorze, z którym to współprowadzimy razem program w Rytmie Hitów od poniedziałku do piątku, od 9.30 do 14.00. Przy okazji serdecznie polecam. No i tak, w jaki sposób postanowiliśmy zwiększyć obroty w firmie, to możecie sprawdzić na Instagramie i na Facebooku Vox FM. Polecam. Ale uprzedzam, może wam się od tego zakręcić w głowie.

0: My Love od East Clubbers w Vox FM na chwilę przed południem, a za moment punktualnie o 12 czas na wiadomości Vox FM. Zróbcie głośniej i posłuchajmy wspólnie, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. Po 12 zobaczymy jeszcze, jak tam ta pogoda. No i bardzo ładnie zagramy. Hitem prosto z bestlisty. Shakira i Zoo na horyzoncie. Enrique również się pojawi.
1: Reklama.

0: płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły, w tym regulamin promocji, w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
0: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
8: Jak tak, to Allegro.

0: Right Brands.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600

0: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Reklama.
3: 107.4
2: Fox FM.
3: Poznań. Poznań.
4: Będzie rozmowa m.in. o amerykańskich żołnierzach w Polsce. W środę do naszego kraju przyleci najważniejszy amerykański generał. W ciągu 10 lat ta liczba się podwoiła, coraz więcej emerytów pracuje zarobkowo. Jest pierwszym brytyjskim sportowcem miliarderem. Majątek Davida Beckhama i jego żony przekroczył miliard funtów. Godzina 12, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Najważniejszy amerykański wojskowy już w środę przyleci do Warszawy. Generał Dan Kane spotka się z polskim rządem. Te informacje potwierdził w rozmowie z naszym reporterem rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej. To bardzo istotna wizyta po tym, jak władze amerykańskie anulowały wysłanie do Polski rotacyjnej brygady pancernej. Decyzja wywołała konsternację w Warszawie, a także w wielu innych europejskich stolicach. I z tymi informacjami w studiu nasz reporter Michał Rawa.
5: Tak jest, dzień dobry. Generał Dan Kane jest przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. To najwyższe wojskowe stanowisko w USA. Jest to też jeden z głównych doradców prezydenta Donalda Trumpa. Generał Kane w Warszawie ma spotkać się m.in. z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Wcześniej, we wtorek, główny dowódca polskiego wojska, generał Wiesław Kukuła, spotka się z dowódcą amerykańskich sił w Europie, generałem Aleksusem Grinkiewiczem. Do USA polecą z kolei wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Wszystko po to, by wyjaśnić obecne zamieszanie dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
4: Michał Rawa, dziękuję za relację. Trzecia rządowa ustawa w sprawie kryptoaktywów przyjęta przez Sejm, teraz zajmie się nią Senat. Pytanie, czy będzie trzecie prezydenckie weto. To dlatego, że uwzględniono tylko jedną z kilkunastu poprawek kancelarii Karola Nawrockiego. Szef sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przekonuje, że poprawki prezydenta i PiS-u to tak zwane wrzutki.
6: Najpierw była wrzutka, że ustawa rządowa jest przeregulowana, że jest tego za dużo. PiS mówił, że to zbyt głęboka ingerencja w rynek, że przeszkadzamy prowadzić normalny biznes, po czym PiS nagle mówi, to w ogóle składają projekt zakazujący w ogóle działalności tej branży. Znaczy oni od ściany do ściany, znaczy zabrnęli w ślepy zaułek.
4: Czerwone światło dla większości prezydenckich poprawek oznacza najpewniej kolejne weto, przekonują politycy PiS-u.
7: Tu oczywiście decyzję podejmie pan prezydent Karol Nawrocki, ale jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta, więc jest, myślę, prawdopodobne, że pan prezydent się nie zdecyduje tej ustawy podpisać.
4: Mówi poseł Janusz Cieszyński. Przypomnijmy, Sejm zajmował się czterema projektami w sprawie rynku kryptoaktywów. Na etapie prac komisji odrzucono zapisy przygotowane przez prezydenta Konfederacji i Polskę 2050. Coraz więcej emerytów nadal pracuje w całym kraju. Liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy. Tak wynika z danych ZUS-u. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%. Jedni chcą pracować, inni, jak sami przyznają, po prostu muszą.
8: Po niskie emerytury to na pewno ciężko się żyje. No ja też muszę jeszcze dorabiać do emerytury.
9: Albo trzeba dorobić, bo koszty życia rosną. Ale znam i takie, że ktoś po prostu jest pasjonatem tego swojego zawodu i...
10: Jeszcze w formie.
9: Tak.
4: Najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Kobiety wyraźnie dominują wśród emerytów aktywnych zawodowo. Wyjątkiem jest Śląsk, gdzie pracuje więcej mężczyzn seniorów. Ta brytyjska para o emeryturę nie musi się martwić. Były kapitan reprezentacji Anglii David Beckham wraz z żoną Victorią zostali miliarderami. Ich majątek w ubiegłym roku niemal podwoił się i obecnie szacowany jest na prawie 1,2 mld funtów. Synoptycy aktualizują prognozy. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla czterech województw w południowo-wschodniej części kraju. Dotyczą śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Alerty obowiązywać tam będą od 14 do 21. Na tym obszarze obowiązują alerty hydrologiczne pierwszego stopnia dotyczące możliwych gwałtownych wzrostów stanów wody. Temperatura dziś przeważnie od 12 do 16 stopni.
11: Co można robić w sobotę po 12? No jak to co? Albo klepać schabowe, albo robić zakupy, albo pójść na spacer z psem, albo zabrać dzieci na plac zabaw i na przykład to wszystko można robić ze słuchawkami w uszach, a w nich odpalić sobie Vox FM. I wtedy w rytmie hitów to wszystko będzie się robiło znacznie przyjemniej. Także ja się polecam. Klaudia Wasiluk, witam pięknie. Jest mi bardzo miło, że mogę Wam towarzyszyć przy tej sobocie. Enrique Iglesias i Blue View na dobry początek tej godziny.

No czarujemy, czarujemy jak możemy. Abracadabra i Lady Gaga, takie zaklęcie na teraz w Vox FM. Robimy wszystko, żeby uratować tę sobotę, bo prognozy nie są optymistyczne. Sprawdzam i słuchajcie, widzę, że ten deszcz to może popadać dzisiaj przez cały dzień w przeróżnych miastach w Polsce. Jeżeli jeszcze u was nie padało, to najprawdopodobniej będzie. Na jutro też nie jest lepiej, więc... Więc Vox FM, dokładnie, polecamy. Modern Talking jest Sherry Sherry Lady, tak na poprawę humoru nam wszystkim. Bebe Rexha, Faithless in New Religion, ale dostaniemy kopniaka i jeszcze Kama Sutra, tego chcesz po polsku. Taki plan na teraz, myślę, że powinien się sprawdzić. No uśmiechy pojawiają się już, jak tylko Modern Talking zaczyna grać w głośniku. Będzie dobrze. Oh,

0: Jak nie wiecie, to już wiecie, że Illenium i Ellie Goulding, czyli ten duet w piosence pod tytułem Don't Want Your Love, który właśnie słyszycie na naszej antenie, tak jest w bestliście Vox FM. I tak na stronie voxfm.pl w zakładce bestlista możecie oczywiście na niego zagłosować. Są takie możliwości, bo tam są takie plusy do waszej dyspozycji. Są też minusy, ale plusy absolutnie są do waszej dyspozycji, więc głosujcie na swoich ulubieńców, a po 17 w piątki oczywiście najnowsze notowanie bestlisty.
1: Autopromocja.
2: Znowu nie odpalił.
3: Pomożemy.
2: Pomożemy.

0: codziennie w Vox FM. Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: O mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja?
6: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, swadzim obok Leroy Merlin i Auchan. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
7: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
10: Aniu, już gotowe.
11: Tak prędko? Na pewno wszystko?
10: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka.
12: Wiosenne porządki ogrodowe pójdą Ci jak z płatka, ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
13: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy.
14: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
15: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Reklama.

Alvaro Soler i Animal. Taki prezent w Vox FM dla wszystkich miłośników Alvaro. A propos prezentów, no to słuchajcie, przypomnę przy okazji, w jakie dni obfitują najbliższe tygodnie. Może jeszcze jest trochę czasu, ale tak, jest Dzień Matki na horyzoncie, a potem Dzień Dziecka. Potem jeszcze Dzień Ojca i tak to sobie będzie szło przez całe wakajki. Słuchajcie, przypominam, zostawiam to tylko tutaj, bo wiem, że weekend, wiem, że sporo osób na zakupach. Może to jest dobry czas na to, by uzbroić się w jakieś rzeczy, by nie było później niespodzianek, nie? Albo właśnie, by te niespodzianki były. Just the way you are i Milky już teraz.

Bonnie Tyler i Holding Out for a Hero. I tak, słuchajcie, muzycznie dopłynęliśmy już do godziny 13. Za moment o 13 wiadomości Vox FM. Nasi reporterzy trzymają rękę na pulsie i sprawdzają te najważniejsze wydarzenia w kraju i na świecie, także

0: Strzelnica TV.
1: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: Teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
6: To pomysł.
5: Pomysł?
6: Tak, zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
5: Ale jak?
6: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
5: Oczywiście.
7: Zmieniajmy razem Poznań.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Reklama.
18: 107.4
19: Vox FM.
17: Vox FM.
19: Poznań.
20: Po wypadku zablokowany ruch w kierunku granicy w Olszynie, chodzi o autostradę A18. Niebezpieczna pogoda w południowo-wschodniej Polsce, za chwilę ostrzeżenia synoptyków. Gorąco w Teatrze Polskim we Wrocławiu trwa protest przeciwko zwolnieniom kilkunastu pracowników sceny. Godzina 13, tu Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. A rozpoczynam od wypadku i utrudnień na autostradzie A18. Po zderzeniu trzech samochodów w Kowalicach w Lubuskiem wstrzymany został ruch w kierunku granicy w Olszynie. W wypadku ranna została jedna osoba, policja wytyczyła objazd. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca busa najechał na stojącą na prawym pasie ciężarówkę służby drogowej. Ta przesunęła się i uderzyła w stojący przed nią samochód osobowy. W aucie była kobieta i to ona została ranna. Na południowym wschodzie Polski burze, ulewy i grad. Na tym obszarze synoptycy IMGW wystawili ostrzeżenia pierwszego stopnia. Będą obowiązywały od 14, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
21: Mieszkańcy Podkarpacia otrzymali alertę RCB z informacją o nadchodzących burzach i ostrzeżeniem, by unikać otwartych przestrzeni i nie parkować pojazdów pod drzewami. Ostrzeżenia przed burzami i ulewami obowiązują w pasie od Bielska Białej przez Nowy Sącz, Rzeszów, Zamość aż po Chełm.
22: Wiele modeli numerycznych wskazuje, że przez cały weekend lokalnie może spaść nawet do 40-70 mm deszczu, a punktowo jeszcze więcej.
21: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Stąd hydrolodzy także na południowo-wschodnich krańcach kraju ostrzegają przed

0: zachodniej części kraju, może tam także zagrzmieć. Wysoko w Sudetach i Karpatach opady deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze dzisiaj od 12 do 16 stopni.
1: Parę chwil po godzinie 13. Raz jeszcze dzień dobry, bo może ktoś akurat właśnie rozpoczyna swój dzień. To tym bardziej bardzo mi miło, że możemy go spędzić wspólnie. Klaudia Wasiluk, kłaniam się i zapraszam. Mam parę hitów i nie zawaham się ich użyć. Daria i Paranoja obiecane na dobry początek tej godziny. Piękni i młodzi również będą. No i Gordo, Loco Loco prosto z Beskisty. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

I weź się nie uśmiechnij, jak takie ładne nuty w głośnikach. My Heart Will Go On za nami, przed nami 1.8L i jak zapomnieć? Ja wam zapomnieć raczej nie pozwolę, więc przypomnę o tym, że w pierwszej zmianie można zgarnąć, słuchajcie, 1000 zł na naprawę auta. Co trzeba zrobić? A! Trochę się z siebie pośmiać. Tak. I o tym wszystkim napisać na voxfm.pl. Czekamy na takie najdziwniejsze, najśmieszniejsze, najbardziej absurdalne historie z awarią samochodu w roli głównej. A potem pierwsza zmiana rozdaje 1000 zł na naprawę właśnie waszego auta. Także nie ma co czekać. Voxfm.pl, tam się polecamy, a teraz to już gramy. Obiecane 1.8L, Duke Dumont i Ocean Drive. Za moment w Vox FM.

Anastasia, I'm Out of Love w Vox FM, gdzie oczywiście gramy w rytmie hitów. Kobieta petarda, a takich kobiet petard to u nas, słuchajcie, nie brakuje. Ostatnio mieliśmy ogromną przyjemność gościć polską pięściarkę, czyli polską kobietę petardę Julię Szeremetę w studiu Vox FM. Zresztą polecam Instagram i Facebook Vox FM. Sprawdźcie, jak było właśnie u nas.

0: Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: hit okazję z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
2: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
2: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Reklama.
11: 107.4
10: Vox FM. Vox FM Poznań. Vox FM.

chodzący Alan, Steve, który jest Oki i do tego po prostu Orasz. To wszystko Broken Angel, czyli takie trio w Vox FM, gdzie gramy w rytmie hitów. Przy okazji przypominam, jest weekend dla niezorientowanych. Tak mamy sobotę, tak mamy 16 maja w kalendarzu. Tak, to tutaj gramy w rytmie hitów i mamy parę takich hitów, które myślę, że mogą naprawdę wam poprawić humor. Fancy Flames of Love. Ja pamiętam, jak ten numer swego czasu był ogromnym hitem na weselach. A że sezon się zaczyna, to myślę, że jest duża szansa na to, że ktoś się właśnie szykuje w tym momencie na przykład. Albo na jakieś komunie, chrzciny, które będą jutro, czy to na wesele, które być może będzie dzisiaj. Jeżeli szukacie dziewczyny, jakiejś partnerki, to już nie musicie. Masters zrobił to za was.

0: No to tak. Jeżeli ktoś prosi o to, żeby mu powiedzieć, tak jak Alchemist Project Tell Me, no to ja już mówię, że za moment o 14 wiadomości Vox FM Dawid Osysko pojawi się w studiu z najświeższą porcją newsów z całego kraju i z całego świata. Wyłuskał to, co najważniejsze i opowie nam o tym wszystkim już za moment o 14. A po 14 to ja wam bardzo ładnie zagram. Love Message między innymi pojawi się na naszej antenie.
1: Autopromocja. Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV. W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
8: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
9: Uwaga, Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
10: Reklama 107,4
11: Vox FM Poznań.
12: Cztery wspaniałe sezony i koniec. Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Czują się dobrze. Za chwilę nowe informacje o turystach porażonych przez piorun w Tatrach. Żadne zwierzę w polskich zoo nie ma tylu lat. Aligatorzysta Marta z Płocka świętowała 96. urodziny. Godzina 14. Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski poinformował o tym w mediach społecznościowych. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by iść dalej, mówi nasz napastnik w specjalnym nagraniu. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony i 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką otrzymałem od fanów od pierwszego dnia. Katalonia jest moim miejscem na ziemi.
13: Katalonia is my place on earth.
12: powiedział Lewy. W nagraniu podziękował także wszystkim, których spotkał przez 4 lata gry w stolicy Katalonii, szczególnie prezesowi klubu Jeanowi Laporcie. Robert Lewandowski w FC Barcelonie rozegrał 191 oficjalnych spotkań, w których strzelił 119 goli i zanotował 24 asysty. Według nieoficjalnych doniesień najprawdopodobniej przeniesie się do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał także oferty ze Stanów Zjednoczonych i Włoch. Turyści, którzy w piątek zostali porażeni piorunem w Tatrach, czują się dobrze. Profilaktycznie cała piątka została w szpitalu na noc.
13: Wędrowcy nie zostali bezpośrednio rażeni piorunem, ale odczuli jego siłę, bowiem w momencie uderzenia schodząc ze szczytu Giewontu trzymali się metalowych łańcuchów. Jeden z nich spadł kilka metrów i chwilowo stracił przytomność. Doznał przy tym niegroźnych stłuczeń głowy i nogi. Został przewieziony śmigłowcem do szpitala. Pozostała czwórka zeszła o własnych siłach, a potem samochodem TOPR trafiła na obserwację. Jak powiedziała mi Małgorzata Czaplińska, wicedyrektor szpitala w Zakopanem, 4 osoby opuściły lecznicę w sobotę rano bez żadnych obrażeń. Piąty turysta również ma wyjść dzisiaj. Nic poważnego mu nie dolega.
12: Relacjonował z Zakopanego Łukasz Bobek. Dziś warunki do wędrówek w Tatrach są bardzo trudne. Pada deszcz, a w wyższych partiach deszcz ze śniegiem. W górach jest mgła, która ogranicza widoczność. Do tego zrobiło się chłodno. Na Kasprowym Wierchu termometry wskazują zaledwie 3 stopnie powyżej zera. Iran przygotował mechanizm zarządzania ruchem statków w ciśnienie Ormus. Będzie prowadzony wzdłuż wyznaczonej trasy. Plan wkrótce zostanie ogłoszony. Z tego rozwiązania skorzystają wyłącznie statki handlowe oraz podmioty współpracujące z Iranem. Za specjalistyczne usługi świadczone w ramach tego mechanizmu będą pobierane opłaty. Iran, przypomnijmy, zablokował ciśnienie Ormus po amerykańsko-izraelskim ataku 28 lutego. 100 lat dla Marty. Najstarsze zwierzę europejskich ogrodów zoologicznych obchodzi dzisiaj urodziny. Na mowa o aligatorzycy, która od lat 60. ubiegłego wieku mieszka w zoo w Płocku. Na imprezie urodzinowej był nasz reporter Kuba Honheran, który rozmawiał z gośćmi wydarzenia.
14: No dobra, dziewczyny, które urodziny?

0: urodziny obchodzi dzisiaj Marta?
1: 96.
0: Chyba dużo, co?
1: Tak, prawie 100.
0: Co myślicie, że co by chciała dostać w prezencie?
1: Nie wiem, może kurczaka z grilla.
0: Z kurczaka się zadowoli?
1: Kurczak, tak.
2: Aligatorzyca Marta jest wyjątkowa, bo przedstawiciele jej gatunku żyją średnio 60-70 lat, mówi Krzysztof Kelman, dyrektor Płockiego Ogrodu.
3: Ona się urodziła w maju 1930 roku w Stanach Zjednoczonych na fermie aligatorów w Luizjanie, więc wiemy na pewno, że ma tyle lat.
2: Aligatorzyca uważana jest za gwiazdę i to nie tylko dlatego, że jest jednym z ulubionych zwierząt wśród odwiedzających. W 1971 roku zagrała straszliwego krokodyla Hermana w filmie Hydrozagadka. Dębica i Mielec na Podkarpaciu, tam przed chwilą przeszła burza. Sporo deszczu teraz we wschodniej Polsce, a także na Dolnym Śląsku. Najcieplej w Zamościu 19 stopni, 12 w Krakowie i Warszawie, a na krańcach zachodnich i północy kraju około 15-16 stopni. W nocy opady głównie na południowym wschodzie, miejscami na zachodzie i północy. Nad ranem utworzą się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.
4: Ale nam szybko płynie ta sobota. Zobaczcie, cyk i już mamy 14. Dawidowi Osysko pięknie dziękujemy za porcję newsów i poprosimy o kolejną za godzinę. A ta godzina to upłynie nam pod znakiem hitów. Oczywiście, jak to zawsze w Vox FM. Obiecane love message za moment na naszej antenie. Kanksi również będą i ich Galaxy. Vox FM. Klaudia Wasiluk, witam i zapraszam. We are

Tak brzmi sobota, drodzy Państwo. Tak brzmi sobota w rytmie hitów, bo mamy weekend. Jest weekend, a tak brzmi weekend właśnie w Vox FM. Teraz chwila przerwy, a po niej bardzo ładnie zagramy NSYNC i Tearing Up My Heart. Tak, będzie na naszej antenie. Wcześniej Daddy Yankee, Snow, Con Calma.

0: w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren! Voltaren!
12: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
14: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
15: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
14: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
15: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
16: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
17: Ale tak po kosztach.
18: Masz to w Brico.
19: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
20: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
21: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
20: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
21: A w środku?
20: Ogromny bagażnik, 604 litry.
21: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
20: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Reklama.
0: 107.4 Vox FM.
2: Poznań.
24: Poznań.
2: Vox FM.
25: Oh, mamma mia. Oh. Fresh sound. Oh yeah. See you ready.

Nie no, jeszcze śniegu do tego brakało. To jeżeli śnieg, to tylko ten w wydaniu razem z Daddy Yankee, okej? Okay? I w kawałku Kon Kalma. Śniegu za oknem nie widzę, nie słyszę. No może deszcz gdzieś jest, może gdzieś są burze. Może jednak to słońce się gdzieś przebija. Jak się przebija, to koniecznie dajcie znać. A może chcielibyście wysłać zdjęcie? Również bardzo chętnie popatrzę i przypomnę sobie, jak to słońce wygląda. Vox FM. A lato to nam zaserwują teraz modelki w Vox FM.

0: Dobra, to ja lecę. Jak to UFO w piosence Roxanne na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Klaudia Wasiluk, pięknie dziękuję za wspólnie spędzoną sobotę. Zapraszam na godzinę 15 na wiadomości Vox FM w wydaniu Dawida Osysko. A jak słyszycie dobrze, na mnie już czas. Lecę odpocząć, wam również odpoczynku życzę. Do poniedziałku. Vox
1: FM. Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem
9: przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
7: Spróbować czekolady.
9: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie. A warto?
10: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo e-obuwie, ETCC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
13: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce, od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy

salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do

0: 1000 zł zniżki na wybrane rowery, w tym Cross i Roamed, a hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
4: Reklama.
5: 107
4: i 4.
5: Vox FM.
4: Vox FM.
5: Poznań.
6: Zadanie wykonane, czas na zmiany. Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony. Nie żyje pracownik przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Policja wyjaśnia przyczyny wypadku w Krasnymstawie. Droga na Morskiego Oka będzie remontowana, a to w najbliższym czasie oznacza utrudnienia dla turystów. Godzina 15. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. To była oczekiwana informacja. Tak, o odejściu Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony mówi były selekcjoner polskiej kadry Jerzy Engel. Kapitan polskiej kadry przekazał swoją decyzję w mediach społecznościowych. Choć Lewy otrzymał od Barcelony ofertę przedłużenia kontraktu, to jak wynika z medialnych doniesień, w przyszłym sezonie byłby tylko rezerwowym drużyny z Katalonii. Miał także zarabiać o wiele mniej niż obecnie. Stąd ta decyzja nie dziwi, mówi Jerzy Engel.
7: Robert Lewandowski jest legendą nie tylko Barcelony, ale wielu innych klubów, z którymi zdobywał mistrzostwa i dla których dawał bardzo wiele znakomitych meczów. Dlatego skoro nie czuje się komfortowo, skoro proponują mu wchodzenie z ławki rezerwowej, to nie jest rola dla Roberta Lewandowskiego.
6: Ale jego 4 lata w Barcelonie możemy nazwać sukcesem, podkreśla trener Engel.
7: Robert stał się jedną z legend klubu, bił kolejne rekordy, czuł się znakomicie, zespół z nim czuł się znakomicie, wiele razy ratował Barcelonę w bardzo trudnych momentach, dołożył do swojego portfolio kolejne mistrzostwa w kolejnym kraju, z kolejną drużyną.
6: Według nieoficjalnych doniesień Lewandowski najprawdopodobniej przeniesie się teraz do Arabii Saudyjskiej, otrzymał także oferty z USA i Włoch. Śmiertelny wypadek podczas odbioru odpadów. Do tragicznego zdarzenia doszło w Lubelskiem na jednej z ulic Krasnego Stawu. 59-letni pracownik przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej wpadł pomiędzy ciągnik rolniczy a przyczepę, na którą zbierane były śmieci.
8: W nieustalonych na chwilę obecną okolicznościach doszło do potrącenia jednego z pracowników przez kierującego ciągnikiem mężczyznę. Dostał się pomiędzy ciągnik a przyczepę. W wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu.
6: Mówiła podkomisja Anna Huszcza z krasnostawskiej policji. Sprawą bada policja pod nadzorem prokuratora. W działaniach wzięli także udział biegli z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy. Zero tolerancji dla agresji i żadnej taryfy ulgowej dla bandytów. Tak szef MSWiA Marcin Kierwiński komentuje sprawę pobicia trojga nastolatków z Ukrainy na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Jeden z nich trafił do szpitala, napastnicy używali gazu pieprzowego i kastetu. Policjanci zatrzymali 5 Polaków w wieku od 15 do 18 lat.
9: Widzimy, że tych przestępstw jest więcej na tle ataków, jeżeli chodzi o kwestie narodowe, ale reagujemy na nie bardzo twardo i zdecydowanie i tak będziemy robić. A muszę powiedzieć, że w tym zakresie nie jest przypadkiem, że tego typu napaści na tle narodowym jest coraz więcej, bo przyczyniają się do tego nieodpowiedzialni politycy.
6: Powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. 2 pozostałych usłyszało zarzuty, za które grozi im 8 lat więzienia. Teraz ważna informacja dla turystów w Tatrach. Od poniedziałku będą utrudnienia na szlaku do Morskiego Oka. Drogowcy rozpoczną remont odcinka od Palenicy Białczańskiej do wodogrzmotów Mickiewicza. Na początku drogowcy sfrezują starą warstwę asfaltu. W tym czasie wstrzymany zostanie ruch busów elektrycznych i wozów konnych, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
10: Od 18 maja do 22 ruch pieszy będzie możliwy, natomiast ruch konny będzie już wtedy zatrzymany. Natomiast od 25 do 29, ewentualnie do 30, w zależności od pogody, będzie nakładana warstwa ścieralna. I wtedy rzeczywiście całkowity ruch na tej drodze będzie wstrzymany.
6: Na długi

weekend Bożego Ciała szlak ponownie zostanie otwarty, a prace wstrzymane. Kontynuowane będą ponownie od 8 czerwca. Harmonogram prac i zamknięcie drogi może ulec zmianie. To wszystko zależy od pogody w górach. Szanse na przejaśnienia tylko na północnym zachodzie i wschodzie kraju. Na południowym wschodzie i wschodzie kraju intensywne opady, możliwe także burze. W Małopolsce, województwie śląskim, na Podkarpaciu i ziemi świętokrzyskiej tego popołudnia spadnie do 15, na Lubelszczyźnie nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy. W nocy zrobi się zimno, szczególnie na północy, tam około 3 stopni.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.

0: Carrefourze?
1: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama.

0: Mamy 8:30 na zegarach.
1: 5 po 7.
2: 6:30.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć dziewczyny, chłopaki.
1: Dzień dobry.
4: Dobry, dobry.
5: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super. Wow.
7: Ale zrobiliście mi dzień.
5: Słuchaj codziennie od 6 rano.
8: Bo Vox FM robi dzień dobry.
5: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
1: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
3: A właśnie, że pasuje.
4: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
5: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. ProAce, ProAce City i ProAce Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy.
9: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
10: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
11: Reklama 107.4
12: Vox FM Poznań.
13: Jutro ostatni mecz Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. Polak odchodzi z Barcelony. Nie chcą wielkiego blokowiska. W wiadomościach protest mieszkańców szczecińskich Podjuch. Tysiące instytucji otworzy się dla zwiedzających. Przed nami noc muzeów. Godzina 16. Tu Vox FM. Dawid Osysko. Zapraszam na wiadomości. To koniec pięknej przygody dla polskiej piłki. To już oficjalne. Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski poinformował o tym dzisiaj w mediach społecznościowych. Lewy Dumę Katalonii opuszcza po 4 sezonach pełnych sukcesów, a więcej o tym Michał Rawa.
14: Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 lata, 3 mistrzowskie tytuły. Tak sam Robert Lewandowski podsumowuje w specjalnym nagraniu swój czas w FC Barcelonie. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by iść dalej. 4 latach wyjątkowych też dla polskich kibiców, którzy tłumnie siadali przed telewizorami, czy przyjeżdżali do Barcelony obejrzeć mecze Lewego na żywo.
15: To był chyba najwspanialszy czas dla polskiego kibica w ostatnich latach, żeby móc oglądać Roberta Lewandowskiego w tak wielkim klubie i w tak istotnej roli, jaką miał w Barcelonie.
14: Podkreśla komentator Ligi Hiszpańskiej w Canal Plus Jakub Kręcidło. Robert Lewandowski w Barcelonie rozegrał 191 spotkań, w których strzelił 119 goli i zanotował 24 asysty.
13: No to pewnie nie wszystko. Lew w Barcelonie rozegra jeszcze 2 mecze. Już jutro ostatni na Camp Nou. Barcelona podejmie Betis. Za tydzień klub Polaka czeka jeszcze ostatni mecz sezonu na wyjeździe z Walencją. Mieszkańcy szczecińskich Podjuch protestują przeciwko blokowiskom STBS. Na spotkaniu dotyczącym planowanej budowy nowego osiedla architekci próbowali przedstawić swoją koncepcję, to jednak spotkało się z głośnym niezadowoleniem mieszkańców.
16: Zacznijmy od udrożnienia dróg, infrastruktury drogowej.
17: Szkoda, że państwo wczoraj nie przyjechali, gdzie nie mogliśmy dojechać do domu własnych.
18: Mówimy o tym oficjalnie, otwarcie. Nie róbcie tam osiedla dla tylu tysięcy ludzi.
13: Te interesy można pogodzić, podkreśla architektka Izabela Kubicka. Jak sama mówi, jest to wstępna koncepcja, która będzie jeszcze modyfikowana chociażby po tego typu spotkaniach.
19: To jest trudne, rozumiem, z perspektywy mieszkańców, że są przyzwyczajeni do jakiegoś stanu rzeczy i rzeczywiście jest to teren zielony. My widzimy to trochę w inny sposób.

0: Osób i miasto też, że miasto się po prostu rozwija na terenach, które są przeznaczone pod rozbudowę.
1: Spór dotyczy zabudowy wielorodzinnej w Górnych Podjuchach, która przewiduje powstanie 26 bloków. Mieszkańcy w tej sprawie złożyli 800 wniosków przeciw oraz 2 interpelacje do prezydenta Szczecina. Przed nami wyjątkowy wieczór i noc, noc muzeów. Tylko w stolicy w wydarzeniu weźmie udział 330 instytucji. W programie są m.in. niedostępne na co dzień zakątki stolicy, a także dziesiątki darmowych wystaw, w tym w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
2: Muzeum będzie dla Państwa czynne do północy. Od godziny 20 będziemy wydawać bezpłatne wejściówki, które pozwolą Państwu zobaczyć nasze wspaniałe wystawy.
1: Mówi Józefina Bartyzel, rzeczniczka Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W całym kraju w nocy muzeum weźmie udział kilka tysięcy instytucji. W Stanach to jeden z najpopularniejszych sportów, a w Małopolsce wciąż raczkuje, choć warto spróbować. Chodzi o pickleball. Można w tę grę pograć w weekend na kortach Politechniki Krakowskiej. Odbyły się zawody, na które przyjechali zawodnicy z całej Polski. Czym różni się od tenisa, mówi Tomasz Kozub z Pickleball Małopolska.
3: Różni się przede wszystkim tym, że serwis mamy z dołu. Różni się tym, że mamy plastikową piłeczkę z dziurkami. No i różni się tym, że kort jest 4 razy mniejszy niż w tenisie ziemnym.
4: Powoli coraz więcej ludzi zdecydowanie zgarniamy. Myślę, że głównie tym, że próg wejścia w pickleballu jest bardzo niski. Każdy jest w stanie grać, odkąd chwyci rakietkę.
1: A jeżeli ktoś chciałby spróbować swoich sił, to w Krakowie odbywają się regularne zajęcia. Szczegóły w mediach społecznościowych Pickleball Małopolska. Teraz szczegóły dotyczące pogody. Burzowe chmury w okolicach Tarnobrzega na Podkarpaciu i Nowego Sącza w Małopolsce. Najwięcej opadów teraz na wschodzie, sporo deszczowych chmur, także na Dolnym Śląsku. W okolicach Chełma i Zamościa teraz najcieplej, około 19 stopni. W centralnej części kraju i na południu 12-13, na krańcach zachodnich i na północy 14-15 stopni. W nocy opady głównie na południowym wschodzie Polski.

Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na

0: historia w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Moda na Jeżyce nigdy nie przemija. Dlatego zamieszkaj lub zainwestuj właśnie tu, w sercu Jeżyc, w drugim etapie inwestycji Modena by Cordia. Wysoki standard i świetna lokalizacja w dzielnicy łączącej tradycję i nowoczesność. A już 25 maja wieczór otwarty Modena by Cordia z limitowaną pulą mieszkań z rabatami nawet do 44 tysięcy złotych. Spotkanie z doradcą kredytowym i ekspertem wykańczania wnętrz. Szczegóły na modenabycordia.pl.
5: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
11: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
12: Ale tak po kosztach.
13: Masz to w Brico.
14: Teraz w Brico Marche. Siatka pleciowa 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Reklama.
0: 107.4 Vox FM.
2: Poznań.
0: Vox FM.

0: forget you.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super, no to jak dołączyć?
4: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
15: Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
15: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
17: 107.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i...

0: kocyk. No i buba.
1: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
2: Hot grill.
3: Grilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Reklama. Volkswagen.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje

0: Do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Reklama.

0: Jeśli ktoś wam wmawia, że królowa jest tylko jedna, to jest w błędzie. W latach 90. były przynajmniej trzy. Jedna z nich szykowała się na Saturday Night i miała sexy eyes. Druga mówiła ulalala, bo summer is crazy. A trzecia zawsze nastawiała się na bailando i zachęcała vamos a la playa. Przed wami Wakefield, Alexia i Luna. Pochodzi z Danii, a jako dziecko kilka lat spędziła w Afryce. W latach 90. wylansowała sporo hitów, które można było usłyszeć i w radiu, i na dyskotekach szkolnych, i w klubach. Jak tylko zadebiutowała, Europa ją pokochała. Ale to nie tylko wokalistka. Jest również autorką tekstów i kompozytorką. Do dziś koncertuje i cały czas wygląda zjawiskowo. Przed wami Wakefield.
1: Pod tym pseudonimem ukrywa się Sanny Carlson. Jako dziecko mieszkała na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Algierii i Nigerii. Później we Włoszech i Hiszpanii, gdzie przeniosła się, by śledzić swojego byłego chłopaka. Teraz mieszka w Wielkiej Brytanii. Zanim zawojowała świat, była projektantką mody i modelką. Studiowała muzykę i śpiewała w zespole jazzowym, w którym jej brat był gitarzystą. Mówi po duńsku, hiszpańsku, włosku, angielsku i francusku. Na początku lat 90. poznała włoskich producentów Larego Pignagnoli i Davida Riva oraz przyjęła imię Wakefield, hołdzie nauczycielce fortepianu. I tak w 94. roku ukazał się jej pierwszy i największy hit – Saturday Night. Piosenka stała się fenomenem na jej punkcie.

0: hiszpańsku, włosku, angielsku i francusku.
1: Na początku lat 90. poznała włoskich producentów Larego Pignagnoli i Davida Riva oraz przyjęła imię Wakefield, hołdzie nauczycielce fortepianu. I tak w 94. roku ukazał się jej pierwszy i największy hit – Saturday Night. Piosenka stała się fenomenem. Na jej punkcie w 94. roku ukazał się jej pierwszy i największy hit – Saturday Night. Piosenka stała się fenomenem. Na jej punkcie

najlepszą artystką spoza Wielkiej Brytanii lub USA, która zadebiutowała na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów i trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa. Brytyjczycy nie byli jednak jedyni. Piosenka hulała na listach w Azji, Australii, Ameryce Południowej i Kanadzie. Ale mało brakowało, by kawałek wcale się nie ukazał. W jednym z wywiadów Wakefield przyznała, że na początku wytwórnie płytowe nie miały co do niego pewności. Myślały, że to absolutne badziewie. Ktoś jednak zaryzykował i dzięki temu sprzedał 2 miliony singli. Z kolei producenci numeru zostali nawet pozwani o plagiat. Sąd jednak odrzucił pozwy. Po wydaniu Saturday Night machina ruszyła, artystka zaczęła koncertować, a żeby rozszerzyć repertuar, podczas koncertów śpiewała m.in. piosenki Ace of Base czy Hathawaya. Po pierwszym hicie przyszła kolejna płyta i kolejne przeboje, które znów zawojowały listy przebojów nie tylko w Europie, ale też w Ameryce Południowej i Australii. Przy okazji piosenki Another Day znów pojawił się temat plagiatu. Kawałek miał być podobny do hitu z 1970 roku. Strony się dogadały, producenci przyznali, że istnieje podobieństwo, ale nie było to zamierzone. Sukces tych wszystkich piosenek spowodował, że Wakefield koncertowała, udzielała wywiadów, miała sporo sesji zdjęciowych. Pracowała też nad drugim albumem, który ukazał się w 1997 roku, a promowały go m.in. takie utwory.

kolei czwórka to już rok 2002, niestety tym razem bez klipów. W późniejszych latach wokalistka skupiła się na produkcji muzyki i pisaniu tekstów. Współpracowała z innymi artystami i DJ-ami, m.in. z duetem Benassi Bros. Wydała kilka kompilacji z największymi przebojami i remiksów przebojów oraz letni hit Was a Time.

tej dekadzie w życiu Wakefield przyszedł również kryzys. Wokalistka miała dość bycia w przemyśle muzycznym. W jednym z wywiadów przyznała, że w pewnym momencie nienawidziła udzielać wywiadów, dawać koncertów i pojawiać się w telewizji. Wróciła do domu do swojego ojca w Ghanie, gdzie dorastała. Pierwszy album po czwórce wydała dopiero w 2012 roku. W, bo taki dostał tytuł, ukazał się w kilku wersjach, a pochodziły z niego takie numery.

Rok 2018 to już próba dostania się na Eurowizję. Wzięła udział w duńskim konkursie, niestety się nie udało. Co do piosenki Boys and Girls, została ona wyprodukowana w 5 godzin. Powstała kilka lat wcześniej, ale czekała na właściwy moment. Zapytana o udział w Eurowizji Wakefield powiedziała, że ma odpowiednią piosenkę. Złośliwi mówią, że Wakefield jest królową playbacku. To, że się nim posługuje, miało być widać na wielu koncertach. Ponoć w Montrealu podczas jednego z występów ludzie mieli krzyczeć playback, a ona pokazała środkowy palec i zeszła ze sceny. Później w jednym z programów telewizyjnych miała zaśpiewać na żywo. Inni mówią również, że większość piosenek Wakefield śpiewała inna wokalistka, Anne Lee, która miała mieć atrakcyjniejszą barwę głosu. Sama Wakefield pisała dla niej teksty.

0: Pytana, jak doszło do zjawiska nazwanego Wakefield, wokalistka odpowiada: wymieszaj świetną piosenkę z zabawnym tańcem, dodaj 23-letnią blondynkę z uśmiechem i voilà. Do dziś co jakiś czas Wakefield odświeża piosenkę Saturday Night, ale pytana o to, czy żałuje wpływu jednego utworu na swoją karierę, odpowiada: czasami tak, czasami nie. I dodaje, że o wiele łatwiej byłoby uciec z Alcatraz niż od tej piosenki. Podziwię Madonnę, bo pokazała światu, że wszystko jest możliwe. Za najlepszą piosenkę pop uważa Dancing Queen, aby miała kilka propozycji udziału w reality show, ale podziękowała.
1: Jedna korona rozdana, czas na kolejną. Tym razem ruszamy do Włoch. Już jako dziecko uczyła się śpiewać, tańczyć i grać na fortepianie. Brała też udział w konkursach muzycznych. Kiedy dorosła, spotkała właściwą osobę na swojej drodze. Razem nagrali hity, które hulały na listach przebojów i parkietach całej Europy. Ona wokal ma jak dzwona do tego, jak wygląda. Przed wami Alexia.
0: Właściwie to Alessia Aquilani. Już jako dziecko została okrzyknięta małym muzycznym cudem. Do końca szkoły miała już na koncie występy w wielu grupach muzycznych. I właśnie podczas jednego z koncertów w dyskotece zauważyła ją siostra Roberta Zanettiego, szefa jednej z wytwórni muzycznych znanego jako Savage i Robix. Powiedziała mu o niej, a ten następnego dnia przyszedłby posłuchać i zaproponował nagranie dema. Najpierw w 1992 roku wydała singiel pod pseudonimem Alexia Haslip, zatytułowany Take Care of Your Life. Później użyczyła swojego wokalu w kilku piosenkach innych artystów i została wsparciem wokalnym dla brytyjskiego rapera w nurcie Eurodance Ice MC. Była jedną z głównych postaci w tym projekcie. Nagrali razem kilka piosenek, które zostały hitami.

Choć Wakefield nagrywa nowe piosenki pod swoim imieniem, to jako Wakefield cały czas występuje. Szczególnie można ją zobaczyć podczas festiwali z muzyką lat 90. Tam wkłada na siebie obcisłe kombinezony i przypomina, za co ją pokochaliśmy.

tym czasie wokalistka zagrała z raperem ponad 300 koncertów na całym świecie. Brała udział też w wielu programach telewizyjnych. Niestety w pewnym momencie Ice MC zerwał współpracę z Zanettim. Alessia jednak pozostała w wytwórni i już jako wokalistka w 1995 roku nagrała wiele znanych przebojów.

Wszystkie te piosenki znalazły się na pierwszym solowym albumie Alexi zatytułowanym Fan Club. I to na nim pojawił się ten największy hit w karierze wokalistki, U La La La. Dzięki niemu właśnie Alexia stała się jedną z największych gwiazd europejskiej muzyki dance. Utwór nieco różnił się od poprzednich, był spokojniejszy, miał prosty tekst i chwytliwą melodię. Podbił listy przebojów w wielu krajach Europy, ale też w Australii i Nowej Zelandii. Został hitem o wakacji, a sam album zyskał status platyny i wielu złotych płyt. Dla przykładu w samej Finlandii sprzedał się w 85 tysiącach egzemplarzy i zyskał miano najlepiej sprzedającego się zagranicznego albumu. Po tym sukcesie Alexia poszła za ciosem i zaczęła pracę nad kolejnym albumem. Promował go kawałek Gimme Love. Zaczęła nim odchodzić od stylistyki eurodance'a, zaczęła tworzyć europop, co wielu fanom nie przypadło do gustu. W tym samym roku w Polsce ukazał się album z remiksami piosenek z pierwszej płyty. Kolejny album Alexi ukazał się w 1999 roku. Zawierał takie piosenki jak Happy czy Goodbye. Nie odniósł już jednak tak dużego sukcesu jak poprzednie albumy. Rok 2000 to już składanka z największymi przebojami, którą promował hit Ti Amo Ti Amo. Kolejna dekada to kolejny album anglojęzyczny i ostatni zarazem w języku angielskim. Alexia rozstała się z producentem i dotychczasową wytwórnią. Uznała, że nadszedł czas na zmiany. Chciała poszerzyć swoje muzyczne horyzonty i wyjść poza eurodance. Zaczęła samodzielnie komponować i współpracować z nowymi muzykami, dlatego kolejny album, Mad for the Music, był wielkim krokiem w jej karierze. Był to również krok w stronę bardziej popowego i soulowego stylu. Niestety piosenki, które go promowały nawet we Włoszech, nie były już wielkimi hitami. W 2002 roku Alexia postawiła na język włoski. W całej tej dekadzie wydała 10 albumów. Posłuchajmy kilku utworów, które w tym czasie nagrała.

Aleksja cały czas komponuje, pisze teksty, nagrywa, wydaje albumy i występuje na festiwalach lat 90. Zawsze na żywo i trudno uwierzyć, że jest po 50. Na koncie ma wiele tras koncertowych.

ciekawostek Alexia napisała i wykonała piosenkę dla włoskiej wersji filmu o Barbie. Zagrała specjalny koncert na żywo w Pekinie podczas Igrzysk Olimpijskich. Została wybrana do reprezentowania Włoch w projekcie muzycznym Global Own Music, łączącym artystów, którzy za sprzedaż swoich utworów dostali platynę. Objął on 20 krajów na 5 kontynentach. Z kolei inna z jej piosenek pojawiła się na ścieżce dźwiękowej popularnego serialu Słoneczny Patrol. Jej hit U La La La doczekał się wielu nowych wersji nagranych przez innych artystów. Kilka lat temu pojawiły się również plotki, że po 15 latach Alexia nagra nową piosenkę z raperem Ice MC, z którym zaczynała. Niestety nic z tego nie wyszło. W ciągu kariery sprzedała 7 milionów płyt, lubi gotować i ćwiczyć, bo jak mówi, ważne jest, by być w dobrej formie. Co oczywiście przekłada się na koncerty, Alexia zawsze daje z siebie wszystko. Druga korona rozdana, czas na trzecią. Ta wędruje do wokalistki pochodzącej z Holandii, która swoimi hitami rozgrzewa każde wakacje. Ma ich na koncie naprawdę sporo, choć warto zaznaczyć, że zanim zajęła się śpiewem, była tancerką. Do dziś koncertuje po całej Europie i nadal świetnie wygląda. Zapewne przebojów, kontaktu z fanami i zgrabnej sylwetki zazdrości jej nie jedna artystka. Przed wami Luna. Właściwie to Marie-Josse van der Kolk. Swoją karierę rozpoczęła w 1991 roku jako tancerka. Pracując na Majorce poznała DJ-a Semiego, przybrała pseudonim Charisma i wspierała go wokalnie podczas DJ-skich setów w klubach. On 4 lata później wydał swój pierwszy numer Life is just a game, w którym ona zaśpiewała. Później były kolejne, a między nimi narodziło się uczucie i się pobrali. W 1998 roku 24-letnia Charisma i 5 lat starszy DJ Sami zabrali się za tworzenie projektu o nazwie Luna, która miała nawiązywać do hiszpańskiego słowa księżyc. No i nagrali Bailando, będący coverem grupy Paradiso. Kawałek stał się hitem tamtego lata w całej Europie, zdobywając wiele złotych i platynowych płyt oraz niemiecką nagrodę muzyczną w kategorii najlepsza piosenka dance. Po sukcesie Bailando przyszedł czas na kolejną piosenkę, to ballada Hijo de la Luna, nagrana z 40-osobową orkiestrą najlepszych muzyków w Niemczech. W tym przypadku również pokryła się złotem i platyną. Mało tego, stała się najpopularniejszym hiszpańskim singlem wszechczasów na niemieckich listach przebojów.

Zamykając promocję debiutanckiej płyty Lunita, ukazała się jeszcze jedna spokojna piosenka o tytule Donde Vas. W nową dekadę Luna weszła z nową płytą, promował ją utwór Mamboleo, będący coverem. Doszło jednak do zgrzytów z twórcą oryginału i piosenka Luny zniknęła z rozgłośni radiowych zaledwie dzień po premierze. Piosenka musiała zostać również usunięta z albumu. Ponowne jego wydanie nie zawierało tego kawałka. Były tam za to ballada Salvador Dali, to hołd złożony słynnemu malarzowi oraz melodyjny utwór La Vida es una Flor. Jeszcze w 2000 roku Luna wydała składankę ze swoimi hitami. Promował ją kolejny pozytywny numer, Latino Lover. Wokalistka pojawiła się też w Sopocie, gdzie na festiwalu zaprezentowała kilka swoich przebojów. Luna poszła za ciosem i rok 2001 zaczęła od kolejnych przebojów. To Baila mi ritmo oraz Viva l'amor, które hulały na europejskich listach przebojów i które znalazły się na kolejnym albumie z największymi hitami.

Kolejny album wokalistka wydała w 2002 roku. Eksperymentowała na nim z bardziej dojrzałym i orientalnym brzmieniem. Zawierał m.in. tytułową balladę Colors. Mało tego, że Luna tworzyła własne przeboje, to nagrała też wokale na nową płytę DJ-a Samiego. Wśród nich Sunlight czy The Voice of Summer. W 2002 i 2003 roku ruszyli na turnę po całym świecie. Koncertowali z Bon Jovi, Pink i Sugar Babes. Rok 2003 to smutny czas dla Luny, wokalistka straciła mamę. To doświadczenie miało ogromny wpływ na wybór utworów na kolejny album, Wind of Time. To zbiór najpiękniejszych ballad, wśród nich Tears in Heaven, Erika Claptona. Płytę Luna zadedykowała właśnie mamie. Po urodzeniu Safiry w 2007 roku Luna wróciła do muzyki. Wydała kawałek Everybody on the Floor, Ulalala, który promował kolejny album z największymi przebojami, a rok później studyjny album Moonrise z piosenkami Por la Noche czy Salam Aleikum. W tym samym roku została jurorką niemieckiej wersji programu Popstars. Kolejne lata to kolejne single, wśród nich Para Pa Pa Pa, będący powrotem do swoich letnich korzeni z 2001 roku, oraz cover Vamos a la Playa, który był strzałem w dziesiątkę, dotarł na szczyt list przebojów na całym świecie. Vamos a la playa. Ciekawym momentem muzycznym w karierze Luny był kawałek Brazil, nagrany z okazji Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Nawiązywał do piosenki Aquarela do Brazil z 1939 roku, który został wykorzystany 3 lata później w filmie Walta Disneya. Luna cały czas współpracuje z innymi artystami. Zobaczcie, jakie kawałki udało jej się m.in. z nimi nagrać.

Później przyszedł czas na numer w języku niemieckim, niderlandzkim oraz kolejne letnie numery jak Caliente, Badam, nowa wersja Viva El Amor, Summer of Love i wreszcie w 20. rocznicę wydania nowa wersja Bailando. Korony rozdane, za nami trzy królowe lat 90. Wakefield, Alexia i Luna. Każda inna, ale każda wyjątkowa. Piękne, z talentem, charyzmą i nieziemskim urokiem. Kochamy je już kolejną dekadę i kochać będziemy, bo zapewne jeszcze nie raz nas zaskoczą.

Lata 90. Kolorowe, radosne, wspaniałe i wspominane z nostalgią. Zapewne nie byłoby tak, gdyby nie twórczość zespołów, o których będzie za chwilę mowa. Warto wspomnieć tylko takie hity jak Celebration, Feel the Heat of the Night czy Coco Jumbo. Na samo wspomnienie nóżka rwie się do tańca.

0: 2016 roku nastąpił przełom. Wrócił niemal w podstawowym składzie i nieźle mu idzie. Przed wami Fun Factory.
1: Grupa powstała w 1992 roku z inicjatywy producenta muzycznego Rainera Kasselbauera. W jej skład weszli Tony Kotura, Baldia Tozun, Steve Browarczyk oraz Rodney Hardison. Ich pierwszym numerem był Fun Factory Steam, który przeszedł niemal bez echa. Dopiero drugi numer, Groove Me, odniósł sukces. Oba utwory były jednocześnie zapowiedzią debiutanckiej płyty Non Stop, która ukazała się w 1994 roku. Przy okazji wydania kolejnego singla Close to You w grupie zaszły zmiany. Baldzie zastąpiła Marie-Annette May z Francji. Sam numer okazał się hitem m.in. w Kanadzie, podobnie jak kolejne single.

Przełom nastąpił w 1995 roku, kiedy grupa wydała przebojowe numery I Wanna Be With You, Celebration oraz Dua Didi. Wszystkie szalały na europejskich listach przebojów. Można było je również usłyszeć za oceanem, a znalazło się na kolejnym albumie grupy Fantastic.

Warto wspomnieć, że w czasie, kiedy te wszystkie numery zdobywały szczyty list przebojów, grupa wzięła udział w nagraniu hymnu lat 90. Love Message razem ze Scooterem, grupami Masterboy, Erotic czy Mr. President.

Przy okazji wydania kolejnego singla z płyty Fantastic Don't Go Away zespół opuścił Tony Couture. Ten jednak nie przestał istnieć i wydał m.in. balladę I Love You, zadedykowaną właśnie swojemu liderowi. Don't

po odejściu z grupy, Tony skupił się na karierze solowej, wydał kilka piosenek i założył wytwórnię muzyczną. Został producentem innych artystów. Współpracował m.in. z Naną, ale też z Backstreet Boys, NSYNC, P. Diddy czy Corinę. Co ciekawe, rok później ktoś wskrzesił Fun Factory, ale na rynek grupa wróciła już w zupełnie nowym składzie. Pierwszy jej album studyjny pod tytułem Next Generation ukazał się w 1999 roku. Miał nieco inny styl niż poprzednie krążki. Dominowały na nim hip-hop, reggae oraz pop, a promowały go takie utwory jak Party with Fun Factory czy Sha-la-la-la-la. W tym składzie zespół wydał jeszcze jeden album, ABC of Music, i się rozpadł. Kolejna próba reaktywacji zespołu była w 2008 roku. Pojawił się producent, który stworzył kolejną generację. Zespół ponownie w nowym składzie wydał kawałek Be Good To Me i zaprezentował Fiesta de Samba, ale nie odniosły one większego sukcesu. Mimo to grupie udało się koncertować w kilku europejskich krajach, a jeden z kawałków napisał nawet sam Tony Kotura. Grupa jednak się rozpadła. Kolejna, czwarta generacja Fun Factory pojawiła się w 2013 roku. Wydała tylko jeden singiel, On the Top of the World. W tym czasie Tony wrócił do pracy z pierwszą wokalistką zespołu. Ponoć powstały nowe piosenki, ale nie zostały wtedy wydane. W 2013 roku Tony Kotura postanowił zareagować na coverowanie jego hitów bez pozwoleń przez obecnych producentów Fun Factory i zebrał stary skład zespołu. Wrócili wszyscy oprócz Roda D, który ułożył sobie życie w USA. Zastąpił go wokalista z Nowego Jorku, Anthony Skee Freeman. Ze względów prawnych grupa nie mogła używać starej nazwy, przyjęła więc inną, The Originals Members of Fun Factory, a swój pierwszy koncert dała w Polsce. Po kilku miesiącach udało się uzyskać prawo do używania nazwy Fun Factory i w 2015 roku grupa wydała swój pierwszy numer od lat Let's Get Crunk, a niemal rok później Turn It Up. Oba znalazły się na albumie Back to the Factory z nowymi, jak i już znanymi przebojami, a teledyski do nich z miłości do polskich fanów zostały nagrane w naszym kraju. Po latach w wywiadach członkowie grupy przyznali, że w połowie lat 90. Baldzia opuściła grupę dlatego, że była niepełnoletnia, za młoda więc, by występować. Mimo to cały czas nagrywała wokale dla Fun Factory. Marie Annette tylko udawała, że śpiewa. Come on.

0: Feel the Heat of the Night, Mr. Feeling czy Anybody. Te przeboje rozgrzewały nie tylko europejskie parkiety. Grupa, która za chwilę odniosła ogromny sukces również w Azji czy Ameryce Południowej. Śmiało można powiedzieć, że określenie Euro Energy pasuje do niej jak ulał. Przed wami Masterboy.
1: Zespół w 1990 roku założyli Tommy Schley i Enrico Zappler, którzy poznali się rok wcześniej w jednej z dyskotek w Londynie, gdzie ten pierwszy pracował jako DJ. Okazało się, że obaj pochodzą z Niemiec i mieszkają zaledwie kilkanaście kilometrów od siebie. Postanowili działać razem pod szyldem Masterboy. Skąd nazwa? Firma stołu mikserskiego, który posiadali, miała w swojej nazwie Master, a Boy po angielsku to po prostu chłopak. Ostro wzięli się do pracy i chwilę później wydali pierwszy numer, Dance to the Beat. Okazał się wielkim wakacyjnym hitem. Z list przebojów nie schodził przez kilkanaście tygodni.

spowodowało, że panowie jeszcze bardziej garnęli się do pracy i pod koniec roku wydali kolejny numer Shake It Up and Dance. W tym przypadku również listy przebojów należały do nich, a to przełożyło się na wywiady i koncerty w całej Europie. Nawet grupa Pet Shop Boys zaproponowała, że wyda ich numer w Anglii. Oba te numery znalazły się na pierwszym albumie grupy, który ukazał się w połowie 91 roku. If you lost your job in the factory, if you think there's nothing more to see, if you've been on the spice around the world, still your hair isn't curled. Here's Master Boy who's talking to you, here's Master Boy who tells you what to do. Forget about the trouble line awake all night, just listen to the music, it makes you feel right. Shake it up and dance. Dance. Shake it up and dance. Dance. Na kolejny album zespół kazał czekać blisko 2 lata. Feeling Alright ukazał się w połowie 93 roku. W międzyczasie panowie spędzili sporo czasu na występach. Na tym krążku po raz pierwszy występuje Beatrice Ubrecht, która przyjęła pseudonim Trixie Delgado. Promowały go kawałki Fall in Trance oraz Everybody Needs Somebody, które sukces odniosły nie tylko w Europie, zostały świetnie przyjęte również w Kanadzie czy Brazylii.

na trzeci album grupa nie kazała czekać długo. Different Dreams ukazał się w 1994 roku. Zawierał singiel I Got To Give It Up oraz przełomowe numer Feel The Heat Of The Night.

Ten drugi tylko w ciągu jednego miesiąca i tylko w Niemczech sprzedał się w 300 tysiącach egzemplarzy i zyskał status złotej płyty. Zdobył szczyty list przebojów w całej Europie i nie schodził z nich przez wiele miesięcy. W tym czasie grupa ruszyła w trasę koncertową po Niemczech, a później wydała kolejny numer Is This The Love?

tym czasie ogromną popularność zespół zdobył we Francji. Za ostatni album dostał tam złotą płytę i sporo koncertował. W 1995 roku Masterboy koncertował już w Brazylii, gdzie odniósł tak samo spektakularny sukces jak w Europie. Podczas jednego z festiwali w Rio śpiewało z nim 700 tysięcy ludzi. Przeboje grupy szalały tam na listach przebojów i można je było usłyszeć w stacjach radiowych wiele razy w ciągu dnia. Oni sami udzielali wywiadów. W tym samym roku Masterboy wydał kolejny album Generation of Love, z którego pochodziły m.in. tytułowy kawałek Anybody Moving On czy Feel the Fire i ruszył w trasę koncertową.

W 1996 roku z zespołu odeszła Trixie. Uznała, że chce założyć rodzinę. Jednym z ostatnich kawałków, w którym ją usłyszeliśmy, był Land of Dreaming. Jej miejsce zajęła amerykańska wokalistka mieszkająca w Niemczech, Linda Rocco, która wcześniej występowała w chórkach m.in. Michaela Jacksona, Milli Vanilli czy Labu.

promując album, grupa ruszyła w krótkie tournée po Azji, a także obok Captain Jacka oraz Mr. President była gwiazdą imprezy pod nazwą Mega Dance Festival. Koncerty zorganizowano w 18 największych niemieckich miastach. W tym samym czasie Masterboy wziął udział z innymi gwiazdami jak Fun Factory, DJ Bobo czy Scooter w nagraniu hitu Love Message. Na początku 1997 roku Masterboy został nagrodzony w Niemczech za najbardziej udany single w tym kraju i wydaje nowy numer Just For You. Później następują kolejne roszady w grupie. Tommy stworzył swój solowy projekt pod nazwą Clubbing Man i nie miał czasu na pracę w zespole. Pozostali członkowie działali razem i stworzyli utwory dla innego wykonawcy, a później wydali swoje, wśród nich Dancing Forever. Kolejne zmiany w grupie nastąpiły w 1999 roku. Wtedy opuściła ją Linda, a jej miejsce zajęła Annabel Kriszak, znana również jako Annabel Kay. Pierwszy raz usłyszeliśmy ją w piosence Porqué Te Vas, który promował album z największymi przebojami. A później w kawałku I Like To Like It i w odświeżonej wersji Feel The Hit 2000. Długo w zespole jednak nie zabawiła. Spore zaskoczenie fani przeżyli w 2001 roku, kiedy okazało się, że Trixie wraca do zespołu. Skończyło się jednak tylko na jednym singlu I Need A Lover Tonight.

Trixie dołączyła również do projektu Clubbing Man, gdzie zaśpiewała w jednym z kawałków. W 2003 roku Masterboy wydał jeszcze nową wersję Feel the Heat of the Night i zawiesił działalność. Nowe informacje o grupie pojawiły się w 2010 roku. Wtedy miały ruszyć prace nad nowymi piosenkami. Z kolei 3 lata później Masterboy pojawił się na scenie pierwszy raz od lat. Z zupełnie nowym kawałkiem wrócił w 2018 roku. Jako Masterboy i Beatrix Delgado wydali numer Are You Ready? We Love the 90s.

Niektórzy mówią, że to zespół jednego hitu, ale czy tak jest? Na pewno nie. Co prawda kawałek Coco Jumbo zapewnił mu sukces na całym świecie, to przebojów na koncie ma sporo. Łączył pop, muzykę taneczną i reggae. I na pewno do dziś wielu z nas muzyka, jaką tworzył, kojarzy się z błogim letnim lenistwem i wakacyjnymi imprezami. Poznajcie historię Mr. President. Zanim powstał zespół, był projekt Satellite One. Stworzył go duet producentów muzycznych Jens Neumann i Kai Mathisen, którzy zaczęli grać razem w 1991 roku w niemieckiej Bremie. Szybko jednak zorientowali się, by występować na poważnie potrzebują wokalistów. I tak dołączyli do nich zaledwie 15-letnia blond włosa Judith Hinkelman, czyli T7, rudowłosa Daniela Huck, czyli Lady Dani, oraz amerykański raper George Jones, znany jako Sir Prophet. Później tego ostatniego zastąpił brytyjski raper Lazy D. I tak uformowała się grupa Mr. President. I nazwa pochodzi od słów music i rhythm, czyli muzyka i rytm, których pierwsze litery utworzyły skrót Mister. Jednak członkowie grupy uznali, że potrzebują czegoś jeszcze, czegoś, co wyrazi silną pozycję człowieka, który potrafi okiełznać muzykę i rytm. Uznali, że prezydent jest właśnie kimś takim. I tak w 1993 roku wydali swój pierwszy numer MM, czyli Marilyn Monroe, a w kolejnym roku przebojowy Up and Away, który był zapowiedzią pierwszego albumu. Ten ukazał się w 1995 roku w Niemczech i pokrył się złotem, a zawierał też kawałek I'll Follow the Sun.

Dla zespołu Mr. President wydał Coco Jumbo. Świat oszalał na punkcie tej piosenki. Brylowała na listach przebojów w ponad 50 krajach, została hitem tamtego lata i za sprzedaż dostała kilka złotych oraz dwie platynowe płyty.

Idąc za ciosem, grupa Mr. President przygotowała kolejne numery, które wypuściła w 1997 roku. Album Nightclub promowały JoJo Action oraz Happy People. Również w 1997 roku Lady Dani odeszła z zespołu, by rozpocząć karierę solową, wróciła jednak kilka miesięcy później. W międzyczasie grupa została oskarżona o to, że to nie jej członkowie śpiewają w piosenkach, a zupełnie inne osoby. Producenci muzyczni projektu w jednym z wywiadów zaprzeczyli tym doniesieniom, przyznali jednak, że podrasowali wokale podczas nagrań. W 1999 roku zespół wydał jeszcze jeden album studyjny, Space Gate, który oznaczał powrót do wcześniejszego brzmienia. Zawierał takie numery jak Give a Little Love oraz Zimbaleo, ale nie odniosły już takiego sukcesu jak poprzednie single.

W 2000 roku Mr. President postanowił wydać album z największymi przebojami, ale bez większego powodzenia i zainteresowania słuchaczy. Z grupy odeszła też T7, aby rozpocząć karierę solową. W jednym z wywiadów przyznała, że Mr. President nie miał już większego pomysłu na siebie, a ona sama była zmęczona ciągłym występowaniem. Poza tym, jak podawały media, była związana z założycielem zespołu, Kajem Matizenem. Związek się rozpadł, a ona sama zdecydowała, że dla niej lepiej będzie, jeśli odejdzie. Założyła również zespół rockowy, a później była prezenterką w lokalnej rozgłośni radiowej w Bremie. Na początku nowego tysiąclecia zespół wrócił do studia z nową wokalistką Nadią. Mimo że nagrywali i występowali razem, to została ona zwolniona z powodów wielu nieporozumień. Zastąpiła ją Majra i grupa zaczęła pracować nad nowym albumem. I w 2003 roku na rynku ukazał się Forever and One Day z tytułowym singlem oraz numerem Love, Sex and Sunshine. Ale zespół znowu nie miał szczęścia do wokalistki i musiał znaleźć nową, i tak w składzie pojawiła się Francji. Mimo zapowiedzi, kolejny album jednak już nie powstał. Zespół wydał jedynie numer Sweet, La La La La Long, a później Megamix 2006, będący połączeniem wszystkich znanych przebojów. W 2007 roku artyści raz jeszcze postanowili wrócić na scenę. W składzie Lazy D, Lady Dani oraz Francji. Publiczność oraz media nie były jednak zainteresowane nowym materiałem. I tak w 2008 roku zespół zawiesił działalność, ale Lazy D się nie poddał i dalej występował pod szyldem Mr. President z różnymi wokalistkami. Od 2014 roku na scenie towarzyszy mu węgierska piosenkarka Erika Kovács. On sam na koncie ma też kilka solowych numerów, założył również własną wytwórnię muzyczną. Na scenie można również zobaczyć T7, ona przeboje lat 90. wykonuje w akustycznych wersjach, pozostali wycofali się z przemysłu muzycznego.

każdy zespół inny, ale każdy wyjątkowy. To dzięki nim lata 90. kojarzymy z fajnymi szkolnymi dyskotekami, imprezami przy ognisku ze znajomymi, czy po prostu zwykłymi posiadówkami. I w tym wszystkim cudowne jest to, że nie przestali, trwają, grają i tworzą dla swoich fanów. Kochaliśmy, kochamy i kochać ich będziemy.

0: FM. Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach.

Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach.

0: pachnie.
1: Spróbować w czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
0: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Masz Allegro Smart?

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Reklama.
6: 3, 2, 1.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Jest weekend, jest impreza. DJ

0: teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza.
1: Jest weekend, jest impreza.
0: Tak gra tylko Vox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Trzy, dwa, jeden.
1: Jeden.
0: Vox DJ Mix. Za dekami DJ Harris. DJ Harris

z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris. DJ Harris.

Z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.